tychże marzeń wyruszmy stąd, spychając kamień przeszłości, zbudzimy początek.

0: jego zaczyna jest przesilenie?
1: O!
0: No to lato mamy, moi drodzy. Może wakacje jeszcze nie, ale lato już na pewno w takim razie. Przypominam, adres mailowy aferanek@afera.com.pl. Uwaga, uwaga, działa. Sprawdziłem, działa, maile przychodzą, maile wychodzą, więc można pisać.

tym pokoleniu, na umowie zleceniu, nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu. Ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie mam.

narracji przynosi efekty, widać zmiany narracji PiSu, który długo trzymał się proukraińskiego scenariusza. O tym w temacie dnia na stronie 4 oraz na stronie 5. W Rzeczpospolitej o bezbronnych uczelniach poczytamy na stronie 1. Rośnie liczba ataków, tak pisze Michał Duszczyk i pisze, że blisko 25 tysięcy wycieków danych i 60 tysięcy luk wykryto w systemach polskich uczelni. Sektor akademicki staje się jednym z głównych celów cyberataków. Najczęściej atakowane przez hakerów sektory na świecie to właśnie sektor edukacji. Zaraz pod tym jest sektor rządowy, potem telekomunikacja, energetyka, rolnictwo, hotelarstwo i turystyka. Takie dane i takie statystyki zostały przedstawione na stronie 1. Dodatkowo o skali luk bezpieczeństwa systemów na polskich uczelniach będziecie mogli tutaj przeczytać, o otwartości, która jest słabością, o danych szkół w Darknecie na stronie 1 oraz na stronie 17. Więcej informacji znajdziecie. Nie zapomnieć o Polakach w stepach. To korespondencja z Kazachstanu na stronie 1. Tysiące Polaków deportowanych 90 lat temu do Kazachstanu wciąż czekają na możliwość powrotu do ojczyzny. O tym pisze Rusłan Szoszyn. NKWD zabrało mojego pradziadka niedługo po deportacji i nikt już go nie widział. Moja prababcia zmarła w latach 70. i przez całe życie wierzyła, że pradziadek żyje i kiedyś wróci. Nie doczekała się, tak mówi Rzeczpospolitej Lidia, mieszkanka Astany i działaczka miejscowej Polonii na stronie 1 oraz na stronie 8. Na ten temat będziecie mogli przeczytać nagły zwrot w sprawie aptek na stronie 1 i na stronie 13. Posiadanie więcej niż 1% aptek w województwie może być powodem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w precedensowym wyroku. Adam Pantak na ten temat pisze. O czym jest ten precedensowy wyrok? To we wnętrzu Rzeczpospolitej. Obce służby w Polsce. Białoruskie służby stworzyły w naszym kraju sieć firm, które mogą finansować agentów. To na stronie 1 i na stronie 3 Marek Kozubal. Tym tematem się zajął. W Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie przeczytamy o cudzoziemcach, którzy mają coraz więcej kłopotów z uzyskaniem numeru PESEL UKR, a jego posiadanie daje szybki dostęp do polskiego rynku pracy. Co się zmieniło? Na stronie 1 oraz na stronie 7 przeczytacie w tekście Patrycji Otto o lotnisku w Baranowie, które będzie większe. Inwestycja ma kosztować 42 miliardy złotych na stronie 1 i na stronie 5. O rocznej przepustowości pasażerów, która ma wynosić 44 miliony. No i o liczbie podróżnych obsługiwanych w pierwszym roku działania, która ma wynieść 33 miliony. Również tutaj informacje o terminalu. No i o spółce Centralny Port Komunikacyjny na stronie 1 oraz na stronie 5. Za co gminy płacą radnym? O, to pytanie zadane na stronie 1. No i odpowiedź na to pytanie. Według regionalnych izb obrachunkowych przepisy trzeba zmienić tak, aby radni otrzymywali ryczałt z możliwością potrącenia na przykład za długotrwałą nieobecność. Na stronie 1 oraz na stronie 6. Więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. W prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, o inwestycjach i o tym, że w Wielkopolsce powstaną zakłady pancerne. Szymon Paź pisze w ten sposób na stronie 1 i mówi, że poznaliśmy plan na przyszłość Cegloża. 3 podpisane umowy mają zapewnić przyszłość sektora zbrojeniowego w Poznaniu, zakładów Cegielskiego i jego pracowników. Przedstawiciele m.in. Ministerstwa Aktywów Państwowych, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Agencji Rozwoju Przemysłu, zakładów Cegielski i wojskowych zakładów motoryzacyjnych podpisali w poniedziałek 3 umowy, których celem jest powołanie wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego. To na stronie 1 oraz na stronie 3. O tramwaju, który zderzył się z autokarem również w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. 4 osoby skończyły z obrażeniami wczoraj, tuż przed 13 na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naramowickiej. Tramwaj linii 3 zderzył się z autokarem prywatnej firmy przewozowej. Tramwaj się wykoleił. Więcej na stronie 4. Politechnika Poznańska stawia na drony. To temat na stronie 1 oraz na stronie 5. W Konkolewie otwarto nowy hangar dla obsługi naziemnej lotniska stanowiącego część kampusu Politechniki Poznańskiej. To tam są testowane nowe technologie. Na stronie 1 więcej informacji na ten temat. Można planować grzybobranie w lasach Sojusz, Borowiki, Kanie i Kurki. Na stronie 2 na ten temat w Głosie Wielkopolskim więcej informacji znajdziecie. 12 minut tymczasem.

0: Tobie tylko pytanie na sam początek, takie jak zadaję każdemu. Spałeś czy nie spałeś?
1: Nie spałem dzisiaj akurat, ale nie śpię już od kilku dni, także mieszają mi się te godziny.
0: Dobrze, że mecze ci się nie pomieszały i wyniki też na pewno ci się nie pomieszają. Zacznijmy od samego początku w takim razie. Co się działo, co będzie się działo? Argentyna-Austria to pierwsze spotkanie, które mogliśmy wczoraj oglądać.
1: I to był mecz w najbardziej dogodnych godzinach dla Europejczyków, bo zaczął się o godzinie 19. Dallas, Texas, duża temperatura i już w 7 minucie meczu Argentyna miała fenomenalną sytuację na 1-0 z rzutu karnego, natomiast Messi nie trafił w ogóle w bramkę z 11 metrów, co było dosyć nietypową sytuacją. Już w 20 minucie również ten sam Argentyńczyk stanął oko w oko z bramkarzem i też nie trafił w bramkę. Za długo zwlekał i ta piłka została mu zabrana. W 39 minucie natomiast po plasowanym strzale z pola karnego wyprowadził Argentynę na 1-0. Austria nie była chłopcem do bicia. Austria postawiła swoje warunki, jednak to Argentyna jest aktualnym mistrzem świata i było to czuć również na boisku. W 95 minucie wynik meczu został ustalony przez Messiego po długim, acz rozpaczliwym oblężeniu bramki Austriaków. Messi tym samym pobił rekord Miroslava Klose. Strzelił 17 i 18 swoją bramkę na mundialu, dzięki czemu stał się nowym rekordzistą najlepszego strzelca mundialu. Również Messi jutro obchodzi 39 urodziny, więc jestem ciekawy, czy debata Messi czy Ronaldo trwa nadal.
0: No i tak, Argentyna-Austria 2-0 się to zakończyło. Patrząc na to, jak Argentyna gra i na to poprzednie spotkanie, no to w tym momencie 5 goli na koncie Argentyny w tym mundialu i to 5 goli również na koncie Messiego.
1: No właśnie dlatego jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze ma jakieś argumenty dotyczące Cristiano Ronaldo.
0: Kolejne spotkanie, które mogliśmy oglądać, to Francja i Irak. To spotkanie 3-0 się zakończyło.
1: Francja generalnie była jakaś taka ospała. Ona już drugi mecz z rzędu gra na niższym biegu. Zamiast rozgrywać piłkę, szukają jak bokser tego jednego ciosu. No, nie jest to jakaś taka piłka ofensywna, nie jest to widowisko. Raczej oszczędzają siły. Chociaż wyjście z fazy grupowej mają już zapewnione. W 14 minucie Mbappe wyprowadził Francję na prowadzenie. Znamienne jest to, że był to jedyny celny strzał w tej połowie, a przypomnę, że gra srebrny medalista Mistrzostw Świata z Irakiem, który ostatni raz na mistrzostwach grał z 40 lat temu. W przerwie meczu doszło do kuriozalnej sytuacji, bo przerwa zamiast 15 minut trwała 2 godziny i 15 minut.
0: Okay.
1: To jest typowe dla Stanów Zjednoczonych. Oni tam mają duże problemy, zwłaszcza na tym wschodnim wybrzeżu, duże problemy burzowe, więc przez tą burzę mecz został w przerwie opóźniony o te dodatkowe 2 godziny. Nie jest to typowe dla Europejczyków, natomiast w drugiej połowie była burza na boisku, bo Francja rzuciła się na przeciwników i strzeliła 2 bramki.
0: Tak, i to 3-0 się zakończyło. Mbappe 2 bramki strzelił, Dembele 1 strzelił na samym końcu. Gdyby chociaż na takim narodowym polskim grali, to można by było tak zamknąć. No ale cóż, to Stany Zjednoczone. 3-0 Francja, Irak. Kolejne spotkanie to już późnonocne, to Norwegia i Senegal.
1: O 2:00 w nocy Norwegia wygrała 3-1 z Senegalem w Nowym Jorku. Od pierwszego gwizdka trwało oblężenie senegalskiej bramki.
0: 3-2,
1: to prawda. Wspomniałeś na początku, że wyniki mi się nie pomyliły, ale zaraz dojdę, kiedy padła ta druga bramka dla Senegalu, bo najpierw to oblężenie bramki Senegalu cały czas trwało od pierwszego gwizdka. Norwegowie wyszli jednak na prowadzenie dopiero w 43 minucie, kiedy obrońca Senegalu dosłownie podał piłkę do zawodnika z Norwegii. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy była szansa Halanda strzału na pustą bramkę, jednak w ogóle nie trafił w światło. Piłka obiła się o słupek. Co nie wpadło w pierwszej połowie, wpadło mu natomiast na początku drugiej. Po kontrze 4-2 Haland podwyższył prowadzenie na 2-1. Chwilę później odpowiedział Senegal na właśnie 2-1, ale 5 minut później Haland podwyższył prowadzenie 3-1. Już chciałem wyłączać ten mecz, bo miałem okazję go oglądać, ale w 95. minucie Senegal po golu Ismaili Sara ustanowił ten wynik na 3-2.
0: No, ale tak czy tak przegrywa. Norwegia wygrywa to spotkanie 3-2 właśnie. Ostatnie spotkanie nam zostało, ale zanim to ostatnie spotkanie, to tak patrząc na te wszystkie mecze, które już zostały rozegrane, to jesteś w stanie wyznaczyć taką albo wskazać drużynę, która zdecydowanie odbiega od wszystkich innych?
1: Taką jakością piłkarską bardzo dobrzy są obecnie Niemcy. Brazylia zaliczyła lekki falstart. Cały czas mimo początkowego remisu groźna jest Hiszpania. Te trzy duże drużyny można oglądać z przyjemnością, ale jest kilka parę mniejszych reprezentacji, które tak z czystej ciekawości można sobie włączyć, obejrzeć. Jedną z nich jest właśnie Jordania.
0: Tak, Jordania i Algieria. To ostatnie spotkanie, które mogliśmy zobaczyć.
1: Jordańczycy mają to do siebie, że mają mało paliwa na mecz, to znaczy wykładają wszystkie karty, które mają na ręku od pierwszej minuty. Ile im wystarczy sił, tyle im wystarczy sił. Czasem jest to godzina, czasem 30 minut, zależy od przeciwnika, ale można się spodziewać heavy metalu od samego początku. Tak było również w Kalifornii o 5 nad ranem. Nizar al-Rashadan wyprowadził Jordanię na prowadzenie i na gola wyrównującego trzeba było długo poczekać. Strzelił go Nadir Benouabi w drugiej połowie na 1-1 Algieria-Jordania, a cały wynik ustanowił Amin Gwiri. 2-1 wygrała Algieria. Ten mecz się zakończył w zasadzie jak ja szykowałem się, żeby wyjechać do studia, więc z samego przebiegu też widać po statystykach, że nie ma się za wiele czego łapać.
0: No i kolejne spotkanie już dzisiaj, moi drodzy, po godzinie 19:00 Portugalia-Uzbekistan. Tutaj miejmy nadzieję, że to spotkanie będzie ciekawsze niż to poprzednie spotkanie Portugalii.
1: To był chyba najgorszy albo na pewno jeden z gorszych meczów tego mundialu.
0: Anglia i Ghana to 22:00. Prawdopodobnie faworyt również nam bardzo dobrze znany. No i o godzinie 1:00 nocy Panama-Chorwacja, potem po 4:00 Kolumbia i Demokratyczna Republika Konga. I tak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór i dzisiejsza noc. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Z nami był Filip Szymkowiak.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: 5 minut zostało do 8:00.

0: ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej oraz dla ekologicznych pojazdów.
1: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: W Parku Krajobrazowym Dezyderego Chłapowskiego niedaleko Kościana odnaleziono fortecę. Ma ona pochodzić z VIII wieku przed naszą erą. Znaleziska dokonano za pomocą analizy obrazu z lotniczego systemu skanowania laserowego. Badania archeologiczne wykazały obecność wału obronnego o szerokości dochodzącej do 14 metrów.
2: Ważny punkt na mapie parku, ważny okres dziejowy tych obszarów. Niemniej jednak myślę, że upamiętnienia tego miejsca w formie jakiejś tam tablicy informacyjnej z jakimś QR-kodem, z jakąś informacją do odsłuchania, do obejrzenia byłoby bardziej wartościowe niż jako miejsce, które miałoby być jakoś w sposób zorganizowany, udostępnione.
0: Mówił główny specjalista do spraw ochrony przyrody i krajobrazu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Artur Golis. Badacze póki co nie ustalili wyglądu wnętrza fortyfikacji. Jak na razie nie odnaleziono także resztek po naczyniach ceramicznych, które mogłyby sugerować sposób funkcjonowania grodu. Rusza budowa ogrodu miododajnego na Cytadeli. Powstanie on na terenie dawnego amfiteatru. Obecnie wykonawca inwestycji rozpoczął montaż ogrodzenia zabezpieczającego obszar. Kolejnymi krokami będzie rozbiórka i przeprowadzenie prac ziemnych, które umożliwią sprofilowanie terenu na ogród tarasowy. Dopełnieniem przedsięwzięcia będą nasadzenia roślin. Między innymi znajdą się tam malwy, astry, goździki czy cisy. Do tego wszystkiego zamontowana zostanie mała architektura w postaci ławek i tablic edukacyjnych.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
0: MPK podzieliło się statystykami dotyczącymi zgubionych przedmiotów w komunikacji miejskiej. Spółka w zeszłym roku odnotowała 1500 zgub. Najczęściej są to dokumenty, klucze, portfele oraz telefony.
3: Pracownik wyda przedmioty osobom, które się wylegitymują i dokładnie opiszą wygląd zagubionego przedmiotu oraz przedstawią okoliczności towarzyszące zagubieniu. Rzecz zostanie również wydana na podstawie okazanego powiadomienia z biura oraz dowodu tożsamości.
0: Mówiła rzecznik prasowa MPK Agnieszka Smogulecka. Spółka przypomina, że do biura rzeczy znalezionych trafiają wyłącznie przedmioty odnalezione w pojazdach komunikacji miejskiej. Za przechowywanie przedmiotów oraz działania związane z poszukiwaniem właściciela pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

23 dzień czerwca. W kalendarzu mamy wtorek. Moi drodzy, do weekendu zostały nam tylko 3 dni. Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edel, Truda, Agrypina i Anastazy obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień wędkarza w kalendarzu. Dzień służby publicznej. Międzynarodowy Dzień Wdów. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Dzień Olimpijski.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
3: Kemot, B2B, Łęcki.
4: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
3: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
4: Wtorek, godzina 20.
3: Oczywiście, Radio Afera.
5: Get yourself locked in to bump and grind.
6: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.

0: popularnych, które mają w sobie nazwę Czech. Drugie to czeski błąd. Czeski błąd oznacza błąd w tekście polegający na transpozycji liter lub cyfr, czyli z zamianą ich miejscami, i prawdopodobnie jego nazwa pochodzi właśnie od faktu, że język czeski brzmi jak polski z poprzestawianymi literkami. I tu jest przykład. Karp to po czesku kapr, czyli tak jakby zamienić R i P miejscami. No i mimo, że mogłoby się wydawać, że taki błąd jest niegroźny, to faktycznie może to prowadzić do wielkich strat finansowych. Na przykład wyobraźcie sobie, że ktoś zamienia 15 tysięcy, pierwsze dwie cyfry zamienia miejscami. No i tutaj znowu, to się jakoś łączy. To jest znowu motyw chaosu, nieprzewidywalności. No bo czeski błąd może sprawić, że nasze życie zacznie przypominać czeski film. Tak więc mamy trio. Czeski film, czeski błąd i czeski sen. Wszystkie w jakiś sposób oscylują dookoła chaosu i absurdu. Mój czeski kolega podpowiedział mi jeszcze inny czeski idiom, opisujący podobną sytuację. Spanelska vesnice, czyli w dosłownym tłumaczeniu hiszpańska wioska. Jak czegoś nie rozumieją, to mówią, że to jest dla nich jak hiszpańska wioska. To jest akurat zabawne, bo każdy język ma jakiś taki swój kraj, dla którego czegoś nie rozumie, bo na przykład Anglicy przecież mówią it's all Greek to me, czyli to wszystko jest dla mnie greckie, a Niemcy das sind für mich, Dorfy. I to znaczy, że to jest dla nich jak czeska wioska, no a my mówimy czeski film, więc każdy sobie wybrał inny, niezrozumiały dla niego narw. Jak jeszcze można powiedzieć po czesku, jak coś nas totalnie szukuje? Jest takie słowo, to nie wymyślisz. Jeżeli wydarzy się coś tak absurdalnego, że nawet autor fikcji by na coś takiego nie wpadł i by tego nie napisał, to właśnie tak można to skomentować. Gdy mieszkam w Czechach, często chciałabym tak powiedzieć, to nie wymyślisz. Bo w pracy na przykład nie wpadłabym na to, że mój akademik może zorganizować bieg po słodych, czyli zorganizowanie wyścigu z piętra minus pierwszego na 20. Nie wpadłabym na to, że prowadzącego laby spotkam tydzień później na kole filozoficznym i stanie się on częścią naszej grupy znajomych. Nie wpadłabym na to, że jak zostawię nowo kupioną roślinkę przed drzwiami na dosłownie 5 minut, to później ktoś uzna, że jest ona na wydanie, co doprowadzi mnie do tygodniowego dochodzenia, w które zaangażuje się wiele przypadkowych osób z akademika, które ponoć widziały złodzieja roślinki. Słowem, przyjechałam tu badać czeską mentalność, ale im bardziej odkrywam Pragę, tym mniej wiem. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień o 8.30. Na schledaną!
1: Prosim, chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
3: Autopromocja. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
4: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
5: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
4: Tak.
5: A jaka pana interesuje formuła?
4: Zapowiedzi i relacje?
5: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
4: Halo, słucham.
5: Z wizją czy bez?
4: Bez, bo ja to w radio będę słuchać.
6: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
7: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
8: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
9: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
10: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.00. Autopromocja.

0: uroczystości będą miały wymiar międzynarodowy. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego odbędzie się spotkanie z głowami innych państw.
1: Jesteśmy tutaj w bliskim kontakcie z administracją prezydenta Litwy, Łotwy, Estonii. Mamy duże przekonanie, że będzie co najmniej tych trzech prezydentów państw bałtyckich wspólnie z prezydentem Nawrockim będą świętować, ale jesteśmy także w kontakcie z innymi prezydentami państw regionu.
0: Mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Miasto Poznań już rozpoczęło obchody okrągłej rocznicy. Na Placu Kolegiackim otwarto wystawę prezentującą fotografie i relacje z tamtego czasu. Więcej na temat poznańskiego czerwca możecie usłyszeć w naszym wczorajszym magazynie reporterów. Gościem rozmowy był dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, profesor Tomasz Nieborak. Zapis audycji jest dostępny na naszym YouTube.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Bez przełomów w rozmowach między ZUS-em a związkowcami reprezentującymi pracowników urzędu. Działacze domagają się poprawy warunków pracy, zmniejszenia obciążeń i podwyżki wynagrodzenia w wysokości 1200 zł brutto. Pierwsze dwa postulaty są możliwe do zrealizowania, natomiast podwyżka już nie. Władze zakładu twierdzą, że taka kwota przekracza możliwości finansowe urzędu. Zarząd proponuje 220 zł podwyżki brutto i wypłatę jednorazowego świadczenia wynoszącego 4000 zł. Strona związkowa odrzuca te propozycje i zapowiada referendum w sprawie strajku generalnego w ZUS-ie. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że po raz kolejny na antenę zapraszamy Kurę.

23 dzień czerwca mamy w kalendarzu, to wtorek. Uwaga, uwaga, uwaga, z informacji najważniejszych jest informacja następująca. Do weekendu tylko 3 dni nam zostały. Wanda, Zenon, Jan Piotr, Anna Maria, Józef, Zenon, Albin, Sydonia, Edeltruda, Agrypina i Atanazy obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień wędkarza, Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski i Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To w kalendarzu, a dodatkowo do tego wszystkiego Dzień Ojca, więc wszystkim ojcom wszystkiego dobrego również życzę. Przysłowie kolejne, Wanda z Janem.

Inwestycja drogowa w Wielkopolsce, od której zależy bezpieczeństwo oraz rozwój gospodarczy całego regionu. To rzecz jedna, a rzecz druga jest taka, że od tej inwestycji zależy sam, nie wiem czy dobrobyt to jest dobre słowo, ale ułatwienie życia mieszkańcom na północy, w kierunku północnym miasta Poznania, no bo oczywiście wiadomym jest to, że wszystkie drogi prowadzące do Piły się korkują i będą się korkowały. Spojrzeć można jeszcze na oborniki, na przykład, no to tam wszystko jest zakorkowane, więc taka jest jedenastka mogłaby odkorkować, jeżeli nie bardzo, no to chociażby delikatnie właśnie tamten region Wielkopolski i tamten region Poznania. Trzeba o tym pomyśleć. No i właśnie, od 20 lat się na ten temat myśli. Czy to zostanie doprowadzone do końca? Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie tak. Głosów jest naprawdę wiele, no i

0: tego człowieka bądź istoty żywej, aby w jak najszybszy sposób się obok niej znaleźć, w jak najbardziej bezpieczny dla niego i dla nas, bo też to jest przede wszystkim najbardziej ważne, aby zachować własne bezpieczeństwo i żeby cały manewr wykonać w taki sposób, aby nie pogorszyć sytuacji, bo osoba tonąca może stać się nie tylko osobą, która dalej tonie, ale która po prostu na skutek naszych poczynań bądź własnych dokończy swojego kresu. I to jest właśnie manewr człowieka za burtą, który został skataryzowany w XIX wieku, gdzie Williams zaproponował trzy możliwe powroty do osoby tonącej. Między innymi pętla Williamsona, pętla Sharonowa i zwrot o 270 stopni, które w jak najszybszy sposób mają sprawić, że pojawimy się obok osoby tonącej. Z tym, że to są bardzo uniwersalne manewry, które powinniśmy przez praktykę właśnie wiedzieć, w którym momencie ją zastosować, bo nie każdy manewr możemy zastosować w każdej jednostce pływającej. Czy to jesteśmy na jednoosobowym kutrze, dziesięcioosobowym, rejsowym jakimś małym statkiem pomiędzy dwoma brzegami, czy na wielkim rejsowym tak zwanym AIDzie, czyli 400 metrów długości. Tam też są te techniki wracania całkowicie inne. W tak najbardziej popularnych motorówkach dwu-trzyosobowych to jest najczęściej to, co je się pętli Williamsona, bo tam mamy tą możliwość nakreślenia pętli wracającej do danej osoby jak najbardziej opóźnioną, przez co możemy podjąć najwięcej decyzji w tym krótkim czasie. A mówimy o krótkim czasie, bo mówimy o 3 minutach od momentu zauważenia, gdy osoba znajdzie się poza obrysem naszej łodzi, do momentu wyciągnięcia jej z łody, którym musimy w czasie tym wykonać zauważenia, skierowanie się wzrokiem, przede wszystkim do tej osoby, cały czas musimy utrzymać ten wzrok, podjąć decyzję, jaki manewr wykonać, kolokwialnie mówić, obrócić tę łódź, skierować się na konkurs do tej osoby, dopłynąć do niej, wyciągnąć ją z wody za pomocą koła ratunkowego bądź innych narzędzi, które mamy dostępne na naszej łodzi.
1: Super. Jeśli chodzi o wykonanie takiego manewru, rozumiem, że mamy tutaj 3 minuty. Czy to dotyczy także dużych statków?
0: No właśnie, tutaj się też bierze efekt skali, bo te 3 minuty są takie cudzysłowie, jak się mówi też, złota mila, złota godzina bądź złote 15 minut w sytuacji, gdzie ambulans przyjeżdża do danej osoby. Tak, mamy też złote 3 minuty w właśnie sytuacji marynistycznej, z tym, że ona niestety będzie wydłużana, im większy jest statek. Bo im większy statek, wtedy mamy gorszą możliwość, aby zawrócić, bo musimy większy łuk wziąć. Wtedy najczęściej jest właśnie brany pod uwagę manewr 270 stopni, bo on jest najbardziej delikatny dla samej jednostki pływającej, którą też musimy brać pod uwagę, że podlega pewnym prawom fizycznym, czyli siła ośrodkowa, siła uderzających fal, siła uderzającego wiatru, czy to płyniemy pod konkurs, czy płyniemy z binerwindem, to wszystko jest brane pod uwagę i to też musi kapitan wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, który manewr wykonać. I właśnie im większy statek, tym większe prawdopodobieństwo, że w ciągu tych 3 minut nie zdążymy wrócić. Też patrząc na statystyki, nie są one takie tak duże, jak w przypadku samochodów, ciężarówek bądź pociągów, bo też mówimy znowu o efekcie skali. Tych środków transportu drogowego jest zdecydowanie więcej na ulicach, bo praktycznie 20 milionów dziennie samochodów jeździ, a jak bierzemy pod uwagę łódki motorowane bądź łódki rejsowe, no to takich rejsów mamy 10 tysięcy, 20 tysięcy w całej Polsce. Więc tam prawdopodobieństwo, że coś może się wydarzyć, jest niskie, lecz nigdy zerowe. Więc zawsze musimy patrzeć pod statystykami, że 60 do 80% przypadku rejsów rekreacyjnych niestety kończy się właśnie sytuacją man overboard, a w konsekwencji też sytuacja, której tej osoby nie zdążymy wyciągnąć, to jest sytuacja rekreacyjna. A gdy bierzemy pod uwagę sytuację handlową, czyli kontenerowce, gazowce, tam prawdopodobieństwo, że osoba, która wypadnie poza jednostkę pływającą, jest zdecydowanie mniejsze, bo tam są wykwalifikowane osoby, jednak tam zwiększa się procent niestety tych sytuacji zakończonych niepowodzeniem, bo tam już wzrasta do 80%. I w przypadku statków rejsowych, czyli mamy te największe możliwe statki do wyboru, z tym, że mamy też na naszym pokładzie osoby doświadczone w naszym zespole i osoby, które pierwszy raz prawdopodobnie na tym statku staną, które zapłaciły, aby na nim być. I tam prawdopodobieństwo tego, że je uratujemy, to jest mniej niż 10%.
1: Właśnie chciałem o to zapytać, jak wygląda kwestia, na ile ten manewr jest udany dla samego poszkodowanego, ze względu właśnie na wielkość jednostki pływającej, ponieważ jeśli chodzi o jednostki duże, jest manewrowanie bardzo utrudnione, ale z drugiej strony mamy wykwalifikowaną załogę. Można pewnie też użyć jakiejś łodzi ratowniczej do tego, aby tego naszego człowieka za burtą podjąć, ale bardzo często znajduje się tam też lekarz czy osoba wyszkolona w kwali-

0: skomplikowanej pierwszej pomocy. Czyli rozumiem, że jednak tutaj wygrywa większa manewrowość małej jednostki pływającej nad tym, że mamy wykwalifikowany personel czy załogę.
1: Dokładnie, wykwalifikowany personel i umiejętności sternika i sama jednostka pływająca to jedno, ale też druga rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, to umiejętności osoby, która się topi po prostu. Wiadomo, że w takiej sytuacji człowiek może się zdarzyć tak naprawdę tylko raz w roku, raz w życiu, przepraszam, więc nie jest na to przygotowane, co, jak ma się zachować, czy ma machać rękoma, czy ma się uspokoić całkowicie, sztywno być, czy położyć się na plecach, na brzuchu, jak mi się ma zachować, więc tutaj też jak szybko do tej osoby wrócimy i jak będzie nasze poprawne wykonanie tego manewru, zależy niestety też od osoby, która się topi, więc my powinniśmy jak najbardziej jej pomóc, czyli zachowywać cały czas kontakt wzrokowy, cały czas ją z dala uspokajać, machać też rękoma, żeby swoje ruchy uspokoiła, pokazać, że mamy koło ratunkowe na pokładzie, pokazać jej to widocznie, że jesteśmy przygotowani, aby jej to w każdej chwili rzucić, to też ją uspokaja. Też wydawać jasne polecenia, bo to też jest znane z tego branży marine, że jeżeli wchodzimy na pokład danego statku, to tam jesteśmy wszyscy na ty. Nie ma per pan, nie ma per pani, bo dużo więcej czasu nam zajmie danie polecenia drugiej osobie, proszę pani, czy mogłyby pani wyrzucić to koło ratunkowe, bo mamy osobę topiącą się, niż powiedzenie Krzysiu, rzuć to koło w tym miejscu.
0: Czyli tutaj bardzo wspólna cecha dla wielu gałęzi transportu, podobnie w lotnictwie, bardzo skraca ten skrócony dystans i to, że zwracamy się do siebie na ty, bardzo skraca także naszą współpracę w załodze wieloosobowej, kiedy przychodzi szczególnie do sytuacji awaryjnych. Czyli tutaj mamy kilka takich punktów wspólnych. Przede wszystkim to, że ćwiczymy procedury. Nawyki, które utrzymujemy w naszej pracy, ale też w naszym życiu codziennym, są nam bardzo pomocne i warto je trenować, bo tutaj użyłeś określeń bardziej marynistycznych, natomiast militarnie sparafrazuję to trochę, że im więcej potu wylanego na ćwiczeniach, tym więcej krwi wylanej w walce. My będziemy się już musieli pomału przybijać do portu i cumować. Natomiast zachęcamy do tego, aby pomyśleć nad tym, jakie procedury i na jakie zdarzenia jesteśmy w stanie się przygotować w naszym życiu codziennym, tak abyśmy niczym marynarz byli przygotowani na manewr człowiek za burtą, abyśmy byli przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia w naszym życiu codziennym. Bardzo dziękuję za rozmowę, Sebastianie.
1: Dziękuję bardzo, Marcinie. Życzę, żeby państwo posiadali tą wiedzę, jak użyć manewru człowiek za burtą, ale żeby nigdy w życiu go w praktyce nie wykorzystywać, bo to jest wiedza, którą chcemy mieć, ale nigdy wykorzystać.
0: Dokładnie tego życzymy i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
0: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy, a przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Czwartek, godzina 8:30.
4: Autopromocja.
5: Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
6: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: będącą chorobą podskórnej tkanki tłuszczowej. Występuje niemal wyłącznie u kobiet. Szacuje się, że cierpi na nią od 11 do aż 19% kobiet na całym świecie.
1: Mówiła w studenckim patrolu Aleksandra Sarba z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kobiety chorujące na lipidemę zmagają się z bólem, obrzękami i uczuciem ciężkości nóg. Lipedema jest często mylona z otyłością lub celulitem, jednak w przeciwieństwie do nich reaguje słabo na dietę i aktywność fizyczną. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że po raz ostatni witamy się z aferową kurą.

23 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to wtorek. 3 dni do weekendu nam zostały. Wanda Zenon, Jan Piotr, Anna Maria, Józef Zenon, Albin Sydonia, Edel, Truda, Agrypina i Atanazy obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzień wędkarza w kalendarzu mamy, to rzecz jedna. Dzień służby publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski i Dzień Świadomości Raka Prostaty. Dodatkowo do tego wszystkiego oczywiście 23 dnia czerwca mamy Dzień Ojca, więc wszystkiego dobrego życzymy. O ten Dzień Ojca i o życzenie na Dzień Ojca pytaliśmy również w dzisiejszym konkursie porankowym. Na odpowiedzi oczywiście spojrzę zaraz po skończonej audycji, no i odeślę wiadomość SMS z biletami, no albo nie odeślę, to wtedy oznacza, że niestety wy nie wygraliście, a wygrały te inne osoby, które do nas pisały. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te minione 3,5 godziny dzisiejszej audycji porannej. Daria Kamrowska, Marcel Kujawa, Filip Szymkowiak i Kamil Stróżyński w tym składzie od godziny 6.30 byliśmy z wami. A na sam koniec zaglądamy.

0: spektaklu, na spotkaniu z autorami, z choreografką Moniką Błaszczak, z dramaturżką Teresą Fazan, no i jeszcze z Julkiem Płoskim, który odpowiadał za muzykę. Tam właśnie twórczynie powiedziały, że im zależało na tym, żeby zamienić guślarza na guślarkę, ponieważ według nich ta postać ma taki gest opiekuńczy wobec tych dusz, a dlatego uznały, że zamienienie po prostu tej płci będzie jak najbardziej na miejscu. No i też bardzo im zależało na tym wydźwięku feministycznym, bo cały spektakl, rzeczywiście te wszystkie, cała grupa taneczna, która w większości odgrywa te różne dusze czyśćcowe, tak naprawdę działa pod batutą tej guślarki. Guślarka jest osobą, która przewija się we wszystkich scenach, ale najczęściej nie tańczy, tylko na przykład ogląda całą sytuację z boku. Ona jakby to wszystko kontroluje, prawda?
1: Czyli trochę tak jak też widzowie w pewien sposób, bo my też to oglądamy, ale właśnie ona jest gdzieś ten krok do przodu, można by powiedzieć.
0: Dokładnie, dokładnie. Kiedy jest scena ze złym panem, która w ogóle była bosko zatańczona. Jakby chłopak, który, znaczy przepraszam, mężczyzna, który odgrywał tę rolę, to był mój ulubiony moment tego spektaklu. I właśnie zły pan odgrywa tam swoje solo tak naprawdę, bo był sam na scenie w tym momencie. A guślarka siedzi między widownią i je popcorn.
2: Okej.
0: Okay. Także to, co powiedziałaś, twoja intuicja jest jak najbardziej tutaj jakby poprawna i na miejscu, że ona troszkę jest tak, jak te dusze są pomiędzy tym naszym światem, a piekłem, czy właśnie niebem, są w tym czyśćcu, to tak trochę ta guślarka była też pomiędzy tym, co dzieje się na widowni, a tym, co dzieje się właśnie na scenie. No bo ona jest tym medium, tak? Jakby dzięki niej możemy się tutaj jakby porozumiewać z tymi duszami i możemy je zobaczyć. To jeszcze nie koniec mówienia o dziadach. Chciałyśmy wam tutaj zaprezentować muzyczną nowość. Co to jest?
1: Jest to piosenka Duszno zespołu Bluszcz, więc możemy się zasłuchać.

widownią. To jest bardzo trudne, żeby to zrobić i, żeby to zadziałało, a uważam, że to, jak ekipa właśnie Dziadów 2 wymyśliła to i w jaki sposób to wykonała, uważam, że było bardzo zgrabne i bardzo po prostu pomysłowe. W sensie naprawdę zobaczyć twoje słowa przedstawione językiem ciała tancerzy na scenie, no to jest doświadczenie, które możesz mieć tylko okazję raz w życiu, żeby je, je przeżyć. To tyle, jeżeli chodzi o Dziady 2. Polski Teatr Tańca. Niestety teatry teraz powoli zwalniają, ponieważ zaraz mamy wakacje i raczej od jesieni będą startować ze swoimi nowymi repertuarami. Także ja was serdecznie zachęcam, żeby jesienią wybrać się właśnie do Polskiego Teatru Tańca na Dziady 2, bo uważam, że warto. Uważam, że warto sobie też odświeżyć w ogóle motywację, jakie Mickiewicz miał w kontekście pisania właśnie tego dramatu, no i zobaczyć właśnie, jak bardzo młoda ekipa, bo te dziewczyny, które stworzyły ten spektakl, no to były osoby w naszym wieku, także naprawdę młode autorki poradziły sobie świetnie, także serdecznie was zachęcam. To tyle, jeżeli chodzi o Dziady 2, a my zaraz wrócimy do was z tematem More Units Than Meaning.

0: właśnie w zamku o 17.30. Mówię tą godzinę, bo również o tej dzisiaj możecie ten performance w zamku zobaczyć, 17.30. I myślę, że ja w ogóle tak właśnie przed chwilką, jak tutaj Michalinie mówiłam o swoich wrażeniach, to ja po prostu oglądając, miałam przyjemność tam widzieć jeden czy dwa performance'y i ja na nich zawsze siedzę trochę z kamienną twarzą, bo ja bardzo analizuję, jak to na mnie wpływa, jak też ta przestrzeń na mnie wpływa, jak wpływają aktorzy, którzy są, powiedziałabym, na scenie, ale tam de facto sceny nie było, bo to jest też charakterystyczne, mam wrażenie, dla tego performance'u, że akurat tam mogliśmy mieć też krzesła, ale jak najbardziej autorzy zachęcają nas do tego, żeby się przemieszczać w trakcie tego performance'u, żeby zmieniać miejsce, żeby widzieć go z różnych perspektyw i faktycznie to się przydaje, bo na przykład ja początkowo gdzieś tam widziałam, że tam jakiś po prostu gdzieś kamień, jakiś monument jest po boku, a jak się potem okazało w dalszej części, to wcale nie była gdzieś tam jedna bryła, tylko po prostu złożona z kilkunastu takich metalowych płytek i w momencie, kiedy autorzy zaczęli to rozwalać, to w ogóle zrobiło do mnie wrażenie, może to była tak naprawdę jedna rzecz, ale no zmieniło gdzieś tam całą moją percepcję i to, o czym na pewno też myślę, że warto wspomnieć, to cała gra aktorów właśnie z tymi swoimi ciałami, trochę kontynuując ten wątek, no i też światłami i cieniami w tym wszystkim, ponieważ było to w sali pod zegarem Centrum Kultury Zamek i też robiło się troszeczkę duszno, ale właśnie to światło też tak budowało cały klimat i że ciężko aż było po prostu oderwać trochę wzrok od tego, co tam na środku się działo.
1: Mówimy o performance Karoliny Wyrwał, More You Need Than Meaning. Jest to performance, który powstał w ramach rezydencji artystycznych w Centrum Kultury Zamek i właśnie coś, co na co tutaj zwróciłam uwagę w tym, o czym mówiłaś, to ta przestrzeń, że jest ona niezwykle istotna dla tego projektu. No i dzięki właśnie Bartkowi Czyżykowi, już tutaj wspomnianemu, który rozmawiał z między innymi Karoliną, ale też Jagną Domyżalską, która jest prowadzącą cały program rezydencji, to właśnie dowiedział się od Jagny o tym tak naprawdę, jaki wpływ przestrzeń ma na ten projekt.
2: Dosyć świadomie i precyzyjnie zaplanowany projekt jednocześnie był konfrontowany z przestrzenią zamku i z możliwościami zamku, a także z elementami różnych potencjalnych przedmiotów scenograficznych, które Karolina tutaj wyszukiwała. Więc to była taka jednocześnie praca nad czymś dobrze zaprojektowanym, ale taka pobudzana czy odświeżana właśnie konfrontacją z tym, co jest możliwe tutaj.
1: Rzeczywiście ta przestrzeń, wydaje mi się, ogólnie w performansach sztuki współczesnej jest niezwykle istotna i często nadaje rytm i jakiś charakter. Ale też chciałam się ciebie spytać, czy w przypadku, bo mówiłaś o cieniach właśnie, mówiłaś o tym świetle, czy jeszcze jakieś doznania sensoryczne były w ramach More You Need Than Meaning?
0: Tak, na pewno warto powiedzieć jeszcze o dźwięku, bo jak też pewnie zaraz się dowiemy więcej, to z tego, co kojarzę, Karolina, właśnie autorka całego performansu, w pewien sposób właśnie stworzyła tą ścieżkę dźwiękową i ona też bardzo tak budowała klimat, że wchodzimy do ciemnego pomieszczenia i tak naprawdę na razie się nic nie dzieje, bo widzimy aktorów, które są zastygnięci w jednej pozie, a ta muzyka już nas buduje klimat, już nas wprowadza, że no po prostu nie chodzimy teraz tymi korytarzami zamkowymi i nie jesteśmy skupieni na wszystkim dookoła, tylko właśnie tu i teraz. I w pewnych momentach też miałam poczucie, że przez to audio to było aż takie, czasem się nawet miało ciarki, że to momentami było aż takie nieprzyjemne gdzieś tam, że po prostu były niektóre dźwięki, wiecie jak to jest w odsłuchu, czasem wyżej, czasem niżej i że faktycznie gdzieś tam ciężko się było jednocześnie na tym skupić, ale z drugiej strony właśnie to budowało cały klimat.
1: A teraz Karolina Wyrwał troszkę nam zdradzi, jak właśnie między innymi stworzyła tą ścieżkę dźwiękową.
3: Do tego spektaklu stworzył on taką autorską ścieżkę dźwiękową czterokanałową. Co znaczy, że nie mamy centralnego punktu odbioru tego dźwięku, co sprawia, że zarówno performerzy, jak i widownia odbiera to nie z jednego punktu, tylko w zależności od tego, gdzie znajdujemy się w przestrzeni, możemy słyszeć zupełnie oddzielne dźwięki. One czasami są trochę atakujące, trochę prowadzące. No nie ma tego centralnego, skierowanego punktu, w którym należy być.
1: More You Need Than Meaning to jest tytuł, który oczywiście niesie ze sobą ogromne znaczenie i nie jest przypadkowy. On w całym

0: który rzeczywiście jest zbyt może dynamiczny, ma zbyt dużo bodźców i te jednostki właśnie po prostu na przykład się gliczują albo przerywają to, co robią, bo nie są w stanie udźwignąć tego nadmiaru informacji i bodźców, które dostają.
1: Tak, to prawda. Miałam też podobne wrażenia, obserwując to, że czasem faktycznie oglądając aktorów, gdzieś tam widziałam, że domyślałam, że była wyćwiczona choreografia, ale faktycznie odegrali to naprawdę bardzo wiarygodnie, że człowiek się zastanawiał właśnie, w jakim tutaj oni teraz są w stanie też ich miny. W pewnym momencie, kiedy Karolina, która odgrywała, spojrzała gdzieś tam centralnie w moją stronę, to mnie ciarki przeszły po prostu, bo to naprawdę robiło efekt. Ale też poza wspomnianymi już rzeczami dookoła nas, ważna też była obecność w wideo i o tym myślę, że możemy jeszcze teraz posłuchać trochę więcej.
2: Pomysłem tutaj było to ukazanie czegoś, czego nie jesteśmy w stanie ukazać ciałem, czyli ten taki moment błędu i glitchu. Bardzo ważne było dla mnie to, żebyśmy mogli użyć tego nośnika. Tam my też pojawiamy się, bohaterowie spektaklu pojawiają się w różnych odsłonach alter ego. To jest kolejna warstwa tego nadmiaru, gdzie jest jeszcze szybciej i jeszcze większa ilość błędu.
0: Jeszcze dzisiaj zapraszamy Was na Moje It's the Meaning, performance Karoliny Wyrwał. To oczywiście Centrum Kultury Zamek w sali pod zegarem o godzinie 17.30. My zaraz przejdziemy sobie jeszcze do kina plenerowego, na którym Marta wczoraj miała przyjemność być.

0: obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00. Autopromocja. Reklama.
1: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama.

0: Hamlet, ale mamy scenę, w której to dwie aktorki, w sumie na tym się opiera cały film, obie wcielają się w rolę Ofelii, która przechodzi przez swoisty proces po swoim samobójstwie. I że w końcu Ofelia, która właśnie w Hamlecie też zmarła przecież w wodzie, ma gdzieś tam to, ten głos, żeby się wypowiedzieć, powiedzieć o gdzieś tam swoim życiu tak naprawdę. I właśnie przez cały film są przeplatane też filmy VHS, które jak aktorki wspominały, nagrywały tak naprawdę od najmłodszych lat i to była ta ich zajawka gdzieś tam na nagrywanie, na tworzenie tej sztuki, która w sumie trwa do teraz, no bo w tym przemyśle filmowym pracują. Też ten film w intrygujący sposób gdzieś tam przeplata trochę te momenty z dzieciństwa, trochę te z młodości, a trochę te obawy, przemyślenia dotyczące też starości. Więc tutaj też trochę nam się robi wiedźmowo, ale o tym za chwilę. Ale jeszcze co ważne i myślę intrygujące, to, że na spotkaniu autorki dużo wspominały o tym, że prezentowały ten film początkowo w ogóle w szkołach, gdzieś tam dla tych młodych odbiorców i że były gdzieś tam ciekawe, jak właśnie to pójdzie dla nich i że dzieliły się troszeczkę swoimi wrażeniami, bo jednak mimo wszystko film jest dosyć trudny w odbiorze. W sensie sama byłam ze swoją przyjaciółką na nim i ona mi początkowo powiedziała, że totalnie nie przypadło jej to, nie zrozumiała fabuły, ale właśnie trochę się jej rozjaśniło więcej po tym spotkaniu aktorkami, bo też bardzo ważny jest ten motyw wody. Dziewczyny też były pływaczkami i to też jakoś tak intrygująco koresponduje właśnie z całą postacią Ofelii, która przecież właśnie w wodzie zginęła. A jak mówię o motywach przewodnich, to muszę też powiedzieć o kolorze czerwonym, bo on po prostu towarzyszy nam przez cały czas. I to też jest taka intrygująca gra, bo z jednej strony kolor czerwony nam się kojarzy właśnie z miłością, z jakimiś intensywnymi uczuciami, a przecież cała Malta w sobie ma swoje hasło za miłość, a z drugiej strony właśnie gdzieś tam z takim bardziej może brutalizmem, z krwią i gdzieś faktycznie te dwa motywy ze sobą w intrygujący sposób korespondują. I w ogóle bardzo ciekawie było posłuchać właśnie wrażeń dziewczyn z tego też procesu tworzenia, no bo Martyna sama też ten film montowała, dziewczyny dużo mówiły, że to jest bardziej film niskobudżetowy, że one go tworzyły we współpracy z fundacją, bo właśnie początkowo chciały zrobić z tego sztukę teatralną, ale żaden teatr ich do siebie nie wziął.
1: Okay.
0: I stąd właśnie wyszedł film. No ale myślę, że im to wyszło.
1: Tak, może nawet lepiej właśnie, że jednak to medium, a nie teatralne.
0: Na pewno zostaje bardziej takie właśnie do obejrzenia gdzieś tam do tej pewnie szerszej jego grona odbiorców, bo też dziewczyny wspominały, że wkrótce będzie dostępny też w kinach, pewnie tych kinach bardziej studyjnych, ale myślę, że warto mieć rękę na pulsie i jak zobaczycie w repertuarach La Petite Mort, to warto gdzieś to uwzględnić w swoich planach filmowych.
1: Z tego, co patrzyłam na prognozę pogody, to ma być coraz cieplej, także jeżeli chodzi o to kino plenerowe, to niestety Marta wczoraj właśnie zmarzła, ale myślę, że nie macie się co martwić, ponieważ tak jak właśnie mówię, będzie coraz cieplej, także te noce też pewnie będą dla nas coraz bardziej łaskawe, także serdecznie Was zachęcamy do odwiedzenia kina kobiet. Są to pokazy filmów i później spotkania z twórczyniami i twórcami i myślę, że to jest też bardzo duża taka jakość i jakieś takie, tak jak powiedziałaś, narzędzie do zrozumienia tego, co widzimy, no bo sztuka współczesna nie zawsze ma niski próg wejścia, powiedzmy.
0: To prawda, to doduje gdzieś tam faktycznie dużo tego kontekstu po prostu po filmie i że nie zostajemy gdzieś tam po tym seansie, że okej, no i w sumie o czym to było, tylko faktycznie gdzieś tam możemy jeszcze przysiąść i po prostu trochę dłużej gdzieś tam zostać myślami po prostu z tym filmem.
1: Tak, dokładnie. Jeszcze w ogóle, kiedy my widzimy te osoby, które tworzyły czy to spektakl, czy ta muzyka, czy właśnie film, to też nabieramy trochę bardziej personalnego stosunku, co zobaczyliśmy. No bo poznajemy te twórczynie, tutaj w przypadku kina kobiet, no i myślę, że to też w pewien sposób dodaje do tego odbioru. I też, tak jak powiedziałaś, dłużej z nami zostaje to, co przed chwilą odebraliśmy.
0: I też tak z tym personalnym odbiorze tak jeszcze na szybko bym dodała, że też było ciekawe, że właśnie jak kasety VHS i to nagrania z dzieciństwa były puszczane w trakcie tego filmu, no to też właśnie jeszcze na napisach końcowych były zdjęcia z dzieciństwa, nie tylko dziewczyn, ale też wszystkich ludzi, którzy tworzyli ten film. I to też było gdzieś tam takim miłym akcentem, że faktycznie mogliśmy zobaczyć trochę te ich dziecięce wersje, a trochę też o tym jest ten film. Tam prowadząca spotkanie bardzo to często wspominała, że on jest o takim trochę przytulaniu siebie teraz, ale też tych swoich młodszych wersji.
1: A propos tego, co mówisz, właśnie to chciałam się ciebie spytać o ten tytuł, La Petite Mort, czyli Mała Śmierć. W jaki sposób on się odnosi do tego, co widziałaś?
0: Wiecie co, tutaj nie chcę dokładnie tego wszystkiego zdradzać, bo myślę, że to też będzie ciekawie, żeby to zobaczyć na własne oczy, no ale ogólnie sam tytuł, jak dobrze kojarzę, z francuskiego Mała Śmierć.
1: Tak, Mała Śmierć.
0: Czyli właśnie w sumie on gdzieś tam faktycznie o tej śmierci opowiada, no mamy do czynienia z Ofelią, która de facto już zmarła, no ale faktycznie jeszcze ona do nas mówi i mówi do nas tak naprawdę przez cały film, więc tato bym zostawiła, żeby tutaj też wszystkiego nie zdradzać i zachęcić jeszcze do obejrzenia.
1: Zapraszamy was do kin studyjnych La Petite Mort w reżyserii Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej. To Marta wczoraj widziała w ramach kina plenerowego Malty. Jest to cykl Kino Kobiet. Dzisiaj możecie zobaczyć film Moje Wspaniałe Życie i tak naprawdę ten cykl towarzyszy nam do końca Malty, ponieważ w środę będzie film Brat, kolejnego dnia film Przepiękne, później Miłe Kobiety, potem Dom Dobry, no i na końcu ostatniego dnia Klarnet. Także serdecznie was zapraszamy, wszystko dzieje się w Parku Starego Browaru i wstęp jest wolny.
0: Tak, więc zapraszamy, warto dołączyć i są leżaczki, więc też jest bardzo miło.
1: To tyle, jeżeli chodzi o relacje w ramach dzisiejszego Studia Maltańskiego, a my za chwilkę wracamy do was z tym, co według nas dzisiaj warto zobaczyć na Malcie.

0: Na nie zapraszamy, a my dzisiaj kończymy już nasze studio maltańskie. Chciałam jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że można traktować tę audycję jako taki swoisty newsletter tego, co możecie zobaczyć dzisiaj i co było wczoraj. I jesteśmy szybsi niż Biuro Malty, ponieważ newsletter od Biura Malty dostaje po godzinie 11, a my już od 10 nadajemy również
1: już
0: jutro.
1: Wszystko.
0: Dzisiaj przy mikrofonach
1: Marta Głogowska
0: i Michalina Janas, a realizowała nas Daria Kamrowska. No i jutro słyszymy się w składzie ja i Bartek Czyżyk. A Marta też powróci, ale w kolejnych dniach, później w tygodniu. Do jutra, pa!
1: Dzięki.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
0: Słyszymy się po aferanku.
4: Alter Mixer. Alter Mixer. Alter Mixer.

0: Jak zadbać o zdrowie? Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.00. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

zobacz. Czas stanął w miejscu, jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć, chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Pieśń o sobudce mimo jedności głosu, jakim śpiewają Peszek i Wąsik, wybrzmiewa ich indywidualność. A to już o 21:00 nad brzegiem Warty. Ale to nie koniec atrakcji w ramach Malty. Tak jak wspomniałam, dziś Noc Świętojańska. Obchody Nocy Kupały będą w tym miejscu, gdzie już wcześniej wymieniony koncert. To tradycyjne słowiańskie święto ognia, wody oraz miłości. Płonąć będzie ognisko będące punktem centralnym obchodów. Nastąpi tradycyjne puszczanie wianków, a całe wydarzenie będzie trwać aż do świtu, gdzie na jego finał odbędą się ćwiczenia jogi słowiańskiej. Początek zaraz po koncercie o 22:30.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
2: Zajrzymy sobie do dzisiejszego kalendarium, w którym przejdę do takich naprawdę dawnych czasów, bo w 1573 otwarto kolegium jezuickie w Poznaniu przy ulicy Gołębiej. To kolegium stało się drugą po Akademii Lubrańskiego szkołą o charakterze uczelni wyższej właśnie w Poznaniu. Szkoła miała 16 profesorów, w tym pierwszego rektora. Ja o tym nie wiedziałam, kto był pierwszym rektorem, a był nim Jakub Wujek, znany z przekładu Biblii. Byłam w szoku, jak przed chwilą to przeczytałam, i to kolegium liczyło około 300 studentów, a teraz czas nie aż takie odległe, bo w 1975 roku urodził się Maciej Sztur, czyli znany aktor. Myślę, że nikomu nie trzeba go szerzej przedstawiać. Wszystkiego najlepszego.
3: Dokładnie tak. A jeśli chodzi o następne daty, bo tak się złożyło, że akurat wszystkie moje daty muzyczne to są daty późniejsze, zaczynamy od 23 czerwca 1977 roku, bo wtedy urodził się Jason Mraz, a więc piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, znany też ze współpracy z innymi artystami. 23 czerwca 1984 roku urodziła się Daffy, a więc piosenkarka soulowo-popowa, znana choćby z takiego hitu jak Mercy, ale nie będziemy jej słuchać. Kogo będziemy słuchać, to za chwilę. Dzisiaj mamy 26. rocznicę śmierci Bogdana Łyszkiewicza, więc wokalisty, gitarzysty i lidera zespołu Chłopcy z Placu Broni. No a dokładnie rok temu zmarł Mick Ralphs, czyli gitarzysta, wokalista i autor tekstów oraz współzałożyciel i członek takich zespołów jak Mott the Hoople i Bad Company. No to w ramach takiego, nazwijmy to, kącika rocka klasycznego posłuchamy sobie właśnie grupy Mott the Hoople. W jednym z ich większych przebojów jest to utwór zatytułowany All the Young Dudes.

0: kolei z miłością, czyli co, wychodzi na to, że mamy taki dyptyk o miłości dzisiaj.
1: Tak, no, audycja o miłości nam się zrobiła, jeśli chodzi o nowości.
0: No to cóż, jeżeli tak, no to nie pozostaje nam nic innego, jak gdzieś tam już w tle usłyszeć intro do tego utworu.

0: będziemy się powoli żegnać, tak jak patrzę na ten zegar.
1: No pewnie tak zrobimy. Ze zwycięzcą konkursu się skontaktujemy po audycji. A realizował nas dzisiaj Paweł Zjeżdżałka, a przed mikrofonami byli
0: Jan Felcyn
1: i Asia Woźniak.
0: No i zobaczymy, czy usłyszymy się w wakacje w tym składzie, bo wiecie, wakacyjna ramówka to też trochę inne składy prezenterskie. Ale my na pewno do was się odezwiemy.

0: który do tej pory musiał być przeklejony na pojeździe. Będzie on dostępny w formie elektronicznej. Nowy regulamin wydłuża też okres wpłacania opłaty dodatkowej za niedopłacone parkowanie do 30 dni, aczkolwiek później zostanie ona zwiększona do 350 zł. Do nowych zmian należy też budowa strefy na ogrodach, która ma zostać uruchomiona 2 lipca. Nad Poznańskimi Jeziorami rozpoczął się sezon kąpielowy. Uruchomione niedawno kąpieliska przy jeziorach Rusałka Strzeszyńskim oraz Kierskim funkcjonują od godziny 10 do 18. Wszystkie plaże są pilnowane przez przynajmniej 2 ratowników naraz, a jeziora są kontrolowane pod kątem jakości wody.
1: Zarówno przed samym sezonem, jak i regularnie w trakcie całego sezonu badana jest woda. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to oczywiście wywieszana jest czerwona flaga, wzywany jest sanepid, który stwierdza, czy woda nadaje się do kąpieli, czy nie.
0: Mówi rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak. Miasto przypomina też, że grillować nad jeziorami można tylko w wyznaczonych strefach, dostępnych aktualnie nad Rusałką i nad Strzeszyńskim.
2: Czy wiesz, że...
0: Czerwiec to miesiąc świadomości lipedemy. Jest to przewlekła choroba genetyczna tkanki podskórnej, która dotyka głównie kobiet i prowadzi do nieproporcjonalnego rozrostu tkanki tłuszczowej.
3: Co istotne, nie jest to taka zwykła tkanka tłuszczowa. Ma ona inną strukturę, jest ona bardziej włóknista, jest przede wszystkim bolesna i niestety oporna na dietę i aktywność fizyczną.
0: Mówi magister Aleksandra Sarba z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Lipedema jest często mylona z otyłością lub celulitem, jednak, jak wspomniane, w przeciwieństwie do nich reaguje słabo na dietę i aktywność fizyczną. Jest chorobą przewlekłą, ale odpowiednie postępowanie może zmniejszyć jej uciążliwość. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następne zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Radio Afera, 98,6 MHz.
5: Szesnasta na 98,6, czyli czas na...
4: Studencki Patrol na 98,6.
5: Witamy się dzisiaj w Studenckim Patrolu, ale zanim się przywitamy, to wszystkim tatom życzymy wszystkiego, co najlepsze, a my, czyli Mikołaj Wichrowski za konsoletą realizatorską i Paulina Bernard przy mikrofonie. A jeśli chodzi o dzisiejszy program, to będzie dosyć sportowo, bo o 16.10 moją gościnią będzie Julia Sporek, wicemistrzyni Polski w dwuboju olimpijskim U23, a także zawodniczka AZS Poznań Weightlifting Akademii Wychowania Fizycznego. Właśnie w Poznaniu i o tym dwuboju olimpijskim trochę porozmawiamy, a w kolejnej godzinie o 17.10 przeniesiemy się na tematy

0: crossfit i tak naprawdę zaczęłam interesować bardziej się tą dyscypliną w październiku zeszłego roku i spodobało mi się to w tym sporcie, że naprawdę trzeba być takim zdeterminowanym i cierpliwym i każdy kilogram dokładany na sztangę bardzo cieszy i szczególnie podobają mi się kobiety dźwigające. Uważam, że jest to takie przepiękne w wykonaniu kobiet i pokazuje to taką pewność siebie.
1: To prawda. No my kobiety też potrafimy dużo i cieszę się, że są takie jak ty, które to pokazują i szerzą tę ideę dalej. A co jest najtrudniejsze dla ciebie w tym sporcie?
0: Myślę, że takie po prostu codzienna walka z tą sztangą, to znaczy, że są tylko dwa boje i naprawdę technicznie trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba technicznie cały czas mierzyć się z takimi wymagającymi rzeczami. Trzeba cały czas iść z siłą w górę, ale myślę, że jest to bardzo cieszące na koniec dnia i bardzo tak mnie cieszy.
1: Czyli trochę uczy pokory i...
0: Zdecydowanie.
1: Okej, to, no to na pewno no jest też no wymagające, ale właśnie też wymaga pokory i takiej dyscypliny od ciebie bardzo dużej. Jak często ty trenujesz i jak łączysz w ogóle naukę z treningami? No bo jednak masz duże osiągnięcia i jesteś przy okazji studentką.
0: Tak, zgadza się. Przede wszystkim na początku ustaliłam sobie taką listę priorytetów. Postawiłam tak naprawdę wszystko na ciężary. Zaczęłam trenować 5 razy w tygodniu. Bardzo chciałam być dobrze przygotowana na Mistrzostwa Polski U23 i późniejsze imprezy. Także to wymagało ode mnie na pewno takiej dużej dyscypliny, zorganizowania, ustalenie właśnie, że trening musi być zrobiony, ale też wiem, że nie mogę zawalać nauki, więc połączenie tego z pewnością nie było łatwe i nie jest, ale na pewno bardzo mnie to cieszy, że mogę łączyć sport z nauką.
1: Czyli to było 5 treningów tygodniowo, stricte dwubojowych?
0: Tak.
1: Okej, czyli a czy oprócz tego też dieta musisz mieć jakąś zachowaną dietę?
0: W podnoszeniu ciężarów mamy kategorie wagowe od tych lekkich po ciężkie, więc oczywiście staram się odżywiać jak najlepiej się da, zdrowo, więc tak. Natomiast ja w mojej kategorii, w której startuję, czyli jest to do 69 kilo, mam jeszcze troszeczkę zapasu, także wiadomo, zwracam uwagę na zdrowy styl życia, ale oczywiście pozwalam sobie na jakieś smaczki.
1: Czyli zdrowo, czyli z balansem.
0: Tak, z balansem, zgadza się.
1: No sobie tutaj wypisałam, że jesteś wicemistrzynią Polski U23, wicemistrzynią w Akademickim Pucharze Polski, a także zajęłaś 5. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorek. I chciałabym cię zapytać, jak wspominasz, jakie uczucia ci towarzyszą podczas każdych zawodów?
0: Przede wszystkim jest to coś pięknego, jak mogę wyjść na pomost, mogę pokazać się przed całą moją publicznością, przed sędziami i jestem tylko ja i sztanga i to jest naprawdę niesamowite uczucie, jak mamy 3 podejścia w rwaniu i 3 podejścia w podrzucie i każdy taki rekord daje dużo, dużo emocji i przede wszystkim jest takim zwieńczeniem tej ciężkiej pracy, także jest to uczucie, którego w sumie nie da się opisać, ale jest to piękne przeżycie, więc polecam każdemu.
1: A też się zastanawiam, jak właśnie wyglądają same zawody, czy kiedy podejście jest zaliczone, a kiedy nie? Czy są tutaj jakieś wytyczne?
0: Tak, jest cała lista wytycznych. Na zawodach mamy sędziów oraz jury i każde podejście jest oglądane, powiedzmy, z każdej strony. Mamy trzech sędziów, którzy wystawiają białe lub czerwone noty, czyli białe zaliczone i czerwone niezaliczone. I oczywiście każdy jakiś docisk czy po prostu zrzucenie sztangi to jest podejście niezaliczone.
1: Okej, czyli trzeba ją po prostu podnieść, to znaczy no też zarzucić.
0: Musi być to technicznie, tak, według wszelkich standardów, tak żeby po prostu ten sport był równomierny.
1: Mhm. A w takim razie, co dał ci dwubój?
0: Co dał mi dwubój? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że przede wszystkim dla mnie jako kobiety dał mi zdecydowanie taką pewność siebie, pokonywanie takich wszelkich przeciwności w życiu codziennym, to, że mogę być silną, taką niezależną kobietą i być taką po prostu, nie potrzebuję pomocy ze strony innych osób. To daje naprawdę bardzo dużą satysfakcję i radość.
1: To są w ogóle piękne słowa i chciałabym, żeby każda kobieta mogła tego doświadczyć, tej właśnie niezależności i tego poczucia siły, którą ma. Jakie w takim razie są twoje następne cele i czego możemy ci życzyć?
0: Moje następne cele. Bardzo chciałabym pojechać na akademickie Mistrzostwa Świata. Moje cele to budować dalej siłę, żeby moje rekordy były coraz wyższe i wyższe, żebym stanęła na najwyższym miejscu podium na Mistrzostwach Seniorek, później może Mistrzostwa Europy oraz Świata, no i oczywiście zero kontuzji.
1: Tego ostatniego no to szczególnie, chociaż wszystkiego życzymy szczególnie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, była niezwykle ciekawa. Moją i waszą gościnią była dzisiaj Julia Sporek. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do nas, do klubu, do wspaniałego trenera Bartka. Dziękuję.

0: Cześć, z tej strony Grzegorz, a to jest kolejna audycja Track and Talk. Dzisiaj porozmawiamy chwilę o EcoTSL, czyli o tym, jak transport, spedycja i logistyka mogą być bardziej przyjazne dla środowiska. Ze mną jest Dominik z naszego koła naukowego Logistyka. Cześć Dominik.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dominiku, zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest EcoTSL? Bo to hasło coraz częściej pojawia się w branży.
1: Najprościej mówiąc, chodzi o to, żeby transport i logistyka działały bardziej efektywnie i jednocześnie mniej szkodziły środowisku. Czyli na przykład mniej emisji spalin, mniejsze zużycie paliwa albo lepsze wykorzystanie pojazdów.
0: Czyli ekologia w logistyce to nie tylko nowe pojazdy.
1: Dokładnie. Ale wiele osób myśli od razu o elektrycznych ciężarówkach, ale w praktyce największe zmiany często zaczynają się od organizacji transportu.
0: Okej, czyli masz na myśli planowanie tras.
1: Dokładnie. Dzięki systemom planowania i analizie danych można tak ułożyć trasy, żeby pojazdy przejeżdżały mniej kilometrów. Czasem sama optymalizacja tras pozwala ograniczyć zużycie paliwa nawet o 15%.
0: O, to już całkiem sporo.
1: Zdecydowanie. Jest jeszcze jeden ciekawy problem w logistyce, czyli puste przebiegi.
0: Chwila, czyli masz na myśli ten moment, kiedy ciężarówka jedzie bez ładunku?
1: Dokładnie. W Europie szacuje się, że nawet około 20% pojazdów transportowych odbywa się bez towaru. Czyli pojazd spala paliwo i generuje emisję, ale tak naprawdę niczego nie przewozi.
0: No to tak naprawdę jest to po prostu marnowanie zasobów.
1: Dobrze mówisz, Grzesiu. Dlatego coraz częściej wykorzystuje się platformy do współdzielenia ładunków albo lepszą wymianę informacji między firmami, żeby ograniczyć takie sytuacje.
0: A czy EcoTSL dotyczy tylko transportu drogowego?
1: Nie. Ważne są też magazyny i centra logistyczne. Coraz częściej wykorzystują one energię odnawialną, nowoczesne systemy oświetlenia czy automatyzację, która pozwala zmniejszyć zużycie energii.
0: Czyli ekologia pojawia się też w miejscach, w których na co dzień nawet tego nie widzimy.
1: Dokładnie. Do tego dochodzi jeszcze lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Jeśli jeden pojazd może przewieźć więcej towaru w jednym kursie, to po prostu potrzeba mniej transportów.
0: Okej, czyli w skrócie, im bardziej efektywna logistyka, tym bardziej też jest ekologiczna.
1: Ponownie trafiasz w sedno. I co ciekawe, wiele takich rozwiązań jest korzystnych nie tylko dla środowiska, ale też dla firm, bo oznacza niższe koszty paliwa i energii.
0: W porządku. A czy my, jako konsumenci, mamy na to jakiś wpływ?
1: Oczywiście, że tak. Chociaż często o tym nie myślimy. Na przykład wybierając jedną zbiorczą dostawę, zamiast kilku osobnych, albo planując zakup tak, żeby ograniczyć liczbę przesyłek.
0: Czyli nawet drobne decyzje mogą mieć tutaj ogromne znaczenie.
1: Dokładnie tak. Logistyka to ogromny system, ale składa się z wielu małych elementów. Od decyzji firm po decyzje konsumentów.
0: Super. Dzięki Ci, Dominik, bardzo za tę rozmowę, a Wam dziękujemy za uwagę. To była audycja Track and Talk. Do usłyszenia następnym razem.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festival. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
6: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
8: Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl. Kośnik Eneo Weekend.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

to kiedy wybieramy studia, to przynajmniej ja też posiłkowałam się rankingiem perspektyw i mamy nowy ranking na 2026 rok, w którym to Politechnika Poznańska zajęła aż 10 miejsce i mamy też ranking kierunków, to też może wam być może pomóc w wyborze przyszłego zawodu i tutaj plasuje się na miejscu pierwszym automatyka i robotyka, kolejno lotnictwo i kosmonautyka, później miejsce trzecie egzekwo, inżynieria chemiczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, a później z miejscem czwartym też egzekwo AI i data science i inżynieria środowiskowa, a na miejscu piątym logistyka. Dlatego, no, Politechnika Poznańska zdaje się być całkiem spoko wyborem.

0: zatrzymywania wody w szczelnych zbiornikach i rozprowadzania jej po nieruchomości.
1: Mówi prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak. Warto wspomnieć, że pieniądze przekazywane są w ramach refundacji. Konstrukcja musi być już ukończona. Zainteresowani mogą składać wnioski przez formularz internetowy dostępny na rządowej stronie GWD.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: W ten weekend w Poznaniu odbędą się obchody imienin miasta. Rozpoczną się one w piątek o 18 na Ostrowie Tumskim, gdzie zostanie wyświetlony film o pracowni witraży Powalisz. W sobotę odbędzie się m.in. zwiedzanie ekspozycji Bramy Poznania o 16. Kulminacja obchodów nastąpi w poniedziałek, Dzień Patronów Miasta Piotra i Pawła. O godzinie 12 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta z wręczeniem tytułu honorowego obywatela, a do godziny 18 będzie trwał piknik rodzinny na placu kolegiackim. Całość zakończy się wędrownym happeningiem o 21:00, ulicznym przedstawieniem o dziejach miasta. Bambinizm to zjawisko odnoszące się do kreskówki Bambi, które znacznie wpłynęło na nasz sposób postrzegania dzikiej przyrody. Jest to nadawanie zwierzętom cech ludzkich przy jednoczesnym ignorowaniu ich naturalnych instynktów. Zachowanie to samo w sobie nie jest złe, ale w przypadku kontaktu z dziką przyrodą może zaszkodzić i człowiekowi, i zwierzęciu.
3: Jeżeli nie mamy tej elementarnej wiedzy na temat właśnie biologii gatunków, no to możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie na przykład po dotknięciu młodego jelonka, samica, łania, która podejdzie do niego, wyczuje nasz zapach i w takim wypadku może to młode pozostawić, bo nie rozpozna go jako swoje.
1: Mówi Kajetan Salas z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Radzi on też, co zrobić w przypadku kontaktu z wszelkim dzikim zwierzem. W większości przypadków należy po prostu zachować dystans i zostawić zwierzaka w spokoju. I to już wszystkie informacje na teraz. No następne zapraszamy o 17:57.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
4: 17.
5: Studencki patrol na 98,6.
4: Podoba mi się ta perkusja. Są z wami dzisiaj w tej drugiej godzinie studenckiego patrolu za konsoletą Mikołaj Wichrowski i Paulina Bernard przy mikrofonie. Dla wszystkich tat, którzy nie słuchali nas w zeszłej godzinie, to raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego. A jeśli chodzi o dzisiejszy program, to za niecałe 10 minut porozmawiam z panem Marcinem Sadowskim, doktorantem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o wartości białka w diecie i tej takiej ostatniej dosyć dużej mody na produkty wysokoproteinowe. Oprócz tego audycja o słuchani o 17:30, no i wiele informacji ze świata naukowego i uniwersyteckiego, dlatego zostańcie z nami.

0: takie dodatkowe, jakby bardzo duża podaż białka, która była do tej pory weryfikowana, nie powodowała jakichś tam większych problemów zdrowotnych.
1: Tak, pytam o to, bo właśnie jest teraz taki dosyć duży trend na jedzenie właśnie dużej ilości białka. Coraz więcej o tym się mówi i też jest coraz więcej produktów, które są no, gdzieś tam reklamowane jako wysokoproteinowe. I czy to jest prawda, że one są wysokoproteinowe i czy one są zdrowe?
0: Tak, one często są wysokoproteinowe, natomiast to, że są wysokoproteinowe, to niekoniecznie znaczy, że są zdrowe, ponieważ często ta duża zawartość białka jest związana z tym, że jest tam bardzo duża zawartość innych składników, których niekoniecznie byśmy potrzebowali, pomimo tego, że tam tego białka jest dużo.
1: A jakie to są składniki?
0: Przede wszystkim jest tam dużo cukru, niestety. Jest tam czasami dodatek tłuszczu, który jest totalnie zbędny w tym przypadku. I głównie to. Często też te produkty są słodzone słodzikami, które w dużych ilościach też mogą powodować różne problemy, więc zdecydowanie to będą te czynniki, które mogłyby tutaj się nie pojawić.
1: Czyli te produkty odradzamy?
0: Takie wzbogacone cukrem i tłuszczami i słodzikami raczej bym odradzał, skupiłbym się na naturalnych wersjach, jeżeli już ktoś chce zwiększyć swoją podaż białka w diecie.
1: I właśnie jakie to są te naturalne źródła białka?
0: Naturalne, miałem tutaj na myśli smakowe, to znaczy walor smakowy, czyli na przykład skyr naturalny, ale naturalne źródła białka, no to przede wszystkim będą produkty mięsne, ale też strączki, ale też ryby. Tego typu rzeczy jak najbardziej są świetnymi źródłami białka, ale nabiał również, właśnie jogurty typu skyr czy mleko, to też będzie dobre źródło.
1: A często, kiedy się mówi o tych źródłach białka, to można się też spotkać z takim podziałem na to pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Czym one się różnią, te źródła, i czy to białko też się różni, które jest w tych produktach?
0: No, białka się różnią ze względu na to, że mają różną zawartość aminokwasów. I w kontekście tego białka pełnowartościowego i niepełnowartościowego, no to właśnie o tej różnicy w ilości różnych aminokwasów mówimy. I często to jest taki uproszczony bardzo podział, czyli białko roślinne i zwierzęce. I faktycznie te białka roślinne mają trochę inny skład aminokwasowy. Natomiast jeżeli połączymy sobie różne źródła białka roślinnego, to otrzymamy podobny profil aminokwasowy jak w przypadku białek zwierzęcych.
1: I one są wtedy dobrze przyswajalne do naszego organizmu?
0: Tak, są dobrze przyswajalne. To znaczy, to jest trochę tak, że białka roślinne, tak jak wspomniałem, mają inny profil aminokwasowy i mają inne składniki, które mogą wpływać na jakby ograniczenie wchłaniania różnych innych składowych diety. Natomiast jeżeli połączymy sobie na przykład strączki z produktami zbożowymi, no to mamy pełny profil aminokwasowy i pod kątem białka nie ma tutaj problemu.
1: A czy do tych białek takich pełnowartościowych w takim razie należy właśnie mięso, ryby i jaja?
0: Tak, dokładnie to jest zaliczane jako białko pełnowartościowe.
1: I wtedy już nie musimy do tego gdzieś sobie dobierać jakichś innych źródeł białka?
0: Nie musimy, ale jeśli na przykład na obiad mamy rybę plus produkty zbożowe, ryż na przykład i warzywa, no to białko liczy się z każdego z tych produktów, czyli z ryżu również to białko będzie zaliczane do ogółu podaży.
1: Okej, no to teraz już wszystko wiemy. Myślę, że trochę jest nam łatwiej zrozumieć cały ten świat białkowy, z którym teraz mamy do czynienia, no bo gdzieś tam rzeczywiście dużo się o tym mówi, ale myślę, że też warto wspomnieć o tym, że no, zbilansowana dieta to nie tylko białko. Co jeszcze powinno się w niej znajdować, żeby się zdrowo odżywiać?
0: Tak jak wspomniałem, białko to jest jeden z elementów diety i przede wszystkim w diecie powinny się znajdować również zdrowe tłuszcze, pełnozbożowe produkty i warzywa, ale również owoce. I to w zasadzie jest taki bardzo krótka lista produktów, które powinny znajdować się w naszej diecie, ale ma w sobie szereg produktów, z których możemy korzystać, żeby ta nasza dieta była bardzo zróżnicowana.
1: A czy tych warzyw powinno być dużo na talerzu?
0: Ogólne rekomendacje mówią o tym, że powinno one zajmować około połowę talerza. Więc w ciągu dnia to jest około 400 gramów, takie minimum, więc trzeba sobie to zaplanować, żeby podzielić i zmieściło się na tej połowie talerza możliwie jak najwięcej.
1: No to rzeczywiście sporo. A czy ma pan może jakieś takie rady dla naszych słuchaczy właśnie, jak być może się przekonać do tej zdrowej diety, jak jeść trochę zdrowiej, bo myślę, że wiele osób też często mówi, że ma z tym problem.
0: Tak, jak widzimy po naszych zwyczajach żywieniowych, to jest faktycznie problem. I taką radą ode mnie byłoby to, żeby szukać czegoś swojego, żeby nie szukać czegoś idealnego, ale ulepszać to, co mamy. Czyli na przykład, jeżeli pojawia się ta kanapka codziennie z żółtym serem i z wędliną, to nie bójmy się dodać do niej jakiejś sałaty, pomidora, ogórka. I to nie będzie dużo, ale będzie krok naprzód. Rzodkiewka w pojemniku do pracy jako przekąska, to będzie kolejna porcja warzyw. No i nie zapominajmy o tych właśnie warzywach do obiadu. Spaghetti, ale z dużą ilością warzyw, to nadal będzie spaghetti, ale jednak już kolejna porcja i to duża warzyw może się tam znaleźć.
1: Czyli małymi krokami i tak w zgodzie ze swoimi kubkami smakowymi.
0: Dokładnie. Mamy bardzo dużo różnych kombinacji, które możemy wykorzystać.
1: Ja bardzo panu dziękuję za całą tę wiedzę i za wszystkie informacje, których się dzisiaj dowiedzieliśmy. Moim i waszym gościem był pan Marcin Sadowski, doktorant Wydziału Nauk o Żywności i Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo.

0: jaka potrzebujemy, jest witamina B9, bo jest to inaczej kwas foliowy, który jest bardzo potrzebny w pierwszym trymestrze ciąży i w niedoborach tej witaminy może dochodzić do poronień. Lecz właśnie możemy tutaj sobie przejść do głównego tematu, bo jest wiele objawów świadczących o chorobie, które mogą być właśnie pominięte przez to, że nie są to objawy ze strony układu pokarmowego. Mogą występować częste afty, czyli bolesne zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej. U osób z celiakią mogą występować również zmiany skórne, które mogą się objawiać na przykład grudkami, rumieniami, jakąś drapiącą wysypką na ciele, właściwie na wszystkich częściach ciała też i na twarzy, co może być dosyć kłopotliwe, zwłaszcza dla osób, które po prostu, no zwłaszcza dla kobiet, które bardzo zwracają uwagę na swój wygląd zewnętrzny. Również może dojść do po prostu nawrotów trądziku, mimo na przykład w wieku 30 lat, czyli po prostu w wieku, w którym ten trądzik nie jest charakterystyczny. Może również występować suchość skóry, wypadanie włosów, zapalenie kącików ust, właśnie przez to zaburzenie wchłaniania witamin, ale również rumień guzowaty, który występuje na goleniach i objawia się takimi twardymi, bolesnymi guzkami.
1: A jeśli podejrzewamy, że możemy mieć celiakię, to jakie badania byś doradziła, żeby sobie wykonać?
0: To najpierw powinniśmy wykonać badania w kierunku przeciwciał, czyli to są testy serologiczne, które pozwolą nam wykryć przeciwciała IgA. Dokładnie to są przeciwciała IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej drugiej, ale również mimo wszystko, jeżeli tych przeciwciał nie ma, to możemy tutaj zrobić badania, które są najlepsze w tym celu, czyli badania genetyczne, które pozwolą nam stwierdzić, czy mamy wadliwy wariant genu, który może spowodować predyspozycję genetyczną do tego.
1: A co jeżeli te badania genetyczne wyszły nam ujemne, ale jednak mamy duże podejrzenie, że nie tolerujemy tego glutenu? Czy to jest możliwe?
0: To jest jak najbardziej możliwe. Mimo wszystko te badania są bardzo, bardzo dokładne i 100%, prawie 100% ujemnego wyniku wyklucza możliwość celiaki, ale mimo wszystko istnieje coś takiego jak nietolerancja glutena, która nie współistnieje z celiakią. Masz podobne objawy, ale na szczęście dla osób, które są obarczone tą chorobą, dieta nie musi być do końca życia eliminacyjna, tylko możemy ją stosować przez 6-8 tygodni i potem stopniowo wprowadzać gluten i patrzeć na reakcję naszego organizmu. Jeżeli chodzi jeszcze o badania, to możemy zrobić badania krwi w kierunku właśnie niedoboru żelaza, najlepiej sprawdzając poziom ferytyny, bo częstym błędem jest sprawdzanie poziom żelaza w surowicy, który no, nie pokazuje nam tego, czy ta niedokrwistość występuje, czy nie.
1: I ostatnie moje pytanie, to jak można leczyć, jakie są możliwości leczenia celiaki, oczywiście pomijając to, co już wspomniałaś, czyli omijanie glutenu.
0: Niestety w naszej rzeczywistości bardzo trudne jest wyeliminowanie tego wariantu genu. Byśmy musieli, no niestety leczenie genetyczne jest bardzo, bardzo kosztowne i też często niedostępne, więc niestety pozostaje ta dieta eliminacyjna i to jest bardzo trudne dla tej osoby, bo mimo wszystko w przyprawach, w mieszankach przypraw, we wszystkich przyprawach jesteś w stanie zauważyć właśnie, że występuje gluten. Ja jako osoba, która też eliminuje gluten, mam bardzo duże trudności, żeby chodzić do restauracji, żeby spotykać się z ludźmi. Wszystko może spowodować u mnie wysyp reakcji, na przykład właśnie wysypkę. I to też jest bardzo dla mnie komfortowe, bo powoduje, że faktycznie nie mogę się spotykać z ludźmi, bo zawsze jest to ryzyko.
1: Jasne, dziękuję bardzo, że podzieliłaś się tym swoim osobistym doświadczeniem i że przybliżyłaś wszystkim słuchaczom radia celiakiem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja.

0: guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

SMS-y wysyłajcie na 7148, a w tym SMS-ie napiszcie afera, wasze imię i nazwisko, no i napiszcie, co jeszcze można zrobić ze sztangą. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Biuro Rzeczy Znalezionych NPK Poznań to miejsce, do którego trafiają przedmioty pozostawione w pojazdach komunikacji miejskiej. Trafiają tam różne fanty, od dokumentów i smartfonów po zagubione telewizory. W sumie liczba zgub liczona jest w setkach.
1: W ubiegłym roku do Biura Rzeczy Znalezionych NPK Poznań trafiło łącznie ponad 1500 rzeczy. W biurze zostają one poddane oględzinom. Jeśli uda się ustalić nazwisko, adres właściciela, pracownik powiadomi go o fakcie odnalezienia przedmiotu. On także udzieli wszelkich możliwych informacji osobom, które zagubionego bagażu lub rzeczy poszukują.
0: Mówi rzeczniczka prasowa NPK Poznań Agnieszka Smugulecka. Poszukiwane rzeczy można znaleźć w biurze i odebrać za upłatą związaną z przechowywaniem i szukaniem właściciela w wysokości 5 zł. Warto wspomnieć, że do biura nie trafiają rzeczy łatwo psujące się, niebezpieczne lub wymagające pozwolenia. I to już ostatni serwis na dziś. Na następny zapraszamy w jutrzejszym Aferanku.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
4: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
3: Tak.
4: A jaka pana interesuje formuła?
3: Zapowiedzi i relacje?
4: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
3: Halo, słucham.
4: Z wizją czy bez?
3: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
5: Od poniedziałku do piątku o 10:05.

0: I tak idealnie o moim mieście Maria Peszek zaśpiewała, no bo moi drodzy, nie tylko w naszym mieście Malta Festival, ale również w naszym mieście Maria Peszek dzisiaj wystąpi razem z Bartkiem Wąsikiem.
1: A oprócz tego, że dzisiaj o 21.30 usłyszymy Marię Peszek w

0: posiadać aferę.
1: Mieć takie afery, no, a jednocześnie jak już je mamy, to, to tak naprawdę nikomu nie chce się naprawdę reagować. No my mieliśmy swoją aferę, może trudno byłoby to tak porównać jeden do jednego, no ale były sytuacje w tak zwanej Zatoce Sztuki w Sopocie, gdzie, gdzie celebryci, politycy z Trójmiasta i przedstawiciele służb bawili się na imprezach z 12, 13, 14 latkami. No i jedna z nich któregoś dnia nad ranem rzuciła się pod pociąg, pod SKM-kę w Sopocie. I nikomu nic się nie stało, prawda? To znaczy nikt nie został oskarżony, wszyscy wiedzą, że tak było. I co? No więc, więc myślę, że takich sytuacji jest bardzo dużo. Nie na taką skalę, ale jasne jest i to od setek lat jest wiadome, że kiedy ma się wszystko, to w pewnym momencie brakuje nam tych dodatkowych bodźców, prawda? Więc to już nie wystarczy romans z sekretarką. To znaczy sięgam po dużo bardziej tak. złe, jakieś plugawe, okropne przyjemności.
2: I straszne to jest stwierdzenie w ogóle, które padło z twoich ust.
1: Które?
2: Że na pewnym poziomie własnego dobrobytu no już nam nie wystarcza to, co jest dobre.
1: No tak, no to, bo to jest jak narkotyk, prawda? To znaczy w pewnym momencie kończą się substancje, które możesz kupić. I wydaje mi się, że zawsze tak było. To znaczy od najdawniejszych lat. No, przecież generał wojsk Joanny d'Arc, Gilles de Rais, słynny sadysta, jest odpowiedzialny, był odpowiedzialny za śmierć tysięcy młodych chłopców, których mordował w trakcie stosunków seksualnych. I no, w ogóle bardzo fascynująca historia. A jednocześnie był generałem w armii Joanny d'Arc, wyzwolicielki Francji, prawda? Więc i tutaj się nic nie zmieniło akurat.
3: Ja właśnie jeszcze chciałam o te dzieci dopytać, bo wiadomo, że one też były uwzględniane w tych aktach, no i wiadomo, były też krzywdzone w tej całej sytuacji. No i też wiem, że w twoim spektaklu dzieci występują. Jakbyś nam mógł powiedzieć, jak podeszłeś w ogóle do tej sytuacji, żeby były one uwzględnione w twojej sztuce, ale też trochę rozumiały tę sytuację i to, w czym biorą udział?
1: No tak, to rzeczywiście było skomplikowane, ponieważ z jednej strony dzieci zawsze rozumieją więcej niż nam się wydaje i są dużo dojrzalsze niż nam się wydaje i najgorsze co można zrobić pracując z dziećmi w jakiejkolwiek sferze, ale szczególnie w sferze artystycznej, najgorsze co można zrobić to traktować je infantylnie, protekcjonalnie i traktować jako jakichś takich nie do końca kumatych. Dzieci rozumieją bardzo dużo i tutaj również staraliśmy się im tłumaczyć na tyle, na ile to było możliwe, o co w tym spektaklu chodzi. Jednocześnie no, dzieci nie biorą udziału w żadnych scenach, które moglibyśmy uznać za przekraczające. Raczej staraliśmy się operować subtelnościami. No i ta praca była wspaniała. Znaczy dzieci zapewniają taki specyficzny rodzaj autentyzmu na scenie, którego nie da się zagrać, prawda?
2: A propos tego zrozumienia, a propos tego tłumaczenia, no to też pewnie z nimi rozmawialiście. Jak one, czy były w ogóle się w stanie ustosunkować do tego, co tłumaczycie, o czym mówicie i co one same na scenie przekazują?
1: Tak. Tak, natomiast dzieciaki, z którymi my pracowaliśmy, to był przedział wiekowy 8-13 lat, więc też w zależności od konkretnego młodego aktora czy aktorki, no to, to tutaj różnie było z tym zrozumieniem, różnie też było z taką dociekliwością, to znaczy nie każde z nich drążyło, zadając kolejne pytania. Oczywiście my w pewnym momencie musieliśmy takie rozmowy ucinać, i tyle. I nie było tutaj, że tak powiem, problemu z tym, żeby po prostu. No niestety, no nie, że, nigdy nie wiadomo do końca, jak to powiedzieć, jak to zrobić.
2: Jak to
1: ale też rozmawialiśmy z rodzicami na ten temat. Oni też kontrolowali ten proces. Nie dziwię się, no bo chcieli wiedzieć, w czym dzieciaki biorą udział.
2: A propos rodziców, to ja zanim jeszcze premiera miała miejsce w tę minioną niedzielę, rozmawiałem z dwójką rodziców jednego młodego aktora. No i nie było tam w tej rozmowie żadnego takiego zahaczenia o tematy trudne. Nie było tam w tej rozmowie żadnego zahaczenia o to, że to jest ciężkie. Było bardziej coś w rodzaju, ale super, to jest świetna zabawa dla tego dzieciaka. On się rozwija, on ma próby, on będzie występował w spektaklu, więc tu w takim moim mózgu robi się trochę taki dziwny podział, no bo temat bardzo ciężki, a z drugiej strony mamy takie wrażenie, że świetna zabawa.
1: No, myślę, że temat ciężki, ale ani trochę cięższy od tego, co dzieci widzą w internecie, nad czym nie mamy kontroli. Więc myślę, że to znowuż jest jakieś takie życzeniowe myślenie, żeby dzieci chronić za wszelką cenę przed tematami trudnymi, obrazami trudnymi, a uważam, że lepiej konfrontować dzieci z takimi obrazami właśnie w atmosferze bezpieczeństwa. One się świetnie bawiły z nami przez cały ten czas. Jest taka scena w Lochach, gdzie Orcio, syn hrabiego Henryka, próbuje powiedzieć ojcu, co się stało, co się z nim działo. No, to znaczy próbuje opowiedzieć o swojej traumie. Nie udaje mu się to, więc i na koniec tej sceny dostaje jakby ataku epileptycznego. No i dzieciaki obserwują tę scenę, to znaczy są jakby takimi duchami tych ofiar przechadzającymi się w ciemnych lochach. No i kiedy pierwszy raz tę scenę robiliśmy, no to zadałem im pytanie, to znaczy, no i uważacie, że o czym to jest? No i one stwierdziły, no, że Orcio jest po prostu opętany. A pytałeś mnie, o co chodzi w tej scenie tak naprawdę. Ja mówię, no, Orcio chce powiedzieć tacie, wyjawić tacie pewien sekret. No jaki to jest sekret? Jaki to jest sekret? No nie wiadomo, bo w tej scenie się nie dowiadujemy. No a potem się dowiemy. Może się dowiemy, może nie. Zobaczymy, nie? No, więc nie, jakby też oczywiście stosowałem pewne uniki, bo uważam też, że to jest zadanie rodziców, by takie rzeczy już w sposób bezpośredni wprost tłumaczyć dzieciom. Ja nie jestem rodzicem tych dzieci i myślę, że każdy rodzic ma prawo zdecydować, w jakich słowach to wytłumaczy, w jakim momencie. I oczywiście, jeśli zgadza się na obecność dziecka w takim projekcie, to również zgadza się na to, że te tematy gdzieś będą obok.
3: A jak wyglądała ta współpraca już twoich dorosłych aktorów z tymi młodszymi? Czy jakoś to wpłynęło na cały proces twórczy, czy raczej to wyglądało tak, że sceny z dorosłymi aktorami robiliście osobno, a następnie przygotowaliście test, który też właśnie grały dzieci?
1: Różnie. Najczęściej przygotowywaliśmy najpierw scenę z profesjonalnymi aktorami, potem dołączaliśmy dzieci, jeśli właśnie nad taką sceną pracowaliśmy. A w innych sytuacjach działaliśmy, że tak powiem, spontanicznie. No niestety jest tak, że kiedy dzieci są na sali prób, to próba jest tylko o dzieciach. Znaczy jest za dużo hałasu, za duży harmider, za dużo uwagi wymaga siódemka dzieci w wieku 8-13 lat, by można było spokojnie przeprowadzić proces z aktorami.
3: A jakbyś jeszcze tak na sam koniec mógł nam powiedzieć, co byś chciał, żeby widz twojego spektaklu, z jaką konkluzją wyszedł z niego?
1: Konkluzją, może nie powiedziałbym, że konkluzją, ale chciałbym, żeby widz wyszedł ze szczególnego rodzaju czujnością na tematy odpowiedzialności za drugiego człowieka, odpowiedzialności za tych najsłabszych, najmłodszych i jednocześnie z uważnością na to, w jaki sposób władza stara się ukrywać ciemne strony swojej działalności, to, co dzieje się za kulisami, jak jesteśmy, że tak powiem, oddzielani od tego, co się tam tak naprawdę dzieje.
2: To jeszcze może ja na sam koniec zapytam, jeżeli mogę. Czy rewolucja w takim razie jest możliwa?
1: Myślę, że bywa możliwa. Warto się na przykład zapoznać z tym, co się kilka miesięcy temu wydarzyło w Nepalu, gdzie młode pokolenie doprowadziło do obalenia rządu jako reakcja na blackout internetu. I na Discordzie wybrali osobę do rządu tymczasowego, która miała przeprowadzić, że tak powiem, społeczeństwo przez wybory demokratyczne, więc rewolucje są możliwe. To była też rewolucja krwawa, ponieważ z tego, co wiem, spalona została willa premiera i jego żony, a jego samego nagiego przeciągnęli, przywiązanego do sznura gdzieś po drodze, a żona ledwo ledwo uszła z życiem z tego pożaru, więc no, rewolucje są krwawe, ale tam to akurat jakoś się udało. No i bardzo dobrze.
2: I to w jaki sposób? I to
1: z rozmachem.
2: Jak się ludzie zebrali. Aczkolwiek tak jak mówisz o tej sytuacji, to od razu mi się nasuwają do głowy tematy azjatyckie i tamte protesty z zamaskowanymi ludźmi na ulicach, z laserami, z parasolkami, tylko po to, żeby władza nie mogła zidentyfikować się w automatyczny sposób tego, kto protestuje.
1: Tak, no myślę, że to się będzie zmieniać też bardzo dynamicznie. Zygmunt Krasiński akurat był zdania, że żadna rewolucja ostatecznie nie jest możliwa, ponieważ każdy, kto próbuje stworzyć raj na ziemi, jakąś utopię, to musi prędzej czy później przegrać, ponieważ to jest niemożliwe. Znaczy nie
2: da się pożera własne dzieci.
1: Tak. I ostatecznie wymowa naszego spektaklu również jest bliska Krasińskiemu, ale tak naprawdę nic ostatecznie nie wiemy.
2: I prawdopodobnie nigdy ostatecznie nic się nie dowiemy.
1: Tak.
2: O Nieboskiej Komedii rozmawialiśmy z Piotrem Pacześniakiem, twórcą, reżyserem właśnie tego spektaklu. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: ciebie z Wiedźma. Zaraz to zweryfikujemy.
1: Ja myśląc o Wiedźmach i przechodząc tutaj, myślałem o tych, które się paliło na stosie, ale już tutaj na poza anteniu, moi drodzy, troszkę języka zasięgnęliśmy i trochę sobie na ten temat porozmawialiśmy, że to tak wcale nie jest, że to jest zupełnie inaczej. I zaraz właśnie na ten temat chociaż troszkę bym prosił, bo usłyszeliśmy również, że to temat na tyle długi i na tyle szeroki i na tyle rozpięty, że nie zmieścilibyśmy podczas

0: Można powiedzieć, że mówienie o wiedźmach i też właśnie o tych naszych korzeniach jest trochę takim współczesnym feminizmem?
1: Tak, dokładnie. Jest też takie pojęcie jak ekofeminizm. Właśnie.
0: Jakbyś mogła objaśnić?
1: To chodzi o to właśnie, żeby dać sobie trochę być sobą w zgodzie z naturą, z cyklami życia. Że nie chodzi o to, żeby być tylko silną, tylko dać sobie przestrzeń też na bycie trochę delikatną, słabą i w tym odnaleźć swoją moc.
2: Zrozumieć siebie przede wszystkim.
1: Dokładnie. To nie dotyczy tylko kobiet, dziewczynek, tylko nas po prostu wszystkich.
2: Cykl Wiedźmy to już od 3 lat cykl, który możemy zobaczyć na Malcie właśnie. No i tak po tym, co ty nam tłumaczysz tutaj od samego początku, ja już trochę zaczynam rozumieć, dlaczego tutaj jest tyle słowiańskości w tym wszystkim i dlaczego tutaj mamy zdjęcia pól, mamy Noc Świętojańską, mamy plecenie wianków, mamy sam namiot wiedź, mamy gimnastykę słowiańską. No właśnie, czy te wiedźmy to są czasy nasze, tych pierwszych Słowian?
1: Wiedźmy były wszędzie. To nie jest tylko jakby czasy słowiańskie i nasze tereny, tylko po prostu były wszędzie. Ale my jesteśmy stąd, więc to jest trochę odkrywanie też naszych korzeni, naszej krwi, tego, co nam płynie w żyłach, prawda? Więc dlatego gimnastyka słowiańska, dlatego obrzędy Nocy Świętojańskiej, bo to jest po prostu nasza tradycja. Ona wywodzi się od Słowian, ale ona nie zanikła potem właśnie poprzez chrześcijanizm, tylko została jakby synkretyzowana, wcielona. I Noc Świętojańska tak naprawdę to jest nazwa chrześcijańska, ale obrząd sięga czasów słowiańskich.
2: Chyba wiele jest takich różnych obrzędów, myślę. Już nie tylko w kulturze słowiańskiej, ale ogólnie na świecie, które zostały potem włączone do religii i przedstawiane jako rzeczy związane z tą religią, a tak naprawdę wywodziły się po prostu od ludów danych terenów.
1: Tak. Tak.
2: I zostały włączone. To może zacznijmy sobie od tego, co w tym całym aspekcie wiedźm będziemy mogli zobaczyć i będziemy mogli posłuchać, bo chyba to wszystkich by najbardziej ciekawiło. Mnie zainteresowało coś takiego, co nazywa się duchowe PHP.
1: A, tak. Jak robimy taki duży festiwal i mówimy o wiedźmach, też jesteśmy odpowiedzialni za tych, co przychodzą. I w duchowości zdarza się dużo nadużyć. No to wchodzi się z sercem tam, jakby na dłoni, prawda? Jesteśmy otwarci i łatwo nas zranić. Albo my sami nie wiemy, jakby gdzie chcemy iść, dokąd i na ile możemy sobie pozwolić. I dobrze jest znać jakby swoje granice i swoje potrzeby, żeby wtedy, kiedy potrzebujemy, powiedzieć stop. To jest dla mnie za dużo, tyle chcę. Albo widzisz, jak coś nas interesuje, to zaufać swojej intuicji. Więc jakby to duchowe BHP jest takim kompasem, można powiedzieć, wewnętrznym, który nam pomaga jakby decydować, czy chcemy w to iść, czy nie.
2: Czy w takim razie duchowość to jest rzecz stricte społeczna, czy to jest rzecz własna osobista?
1: To 1000 odpowiedzi. I wydaje mi się, że każdy musi szukać własną, bo na przykład duchowość może być bardzo takim samotną ścieżką, ale też może być właśnie ścieżką bardzo wspólnotową, szukanie na przykład siostrzeństwa, spotkań, radzeń. Każdy ma swoją ścieżkę i też bardzo często to się po prostu zmienia. Czasem mamy ochotę być samemu i samemu odkrywać siebie poprzez medytację, czy tam refleksję, czy nawet pójście do kościoła i zaglądanie w swoją duszę, a czasem chcemy porozmawiać na przykład, nie wiem, z innymi kobietami, podzielić się wiedzą, podzielić się jakby tym, co nam w duszy gra. Więc wydaje mi się, że to są obie te drogi.
0: A skoro duchowość to, tak jak już wspominałaś, dość wrażliwa sfera naszego życia, to na jakiej zasadzie dobieraliście osoby, które prowadzą wasze wydarzenia i warsztaty, żeby właśnie one pokazały, pomogły się otworzyć, ale też nie narzucały do końca komuś czegoś, co na przykład nie jest dla niego?
1: My prezentujemy i jakby to już uczestnicy decydują, jak chcą to wejść głęboko i czego chcą w tym odszukać. Ale my jakby nie staramy się, jakby jesteśmy obecni.
2: Bez narzucania.
1: Bez narzucania, tak, bo to jest każdego wewnętrzna droga. My tylko jakby możemy trzymać przestrzeń dla tych osób, które chcą uczestniczyć.
0: Jakbyś mogła też nam trochę powiedzieć o tym namiocie wiedźm, bo z tego co wiem, to on jest cały czas dostępny tutaj dla uczestników festiwalu. I co się w nim znajduje?
1: Tak, otworzony został dzisiaj i jutro też będzie, to chyba do 16:30 będzie dokładnie. I będą się w nim odbywać warsztaty.

0: pary, które są skuratowane przez poznańską zielarkę Sarę. Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
1: O tym połączeniu współczesności i tradycji dawnych czasów, o którym przed chwilą powiedziałaś, na przykład z tym kołem fortuny, to tak mi się nasuwa od razu pewna myśl i kierunek, w którym to widać chyba najczęściej i też widać to właśnie na tym festiwalu, czyli muzyka folkowa. I połączenie właśnie tego folku typowo tradycyjnego z folkiem aktualnym, z folkiem, który jest przepuszczony przez jakieś, nie wiem, elektroniczne rzeczy, elektroniczne elementy i współczesne również tematy. No właśnie, czy to u was też gdzieś wybrzmiewa?
0: Serdecznie zapraszamy dzisiaj na 21:30 na koncert Marii Peszek i Bartka Wąsika. To nie jest folk, tylko to jest pianino i to są wiersze Kochanowskiego właśnie o Nocy Świętojańskiej, o Sobótce, w przepięknej interpretacji tego wspaniałego duetu. I to jest ich interpretacja, można powiedzieć, folku. No bo Kochanowski to jest nasz renesansowy, wspaniały pisarz, twórca. I jest tym magia i faktycznie jest tym nawiązanie do naszych korzeni. I z tego, co wiem, bo nie widziałam, ale podobno jest to wyjątkowe wydarzenie. Też właśnie bardzo duchowe.
1: To zapraszamy bardzo serdecznie. Po godzinie 21:00 dzisiaj Maria Peszek i Bartek Wąsik, pieśń Nocy Letniej, grają Kochanowskiego. Tak właśnie jest.
2: A właśnie, no bo dlaczego akurat wybraliście, bo wiadomo, później po tym wydarzeniu odbywa się Noc Świętojańska. Dlaczego akurat wybraliście ich, żeby oni byli tym takim przejściem właśnie później do celebrowania tych obchodów?
0: Sama inicjatywa, to co oni zrobili, właśnie interpretacja renesansowych wierszy w taki sposób, jak oni to zrobili, jest wyjątkowe. I jest o Nocy Świętojańskiej, więc jakby to się łączy przez tematy i sama postać Marii Peszek, która jest taką osobą, która idzie swoją drogą.
1: Marię Peszek można bez problemu określić jako wiedźma.
0: Na przykład. Nie ma z tym problemu. Więc dokładnie, czy to nie jest po prostu cudowne połączenie tej nocy i zaproszenie, taka brama otwarcia do tego, co będzie później kontynuowane nad Wartą. Czyli same obchody Nocy Świętojańskiej, rzucanie wianków i właśnie takie obrzędy.
2: No właśnie, jakbyś mogła nam zdradzić, bo to wydarzenie będzie trwało całą noc.
0: Tak.
2: Co jeszcze planujecie oprócz właśnie tych wspomnianych przez ciebie wianków?
0: Planujemy taki spektakl, który będzie organizowany przez Ritę Daniło-Gorlewicz i jej instruktorki gimnastyki słowiańskiej. Nie chcę za dużo zdradzać, bo to jest najlepsze, żeby zobaczyć, ale będzie wielkie ognisko, które tam się wydarzy. Dziewczyny będą wokół niego tańczyć. Będziemy zapraszać też publiczność do uczestniczenia. Będziemy nawiązywać do takich tradycji słowiańskich, na przykład karmienia przodków ognia, karmienia na przykład zbożami czy ziołami, wzbogacenia tego ognia. I będą jakby i temu będzie tam towarzyszyć żywioły, czyli będzie żywioł właśnie ognia, wody, ziemi. I wokół tego to wszystko będzie się toczyć. Po wiankach już nad ranem samym, czyli o wschodzie słońca, bo wtedy się jakby kończy Noc Świętojańska, będzie powitanie Jaryły, czyli taka rodzaj, no tutaj będzie gimnastyka słowiańska, która jakby wita słońce, jest powitaniem słońca.
2: A czy z twojego doświadczenia i z zeszłorocznej Nocy Świętojańskiej, bo jak rozumiem też miała miejsce w zeszłym roku, czy dopiero w tym roku wyszliście z taką inicjatywą?
0: W tamtym roku też była Noc Świętojańska i cieszyła się dużą popularnością i dlatego w tym roku też ją powtarzamy.
2: I rozumiem, że dużo osób zostawało z wami do rana, no bo myślę, że jednak długość wydarzenia, no to jedno z najdłuższych w trakcie trwania Malty Festival, więc może wydawać się dość długim czasem, ale z tego co opowiadasz, no to każdą minutę chyba jego zapełniacie.
0: To nie second moment, tak? Ale faktycznie też długie. Tak, i to jest może warto właśnie powiedzieć w tym kontekście. Proszę się ciepło ubrać. My mamy zapewnione koce.
1: Co prawda teraz jest 30 stopni. stopni, ale trzeba się przygotować na noc.
0: Tak, ale już po tej 22:30 może być trochę chłodniej, jesteśmy też nad Wartą, więc może wiać, ale na pewno to będzie niezapomniane wydarzenie.
1: Zapraszamy Was bardzo serdecznie również i my, żeby ze swoją duchowością się spotkać. To tak już kończąc, jak rozumiem, zapytałbym jeszcze właśnie o tę duchowość, bo rozwijaliśmy ten temat przez cały czas trwania

0: tej rozmowy, ale chyba nadal nie określiliśmy jej, czy ją w ogóle da się określić, no bo można mówić o duchowości w sensie religii, można mówić o duchowości w sensie, nie wiem, spojrzenia na własne emocje. Czy ja dobrze rozumiem, czy jeszcze tak jakoś dalej to można rozwijać i określać przede wszystkim? Czy w ogóle duchowości nie da się może określić? Przepraszam, że przerywam, ale...
1: To jest chyba indywidualne pytanie każdego i każdy sobie gdzieś tam w duszy musi na nie odpowiedzieć, albo nawet i nie. Powiecie, to jest tak, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i nieważne, którą wybierzemy, i ważne jest to, żeby po prostu nam służyła i naszemu dobru. Więc wydaje mi się, że duchowość może nas otaczać, może być cały czas duchowi, bo ona po prostu jest w nas. My możemy odnajdywać duchowość w kościele, na przykład. My możemy odnajdywać duchowość w medytacji, na przykład, i tylko 10 minut dziennie. To jest nasza ścieżka każdego i tak jak mówiłam na początku, to jest taka też cykliczność. Możemy w pewnym momencie mieć duchowość tylko 10 minut dziennie, a w innym momencie naszego życia możemy być otoczeni po prostu duchowością. I to my o tym decydujemy. My mamy po prostu tego prawo. Tego, co nam w duszy gra, co nam serce szepcze, co jest dla nas dobre.
2: To ja myślę, że w takim razie tego odnalezienia, tej duchowości życzymy nam wszystkim i dziękujemy Ci bardzo za poświęcony czas, a przez te ostatnie minuty była z nami koordynatorka sekcji Wiedźmi, Karolina Ciejka-Gonzalez. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.

0: No i tak jak Mnoskoczek i Grzegorz Turnał, będziemy musieli sobie dzisiaj przeskakiwać, moi drodzy. No bo wydarzeń w kalendarzu dzisiejszej Malta Festiwalu naprawdę sporo mamy.
1: Dokładnie, bo tak jak już przed chwilą wspominaliśmy, będzie to dzisiaj Noc Świętojańska, na którą...

0: mistrzu jakiegoś, może być może jakiegoś widowiska, być może czegoś, jakiegoś innego stanu przestrzennego. One były, to jest taka ciekawostka, jak ktoś będzie chciał, jak ktoś trafi na tę wystawę i się zainteresuje tymi rysunkami, one były eksponowane w innej postaci na takiej mojej dużej wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu pod tytułem Narracje. To było w 19 roku i te rysunki były animowane w jakimś stopniu i te animacje ciągle można na YouTube'owych stronach Muzeum Narodowego czy na Facebooku można jeszcze obejrzeć. Także no takie trzy elementy, ale też tak muszę powiedzieć, że no takie trochę to jest sentymentalne, bo te materiały już mają swoje lata. Wydaje mi się, że takie właśnie starsze osoby, które, znaczy starsze, no w średnim wieku, czy starsze, które to mogły widzieć te spektakle.
1: Jeszcze, młody duchem.
0: Przede wszystkim, bo to się w sztuce liczy najbardziej być młodym duchem, prawda? Czyli wtedy się człowiek nie zamyka, jest otwarty na różne rzeczy i tak to wygląda. Także tak pokrótce tak to jest.
1: No to wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie, żeby w internecie zobaczyć wersje animowane, ale dodatkowo, albo nawet na pierwszym miejscu, zapraszamy bardzo serdecznie do Centrum Festiwalowego, czyli do Galerii Nowa Scena UAP, żeby zobaczyć na żywo te szkice, które tutaj na ścianach wiszą.
2: A właśnie, wspominałeś o tych trzech częściach i czy właśnie według tej kolejności, którą nam przedstawiłeś, chciałbyś, żeby widzowie, którzy tutaj przychodzą, oglądali tą wystawę, czy to nie jest aż tak istotne w tym procesie?
0: Nie. Ja myślę, że tutaj widz, tu nie ma jakiegoś specjalnego zamysłu przestrzennego dotyczącego jakby, nie wiem, aranżacji tej wystawy. Ona jest tak dosyć klasycznie ujęta. Na środku mamy, już chciałem powiedzieć, jak widać, a jesteśmy w radio, mamy takie formy przestrzenne z tymi właśnie wyeksponowanymi zdjęciami, ale tu, jeśli chodzi o wędrowanie po wystawie dobór czy wybór wrażeń, to jest tylko i wyłącznie należy do widza. Widz zresztą się może na czymś bardziej skoncentrować, pewne rzeczy może pominąć. Jak zwykle nie ma nigdy takiej równej, nie ma równego odbioru, prawda? Coś jednak staramy się czasami, coś nas bardziej interesuje, coś preferujemy na takiej wystawie i tak dalej.
1: No właśnie, to w takim razie może podzielimy też sobie tę naszą rozmowę na trzy części. Ja mam taki pomysł, bo mówimy o wystawie, która znajduje się obok nas. Czy my możemy z mikrofonem się przejść na przykład po tej
0: Oczywiście,
1: wystawie
0: napisać? Jak najbardziej.
1: Wydaje mi się, że to będzie dla słuchaczy rzecz taka jeszcze dodatkowo budząca wyobraźnię.
0: Jasne.
1: I dodatkowo zachęcająca do tego wszystkiego. Ja Zajdla uwielbiam.
0: Świetnie.
1: Z Zajdlem niestety nie osobiście, ale bardzo dobrze ze sztuką zajdlową się znam. To może ja bym od Zajdla właśnie zaczął.
0: Tak.
1: I do twarzy zaraz przejdziemy. Ale zaczniemy może od tego, co znajdujemy tutaj, na samym początku tej wystawy.
0: Tak.
1: I na samym początku tego świata przedstawionego właśnie przez Zajdla w Limes Inferior.
0: Tak. No tutaj jest kilka takich powiększeń na planszach, powiększeń rysunków, które rysunki, tak jak wspomniałem wcześniej, one są rodzajem takiej impresji na temat tego tekstu. A ściśle rzecz biorąc, one dotykają tego miasta, które się nazywa Argoland, prawda? W tej
1: tak.
0: powieści to jest Argoland i to jest takie miasto, można powiedzieć, poniekąd miasto automat. Tu jest taka na przykład jeden z tych rysunków. Tu nie widać ruchu, ale jest taki zamysł, że to miasto jest rodzajem takiego też, no, ono jest pod jakimś ciśnieniem. I są takie elementy tutaj nad tymi kubicznymi formami, które są podcięte od dołu, że te elementy się mają obracać. Jak rodzaj takiego tłoku wiatraka właśnie, że to jest takie niby miejsce jakiejś pracy, ja nie wiem, może nawet jakiegoś mieszkania w takim otoczeniu. No, tu jest na przykład taka sugestia dotycząca tych miejsc,
1: gdzie, już w innym obrazie.
0: Tak, już w innym obrazie oczywiście, bo mamy takie no, jakie pionowe elementy, w których są tutaj rozmieszczone poszczególne postaci i to jest taki jakby element, gdzie bada się inteligencję ludzi, bo jak wiadomo w Limes Inferior są te stopnie inteligencji, prawda, które dają pewne profity ludziom, którzy w tym Argolandzie zamieszkują.
1: Określony poziom zawodowy, określony poziom dochodów.
0: A głównym bohaterem, tu nic nie będziemy zdradzać żadnej, czy psuć przyjemności odbioru tej powieści, ale głównym bohaterem jest lifter, czyli ktoś, kto za odpowiednią opłatą podwyższa niektórym ludziom te właśnie te...
1: Przypisane przypisany poziom.
0: Przypisany poziom i w związku z tym lepiej im się żyje, bo to jest takie zautomatyzowane miasto, jakieś punkty, jakieś czerwone, zielone, żółte historie, jakieś takie, jak to nazywał, jakieś bilony czy coś takiego i po prostu i można sobie żyć, ale wszyscy w tym opowiadaniu w jakiś sposób, jak to się mówi po polsku, kombinują, prawda, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości i w ogóle ten...
1: Polski autor, polska książka.
0: I ona jednak jest mimo wszystko dosyć mocno zatopiona w realiach tego naszego dawnego systemu, tak. Prawda, to trzeba powiedzieć, bo Zajdel wykorzystał te wszystkie takie jakby niezdrowe, czy takie procesy, które gdzieś zaobserwował.
1: Sam aparat państwa
0: tak, oczywiście aparat
1: nacisku, kontroli.
0: Dokładnie to i on to oczywiście twórczo przetworzył i wzmocnił, tak? On to wzmocnił i stworzył taką wizję rzeczywiście bardzo, bardzo niepokojącą i też taki wymyślił taki element, który się nazywa klucz. To jest coś właśnie, co tam pozwala korzystać z życia, robić jakieś zakupy, transakcje i tak dalej. I ten klucz niepokojąco przypomina dzisiejszy smartfon, który wszyscy mamy.
1: Który możemy zapłacić.
0: Możemy zapłacić właśnie, to jest takie dosyć też ciekawe. Ale to są szczegóły, prawda? Raczej jest świetny klimat tej opowieści.
1: Tutaj część architektoniczna, jeżeli chodzi o wystawę nawiązującą do Bylimes Inferior Zajdla.
0: Hotel Kosmos. To jest taka pionowa forma. Ja tutaj troszeczkę tak pojechałem, bo postanowiłem zrobić, to jest taka pionowa plansza dla słuchaczy, taka informacja z pionowym, takim wertykalną formą, gdzie ten hotel jakby wyrzuca w pewnym stopniu swoich na zewnątrz elewacji, wyrzuca w cudzysłowie swoich mieszkańców, prawda? Mm. Że oni są tacy trochę w takim zawieszeniu i
1: w takich trochę klatkach.
0: W takich klatkach i powiedzmy w jakiejś potencjalnie niezbyt bezpiecznej sytuacji.
1: Mm. Że tak naprawdę jeden krok i lecimy.
0: Tak, i może się różnie skończyć, dokładnie.
1: Czytając Zajdla i patrząc na jego światy przedstawione już nie tylko w Limes Inferior, ale również w innych powieściach, wyobrażałem sobie wszystko zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że to jest najpiękniejsza rzecz właśnie w takich wystawach, że możemy zderzyć ze sobą różnego rodzaju wyobrażenia i różnego rodzaju nasze wewnętrzne światy przedstawione, które tak naprawdę wszystkie łączą się w tym jednym książkowym. To może już Zajdla kończąc, przejdziemy za chwilę do innych części tej wystawy, ale jeszcze o te głowy, o te twarze.
2: Tak koniecznie jestem ciekawa, gdzie tutaj jest ukryty autoportret.
0: No tutaj jest autoportret, już tak jak jesteśmy przy poszczególnych pracach, no tutaj na dole jest portret niestety niedawno zmarłego, świetnego aktora z Legnicy, Bogusia Grzeszczaka. To był fenomenalny aktor, po prostu o niesamowitych umiejętnościach. Wszyscy ci sportretowani aktorzy przetworzeni się, jakby się też, ja poprosiłem o zgodę na to, tak, żeby, bo to było też jakiś tam katalogu, któryś z wystaw, tutaj, tu na przykład...
2: A skąd akurat dobór tych artystów do przedstawienia?
0: Prawdę mówiąc, że fizjonomie mi się bardzo podobały, a po drugie, jak się aktora zna, prawda, to też jest jakaś, może to być jeden z powodów, że się wybiera go do jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, jakiejś obróbki twórczej, tak, w postaci właśnie takich szkiców. Tu jest na przykład Andrzej Pieczyński, z którym też tam jakiś plenerowy kiedyś, to jest aktor ze znanego pewno wielu widzom filmu Wielki Szu. Taki klasyk.
1: O Szulerze.
0: O Szulerze, którego grał Jan Nowicki, a on gra takiego ucznia. No tu jest taka trochę diaboliczna.
1: Temu karta nie szła akurat.
0: Jemu akurat karta nie szła, nie miał takiego wyczucia jak jego mistrz. No i to są takie sytuacje po prostu... To, co muszę tu powiedzieć, jak pan wspomniał przed chwilą, że się trochę zderzył zupełnie z inną wizją w stosunku do tego, co z tej powieści Limes Inferior, to ja jednak nie chciałem tak też dosłownie ilustrować pewnych rzeczy, tak? Bo gdybym na przykład dostał takie, powiedzmy, zlecenie, że ktoś by się zgłosił, jakiś fajny reżyser, który by powiedział, że chce zrobić z tego film, z tej powieści, a on się moim zdaniem ewidentnie nadaje na film, ewidentnie ta treść się nadaje, no to wtedy musiałbym się konkretyzować, prawda? To wtedy już nie mógłbym sobie prawdopodobnie pozwolić na takie takie impresje tego typu, które my tu widzieliśmy. Chociaż kto wie, bo to zależy w jakiej fazie to powstaje ta cała wizja, no różnie może
1: w jakim kierunku to przede wszystkim.
0: Oczywiście, bo to może pójść w różnym kierunku.
1: A jasne. To prawda, tekst źródłowy nadaje się na film, wydaje mi się, jak mało jaki tekst. I
0: chyba, tylko, chyba kiedyś wydali audiobooka, mi się wydaje, ale coś takiego było.
1: I to w formie słuchowisk nawet, więc tak, to też no, rzecz przyjemna.
0: W formie słuchowisk, natomiast nikt się nie pokusił. No, ja próbowałem kiedyś zainteresować właśnie kolegę Roberta Więckiewicza kiedyś tym, ale jakoś jeszcze nie ma, nie ma odzewu, ma swoje, że tak powiem, ma swoją pracę i tak to jest. Ale
1: myślę, to część zajdlowska niestety, dla mnie bardzo niestety, za nami. No ale zostały nam jeszcze dwie części tej wystawy. Tak. I to dwie części, które na samym początku omówiliśmy bardzo pokrótce, ale które wydaje mi się, że też powinniśmy omówić w zdecydowanie bardziej szczegółowy sposób, więc nasz spacer przenosimy na drugą stronę dzisiejszego miejsca spotkania. No i jak rozumiem, tu mamy te bryły, tu mamy te miejsca, których na deskach teatru raczej byśmy nie przedstawili, ale do myślenia na pewno coś to daje. Jeszcze nie wiem co. Dopiero na to patrzę, dopiero o tym myślę.
0: No więc to jest akurat ta część wystawy jest dla mnie zdecydowanie najtrudniejsza do jakiegoś opowiedzenia takim językiem, jakby językiem, który by to opisywał, prawda? Mm-hmm. Bo jeżeli mówimy o tych takich wątkach scenograficznych czy parascenograficznych...
1: Czyli pan też jeszcze nie wie, co to przedstawia.
0: Wiesz, no to jest, ja myślę, to jest akurat taka sytuacja, że jest pewne rozróżnienie, jak się pracuje w teatrze i się pracuje nad tekstem dramatycznym, to w tym momencie następuje przetworzenie jakiejś treści na kwestię wizualną, prawda? I to musi być tak zrobione, żeby wizualna treść nie zamieniła w drugą opowieść, taką literacką, żeby to miało jakiś swój walor taki znakowy, żeby się to mogło wypełniać, żeby to plastycznie było otwarte, a nie takie, mówiąc krótko, takie dość może mocno, że to nie może być opowiadactwo, tak? Że forma nie może być takim jakby ilustracją toczka.
1: Jak opowiadam o czerwonym jabłku, to nie pokazuje czerwonego jabłka i odwrotnie.
0: Dokładnie, jest jakaś może sugestia tego czerwonego jabłka, czy coś takiego. I to jest w tych wątkach teatralnych, dlatego się też tak bardzo fajnie się z tym czułem, że można się tak było nad tym trochę pochylić. I zresztą w ogóle zanim te wszystkie szkice, modele powstawały, to była cała masa notatek scenograficznych, czyli takich...
1: No to może przejdźmy
0: takich, do takich, tych. Takich zapisków, no, które trochę były na pograniczu obrazka i no tak na przykład widać tutaj, prawda? Tu na górze jest seria takich zapisków moich, one wynikają z analizy tekstu, ale jest taki moment, że coś nas korci, żeby jakiś sygnał przestrzenny pomiędzy wierszami znaleźć, prawda? No i w sposób niezobowiązujący ja takie rzeczy tu po prostu jakby notuję, prawda? Coś takiego jest wynotowane. Na przykład tutaj, no jest taka notatka, że miasto się wdziera do wnętrza sali, w której był spektakl, prawda? No jak się tutaj przemieścimy 2 metry w bok, no to już finalnym rozwiązaniem jest taka pochyła ściana budynku, prawda? W Legnicy, w takim mieście niszczonym, elewacje, wszystko wyburzane. No i powstał spektakl, prawda, z takiej
1: notatki.
0: Znaczy, może inaczej, to by był nieskromny, może nie cały spektakl, ale przestrzeń spektaklu,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Bo to jest dosyć istotna uwaga.
2: A jak w takim razie wygląda proces twórczy i razem współpraca z reżyserem? Bo tutaj rozumiem, że jeśli chodzi o te notatki, to jest na początku jakaś własna wizja, ale wiadomo, to musi się spiąć razem i powstać jeden spójny spektakl, tak też.
0: No na początku scenograf jest samotną postacią bardzo, bo musi z tym tekstem, znaczy chyba że reżyser jest bardzo intensywnie nastawiony i na samym wstępie już coś sugeruje, coś... Ja tego nigdy na szczęście nie doświadczyłem. Wiem, że takie sytuacje mają miejsce, że już jest jakaś sugestia, że tak powiem, na dzień dobry pewnych form, które tam potem mają dalej powstawać. Ale fakt jest taki, że w przeważającej liczbie przypadków chyba to pierwszymi ludźmi czy twórcami, którzy się spotykają w pracy nad spektaklem, to jest właśnie scenograf i reżyser, czyli scenograf, czyli ktoś, kto panuje nad przestrzenią, który ustawia parametry, prawda? I to musi być dogadane, zaakceptowane, znaczy wspólnie dogadane, ustalone z reżyserem. no w pewnym momencie wchodzą do akcji aktorzy, którzy właśnie widzą, czy to jakieś modele, prawda, tak tu widzimy na tych stołach te makiety. No, czasami też kompozytor też wchodzi na dosyć wczesnym etapie. No mówię o takim klasycznym układzie, prawda, bo mogą się zdarzać sytuacje zupełnie jakby przewrócone, bo w teatrach się dzieją różne rzeczy, ale ja mówię tak jakby o tych sytuacjach, które no jakby, które ja miałem w swoim doświadczeniu. Także no po prostu to widać. No, tych notatek to jest kilkaset. To jest tylko taki jakby mały pogląd po prostu, ile tam było tego, za przeproszeniem, główkowania, prawda, bo to jest masa różnych, bo my nie wiemy jeszcze, jak takie analizy robimy, nie wiemy ostatecznie, co o tym też tak do końca myśli reżyser, prawda. To się potem w pewnym momencie spotyka. To wszystko się spotyka, no ale jest, to jest taki okres, jak powiedziałem wcześniej, takiej bardzo samotnego działania w tym pierwszym etapie i pewnej i dużej niepewności. I jeżeli ktoś mówi, że jest taki pewny na początku, to kłamie, to nie ma dwóch zdań. To jest spektakl, to jest zbyt jakby taka skomplikowana struktura, prawda, żeby być tak pewnym w 100% różnych rzeczy. No i ja tego doświadczyłem, prawda, i chyba też trochę na zdrowie mi się to trochę chyba rzuciło, ale już na szczęście trochę lat minęło i jest trochę spokoju z tym. No to jest taka, tutaj jak mówię, taka wspomnieniowa rzecz.
2: A jak w takim razie wygląda ta droga od tego groma szkiców po te makiety, które tutaj widzimy na przykład?
0: No makiety to jest już zazwyczaj końcowy etap, prawda? Mm-hmm. Bo są takie, tutaj tego akurat nie ma, ale ja jestem z wykształcenia architektem wnętrz, prawda? I to takim kiedyś dość intensywnie to uprawiałem i to jest taka też kolejność, że są jakieś rysunki, jakieś rzuty, perspektywy, no ale model przestrzenny, prawda, który na dodatek jeszcze może być tutaj ruchomy, nie? Aha. Tak, bo tu jest taki stroboskop się robi, to jest do życia Estem Calderona w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, model do tego spektaklu. No to...
1: Rozumiem, że odwiedzający nie mogą tego robić.
0: No, nie będą wiedzieli, prawda? Niestety nie będą wiedzieli, a ja tu strzałki nie umieszczę, że proszę przesunąć, bo to by się jednak bało o zachowanie całości tej makiety, no ale to jest taka zresztą duża makieta, bo makiety są różne. To jest makieta w skali 1 do 10, czyli tylko 10 razy mniejsza niż to, co stanęło na scenie, z czym, że to jest pierwsza wersja, bo były dwie. No i ta makieta to jest taki już, to jest taki deserek, prawda, jak się spotykamy z aktorami, na przykład na pierwszej próbie czytanej, no to jak na takie coś się postawi na stole, no to wszyscy mają pojęcie, w czym mogą uczestniczyć. Niektórzy się z tego przeważnie się cieszą, ale mogą też być osoby, które mają jakieś wątpliwości, prawda, bo dlatego tak właśnie mówię, że są takie rzeczy nieoczywiste czasami, bo każdy tam widzi jakieś swoją, każdy widzi jakiś swój obszar, jakiejś chęci czegoś, nie? Bo czasami jest tak, że niektórzy aktorzy troszkę za bardzo myślą o sobie, a za mało myślą o całości układu, że tak powiem, prawda? O całej kompozycji. I tu reżyser nad tym musi panować, bo reżyser czasami może coś przyciąć, może coś wyeliminować, bo ja kiedyś miałem taką, pamiętam taką sytuację, aż nie ja, tylko byłem świadkiem takiej sytuacji w Teatrze Studio w Warszawie, kiedyś jak pracowaliśmy, że jeden z aktorów, już nieżyjący niestety, ale świetną etiudę wykombinował i ona była znakomita sama w sobie, ale po prostu, ale w sensie całościowym zupełnie nie można jej było, że tak powiem, osadzić w tej całości. To są takie historie, no, dosyć nawet fascynujące, bo się widzi, że coś pięknego gdzieś jednak musi być odłożone. Nie pasuje, nie układa się w tej układance, prawda? No i tak to czasami też bywa.
2: Też myślę, że to wyobrażenie przestrzeni tutaj w tych makietach na pewno później pomaga aktorom przy samym procesie twórczym, tak, tworzenia
0: oczywiście.
2: Roli.
0: Tam się w pewnym momencie też, bo jak są takie makiety w skali, już jest, powiedzmy, są pewne wymiary podane, to też jest taka faza już na próbach, że możemy zamarkować jakimiś taśmami, elementami, prawda, które tam postawimy o podobnej wysokości i jak to już ma jakieś takie punkty zaszczepienia. Wyjątkiem to są prace w teatrze animacji, bo jak jest w teatrze lalkowym czy animacji coś jest zrobione, to musi być już wszystko gotowe od razu dla aktora, bo aktor już musi animować lalkami, elementami różnymi i tak dalej. To jest taka specyfika, prawda, że tu już musi być gotowy. Natomiast w czasie dramatycznym, no to można coś właśnie zamarkować, jak powiedziałem, i aktorzy jakoś tak płynnie wchodzą. Potem wszyscy czekają, kiedy wreszcie te warsztaty postawią te elementy na scenie.
1: Żeby było gotowe.
0: Żeby było gotowe, a to przeważnie trwa.
1: I właśnie zdjęcia takich scen już gotowych, takich scen ze spektakli, makiety. takich scen i również te wszystkie inne elementy, o których rozmawialiśmy, możecie zobaczyć, moi drodzy, w Centrum Festiwalowym Malty Festiwalu oczywiście. To tu, gdzie my się znajdujemy i to tu, gdzie również znajduje się w tym momencie Bogdan Cieślak, czyli człowiek odpowiedzialny właśnie za wystawę Przestrzenie Spektaklu. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Niestety czas nas goni, a chciałoby się trochę...
0: Bardzo dziękuję, bardzo było mi miło parę zdań na ten temat opowiedzieć.
1: I zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy.

0: mamy też inne bohaterki. Jutro będziemy oglądać film Brat Maćka Sobieszczańskiego z Agnieszką Grochowską w roli głównej. I to też jest taka postać kobiety, która dźwiga właściwie całe życie i żongluje różnymi sprawami. Trochę ze swoimi demonami się musi gdzieś tam zmierzyć, pozwolić sobie być może na jakąś nową normalność, szczęście. To są bardzo życiowe historie i takie historie, które myślę, że no właśnie, pozwalają, żeby te bohaterki jednocześnie pokazywały swoją jakąś kruchość, pogubienie, ale też siłę.
1: Czyli można powiedzieć, że te wszystkie tytuły są takie feministyczne, czy raczej ciężko to tak określić?
0: No, to też pytanie, którą falę feminizmu chcemy, ale no nie wiem, czy Dom Dobry jest feministyczny.
1: Mhm. Nie? No, czyli bardziej ukazanie po prostu
0: różnych historie
1: sylwetek.
0: Kobiece i różne sylwetki, tak, i różne, różne odcienie.
2: I te filmy możemy oglądać, moi drodzy, już od wczoraj, no ale to nie będziemy się cofać do tego, co było wczoraj, bo z nami jest producentka filmu, który dzisiaj będziecie mogli zobaczyć po godzinie 21:00. Moje wspaniałe życie w reżyserii Łukasza Grzegorzka w Parku Starego Browaru. Jesteś producentką. To przed tą rozmową, taka się ciekawa rozmowa poza anteniu wywiązała. No właśnie, czym się zajmuje producentka? Bo chyba nigdy za bardzo nie wie, w jakim kierunku ta praca skręca.
3: Tak, cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona tutaj na pokaz, bo faktycznie producentki rzadko się zaprasza. Na zachętę dodam, że razem ze mną będzie odtwórczyni głównej roli Agata Buzek wraz ze swoimi pieskami, także zapraszamy na pokaz. Natomiast czym ja się zajmuję?
2: To dlatego, że producenci to chyba bat trzymają nad wszystkim i dlatego potem jeszcze.
3: Właśnie to są te mity, proszę tego nie propagować. To bardzo jesteśmy bardzo tutaj łagodnymi ludźmi, którzy starają się, żeby wizja reżysera czy reżyserki była zrealizowana jak najlepiej w budżecie, którym dysponujemy i żeby wszyscy byli możliwie zadowoleni. Natomiast w tym filmie mam szczególną rolę i bardzo się cieszę, że obejrzę go dzisiaj po latach, ponieważ raz, że jestem prywatnie żoną Łukasza Grzegorzka, reżysera, a dwa, że w tym filmie zagrał mój wówczas 3-letni synek, który dzisiaj właśnie zaraz będzie miał 9 urodziny.
2: O, no i to jest wspaniałe wydarzenie. No to może trochę opowiedzmy o tym filmie, jak już tak zagajać zaczęliśmy.
3: Tak, Moje wspaniałe życie to jest film o nauczycielce języka angielskiego z mniejszego miasta, konkretnie z Nysy, pozdrawiam, która mieszka w wielopokoleniowym domu razem z dwoma synami. Jej starszy syn ma już swoją partnerkę i swoje dziecko i jeszcze mieszka z mamą chorą na Alzheimera i ona czuje, że się w tym wszystkim dusi i że podporządkowała swoje życie tej swojej rodzinie. Orientuje się w którymś momencie, że straciła podmiotowość, tak? Że jest traktowana instrumentalnie i stara się tą podmiotowość odzyskać w bardzo nieoczywisty sposób, ale mamy tutaj taki na zachętę też trójkąt miłosny, jest Agata Buzek, jej mężem jest Jacek Braciak, fantastyczny w tym filmie, a jest jeszcze ten trzeci, bo ona się właśnie zakochuje w Adamie Woronowiczu.
2: A propos tej podmiotowości, to wydaje mi się, że to temat bardzo, bardzo uniwersalny, jeżeli chodzi o współczesne życie i o to, z czym musimy się mierzyć, że tak naprawdę w pewnym momencie jesteśmy w stanie, nawet może już odchodząc trochę od tego, że jest to pewne obciążenie i to, co bohaterka robi, jest jakimś obciążeniem, ale nawet robiąc to, co kochamy, co teoretycznie nie powinno obciążać i co teoretycznie powinno nam sprawiać samą przyjemność, nagle nas wyżyma jak taką przepełnioną wodą szmatkę.
3: No tak, bo to nie jest o tym, że główna bohaterka nie kocha swojej rodziny albo że rodzin się nie kocha, tylko to jest o tym, jak być w zgodzie z innymi, z najbliższymi, ale jednocześnie nie tracić siebie, bo jak w samolocie, tak, że maskę tlenową wkłada się najpierw sobie, potem bliskim, to myślę, że trochę jest o tym film. Nie chcę tutaj za dużo spoilerów mówić, mam nadzieję, że będzie zaskakujący, ale rzeczywiście jej wybory są nieoczywiste i myślę, że rozwiązanie całej historii również.
1: A tutaj wcześniej wspominaliśmy już trochę o roli producenta przy takich właśnie filmach i chciałam ciebie dopytać, czy również miałaś jakiś taki

0: że producent jest osobą inicjującą. To znaczy, że dopóki jest sam scenarzysta ze swoim pomysłem w głowie albo reżyser z pomysłem, to jeszcze nie mówimy o filmie. Natomiast jak pojawia się producent, może to być tylko producent z pomysłem, to już zaczynamy inicjować proces produkcji. No i potem jest proces rozwoju, czyli poprzez szukanie właśnie finansowania, pracę nad scenariuszem, nad kosztorysem, nad tym, kto będzie pracował, kto będzie operatorem, scenografem, kto będzie pełnił te wszystkie funkcje. Potem jest okres zdjęciowy i po okresie zdjęciowym wcale nie kończy się praca producenta, po montażu, udźwiękowieniu zaczyna się szukanie ścieżki, zabezpieczanie ścieżki dla filmu, czyli ścieżka zagraniczna, festiwalowa, ścieżka kinowa. Dopiero wtedy się zaczyna ta praca, nie mówiąc o bardzo niewdzięcznej pracy związanej z rozliczeniem projektu. Film się finansuje patchworkowo i potem trzeba się przed wszystkimi wyspowiadać z każdej wydanej złotówki. Także ja znam każdą złotówkę na pamięć.
1: A potem jeszcze powstaje na samym końcu, po tym wszystkim i po tej pracy producenta, wersja reżyserska. I się to tak rozchodzi w dwa różne kierunki. To przypomnę znowu, bo wydaje mi się, że warto przypomnieć moje wspaniałe życie dzisiaj 21:30. No dobrze, ale na tym jednym filmie nie kończymy.
2: Nie kończymy. Tak, natomiast ja chciałam powiedzieć, że właśnie mamy przygotowane 300 leżaków. Warto być chwilę wcześniej, żeby zająć sobie miejsce, ale można też przyjść ze swoim kocykiem czy jakimś siedziskiem, na czym się tam chce ułożyć. No i faktycznie dużo więcej osób się zmieści. A druga bardzo ważna rzecz, to wszystkie filmy w tym tygodniu wyświetlamy z angielskimi napisami. Więc super też zabrać niepolskojęzycznych znajomych, bo jest to taka wyjątkowa szansa, że mają szansę obejrzeć polskie filmy właśnie w wersjach też anglojęzycznych.
1: Tak, a to teraz przejdźmy do tego, co będzie później, no bo jutro Brat Macieja Sobieszczańskiego.
2: Tak, jutro Brat, który możemy powiedzieć, że w pewnym sensie dużo osób odnosi ten film, jakby, że jest to taki trochę mentalny zestaw z Domem Dobrym. Faktycznie tutaj też są podjęte trudne tematy, natomiast ta perspektywa młodych chłopców, którzy są naszymi bohaterami i z ich perspektywy oglądamy, co się dzieje właśnie z mamą, kiedy tata jest w więzieniu i to życie robi się trochę skomplikowane, to branie odpowiedzialności za siebie nawzajem, ale też próba jednocześnie dzieciństwa. To jest to ciekawe, natomiast jest to rewelacyjnie zagrany film i myślę, że ma tak trafnie rozłożone takie punkty ciężkości, że tym seansem nie jesteśmy przytłoczeni, że jakby przyjemnie się to ogląda, mimo że mogłaby to być taka wersja, która wiecie, naprawdę zmiażdży nas psychicznie, ale to się w tym przypadku nie dzieje.
1: To ja chciałem jeszcze zapytać, bo o to miażdżenie tak właśnie mi do głowy przyszło, bo mówiliśmy o tym moim wspaniałym życiu, temat trudny. O bracie również padło, że temat trudny.
2: Tak, chociaż w moim wspaniałym życiu jest tyle jakby humoru, ironii, sarkazmu, że moim zdaniem i pępek Adama Woronowicza, to kto przyjdzie, ten zobaczy.
1: Także tam... To zachęta dodatkowa.
2: Więc to absolutnie nie będzie ciężki seans.
1: Okej, właśnie, bo chciałem w tym kierunku zapytać, bo mamy potem jeszcze Dom Dobry. Ciężkie rzeczy się trafiają, ale z tego, co widzę, również rzeczy, które powodują uśmiech.
2: Tak, to jest chyba taka ogromna sztuka w ogóle, pewnie w kinie i w życiu, żeby nie być na tym jednym tonie cały czas, prawda? I wydaje mi się, że takie filmy, które potrafią opowiadać o rzeczach przede wszystkim ważnych, być może też trudnych, ale tak jak to się miesza w życiu, potrafią tam nam wrzucić takie lżejsze momenty, humor sytuacyjny, właśnie trochę absurdu. Są na pewno przystępniejsze dla widza, lepiej nam się je ogląda. Myślę, że przynoszą też więcej satysfakcji, takie ciężary, to już trzeba mieć taki konkretny nastrój, tak? Dzisiaj wezmę to na klatę, a tutaj tych przełamań jest bardzo dużo. Dla mnie na przykład Moje wspaniałe życie jest bardziej...

0: pozytywne, radosne niż dramatyczne czy trudne.
1: To dobrze słyszeć, bo z opisu ust producentki to zabrzmiało trochę w zupełnie innym kierunku.
2: No może Jacek Braciak troszkę po głowie dostanie.
0: Tak, tak. No ten mąż tam się nie spełnia zbyt dobrze chyba. Ale tak, ale tam też jest ta fantastyczna postać właśnie Woronowicza, która wiem, że jest w ogóle zainspirowana jakimś prawdziwym człowiekiem, który w Nysie jeździł autem i karmił gołębie.
2: Tak, był takim pan gołębnik i Adam Woronowicz. Wytrenowaliśmy chyba 300 młodych gołębi, które za każdym razem, jak dostawały ziarenka, to pani z głośnika im puszczała głos Adama Woronowicza, który zachęcał je, żeby jadły. I potem na planie one reagowały mistrzowsko na głos
0: Adama. I to jest odpowiedź na to, co robi producentka, moi drodzy. To
2: trenuje
0: właśnie
2: gołębie.
0: Robi producentka,
2: wow.
0: Trenuje gołębie.
3: A czy po więcej takich anegdotek właśnie możemy też liczyć w tych rozmowach po filmie, na przykład dzisiaj?
2: Jak najbardziej.
0: Jasne. Ania Serdiukow będzie te rozmowy prowadzić i na pewno przepyta dokładnie nasze gościnie. Na pewno też no, wie, o co pytać, bo zna i te filmy, i te historie, i osoby, ale mamy nadzieję, że i Natalia, i Agata, które będą na kanapie z Anią, tam nam troszeczkę sekretów zdradzą.
2: Tak, my jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać i też bardzo zachęcam, czy dziś, czy w ogóle jak twórcy przyjeżdżają rozmawiać o filmach, to przyjeżdżają rozmawiać, więc proszę Państwa, zadawajmy pytania, te trudne, najwyżej nie odpowiemy, ale trudne w znaczeniu takie głębokie, nie, że
1: egzystencja. Są głupie pytania?
2: Nie ma. Ciekawość jest, nie zna granic.
1: Więc także nie trzeba się bać w takim razie.
2: Absolutnie nie trzeba się bać. Bardzo chętnie po to tu jesteśmy, żeby wspólnie spędzić ten wieczór. Dziś wieczorem akurat ja, Agata Buzek i jej pieski, które może też coś wyszczekają.
0: Tak, no ja mogę powiedzieć, że wczoraj do 12:30 rozmawialiśmy. I to jest zupełnie niezwykłe. Po pierwsze, że nocą w parku 300 osób w całkowitym skupieniu oglądało.
1: Z 300 gołębiami?
0: No, być może, gdzieś tam pod leżakami. Oglądało ten film, a potem myślę, że na pewno połowa zgromadzonych została, słuchała i też właśnie zadawała pytania, komentowała to, co doświadczyła w czasie seansu. Także no, jest to unikalna okazja właśnie też do tego dialogu, do którego zapraszamy serdecznie.
3: A właśnie jak ta przestrzeń tego parku Starego Browaru wpływa na sam odbiór tutaj filmów, które będą prezentowane?
0: Muszę powiedzieć, że jest magicznie. To jest super, że ta przestrzeń jest zamykana o 22:00 i wczoraj zrobiło nam się tam bardzo klimatycznie, magicznie wśród tych drzew. Wyjątkowo tak zacisznie, bym powiedziała też. Jedyny minus jest to takie miejsce. Ostrzegał mnie przed tym kolega z browaru, ale nie wiedziałam, o co mu chodzi. Mówi, tu Gosia, będą głośno latały samoloty. I faktycznie jest to jakaś trasa, kiedy one już schodzą bardzo nisko i je słychać tak jakby bardziej niż w reszcie miasta chyba. No ale to już Ania Serdiukow zrobiła z tego anegdotę właściwie w pierwszym zdaniu spotkania i wszyscy patrzyliśmy w niebo, kiedy leciał samolot, mieliśmy pauzę taką na, wiecie, wzięcie oddechu, zadumanie się i potem kontynuowaliśmy rozmowę.
3: A czy widzicie, że ta przestrzeń otwarta sprzyja rozmowom między ludźmi bardziej niż ta zamknięta przestrzeń kina na przykład? Czują oni się bardziej swobodnie? No tak jak mówisz, siedzieliście do 1:00, więc myślę, że na pewno, ale...
0: Myślę, że to już zależy od tego, jaka widownia się zgromadzi i z jednej strony taki pokaz plenerowy może sprawiać, że powiedzmy, że ta publiczność będzie bardziej różnorodna, będą tam przypadkowe osoby, które nie wiedzą, na co przyszły, prawda, mogą nie być gotowe na oglądanie filmu, który nie jest jakąś mainstreamową strzelanką, ale no, wczorajszy seans pokazuje, że cokolwiek tam sprowadziło te osoby, to fantastycznie weszły w to doświadczenie i no i tak, i były otwarte na rozmowę i na dialog, także zapraszamy. Trawy tam dużo, jeszcze trawnika, jeszcze się trochę osób zmieści.
3: A wspominałaś już o jutrzejszym filmie Brat, ale co nas czeka dalej?
0: Potem w czwartek oglądamy Przepiękne. Będą z nami dwie aktorki, Katarzyna Herman i Marta Nieradkiewicz. Będzie też reżyserka. Potem w piątek mamy drugi w programie pokaz przedpremierowy. To Miłe Kobiety. Będzie z nami reżyserka Maria Wojtyszko i odtwórczyni głównej roli Anita Sokołowska. Potem sobota. To właśnie Dom Dobry. Przyjedzie do nas Wojtek Smarzowski, ale będziemy też gościć Joannę Gzyrę z Fundacji Feminoteka. I to myślę jest taki bardzo, bardzo cenny głos, który też sam pan Wojtek nam mówił, że jeśli brał udział w takich spotkaniach, w których ekspertka Feminoteki mu towarzyszyła, to te spotkania zwykle od razu wskakują na taki trochę wyższy poziom, bo wtedy nie ma tej rozmowy tylko jak było w filmie, ale też o tych zjawiskach społecznych, które są związane z tym, co się właściwie wydarzyło. Prawda, znamy te dane zwiększenia telefonów na linie pomocowe po premierze Domu Dobrego, ale też będziemy mieli szansę podpytać, na czym polegały konsultacje scenariuszowe, które odbywały się z ekspertkami Feminoteki na etapie przygotowywania produkcji. No i na koniec przyjemny seans w niedzielę. To Klarnet. Przyjedzie do nas aktor Weronika Humaj i reżyserka Tola Jasionowska.
1: I na tym zakończy się Kino Kobiet, moi drodzy, i na tym również zakończy się Malta Festival. No niestety, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, ale do tego czasu jeszcze trochę mamy. A u nas były Gosia Kuzdra, czyli osoba odpowiedzialna za Kino Kobiet w tym roku na Malta Festivalu. Dziękujemy ci bardzo serdecznie.
0: Dzięki.
1: I Natalia Grzegorzek, producentka filmu Moje Wspaniałe Życie, filmu, które będziecie mogli dzisiaj po 21.30 zobaczyć. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję i zapraszam na seans.

0: So don't compare me to wax.
1: Emergency loop. Emergency loop.
2: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Sety Live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze.

0: znaliśmy się wiele razy. Czułem, że świetnie się tu zgramy charakterologicznie i z tego, co rozmawiałem z ludźmi, którzy nas słuchają, to faktycznie to się udało.
1: Chyba się udało. W ogóle jakby tak cofnąć się do początku, skąd to się wzięło, to pamiętam, że się odezwałeś chyba do Kowala, właśnie do Łukasza Kowalki, że może byś poprowadził jakąś audycję w radiu, że ty miałbyś może ochotę, jeżeli dobrze pamiętam, ale trochę nie wiedziałeś jakby jak to ugryźć, z kim to zrobić i tak dalej. Chyba jemu zaproponowałeś, a on powiedział, że on nie ma ochoty, ale wie, że Łęcol ma podobne plany.
0: Może tak było.
1: I chyba tak było i chyba napisaliśmy do Edgara Hajna, ówczesnego redaktora naczelnego tutaj wydawcy radia, i on przyjął nas na 3 miesiące na wakacyjną ramówkę.
0: Ale daliśmy radę.
1: Zostaliśmy
0: i 3 lata.
1: Pozwolił zostać dłużej. Pierwszy numer zagramy i zaraz dalej sentymentalnie sobie polecimy. To jest Garfunk, Tarde Loco. Chyba mój ulubiony numer do grania w tym roku.

0: audycja Kemot Bitopi Łęcki, ostatnia audycja przed chwilą, tutaj poza anteną jak leciał numer, to ja mam wrażenie, że dzisiaj Arek tak sentymentalnie chyba bardziej podszedł do tej audycji niż my. Co ty sądzisz, Tomku?
1: Też tak mi się wydaje, ale to w ogóle tak jak sobie tutaj wspominaliśmy i rozmawialiśmy, duże słowa padają
0: za duże
1: z ust ludzi związanych ze stacją Radio Afera oraz z ust fanów naszych, można tak powiedzieć.
0: No, a przynajmniej znajomych.
1: Ludzi, którzy słuchali, fanów audycji. No, jeżeli ktoś słucha regularnie, wkręćmy sobie, Michał, użyjmy też dużych słów, tak jak ludzie, powiedzmy sobie, kilku fanów audycja miała i trzeba być z tego dumnym.
0: Tak, tak. W ogóle to był super czas. No, dla mnie to, że mogliśmy się tutaj właśnie co wtorek spotykać, gdzieś mieć jakiś wspólny temat, tak jak powiedziałeś, to na pewno była największa wartość tego wszystkiego. A to, że mogliśmy robić to w sposób profesjonalny, co nam umożliwiło Radio Afera, umożliwił Arek za konsolą, który właśnie nas poczęstował bąbelkami tutaj. Świętując. Ja mam inne?
1: Nie, masz bezalkoholowe, tak, tak? Samo jak ja, tak.
0: Okej.
1: To jest po prostu takie dobre, wiesz?
0: Okay.
1: Że się czuję tak jakby, ja jestem przyzwyczajony do tych bezalkoholowych bąbelków, bo piję większość czasu.
0: Były momenty stresujące tutaj podczas tej audycji dla ciebie?
1: Jedną miałem taką audycję, że już naprawdę nie wiedziałem, o czym mówić, o co pytać i kończyła mi się muzyka. I myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj powiedzieć.
0: No.
1: Pozdrawiam serdecznie Kamila Miczykowskiego.
0: No tak, tak, tak.
1: Jakby, jeżeli tego słuchasz, stary, błagam cię, musisz się rozgadać.
0: A ja też mam jedną taką w ogóle, taką tutaj pozycję niebanalną, bo poznańskim mistrzem anegdotek jest Kuba Strużyński, tu się zgadzamy.
1: Tak.
0: Ostatnio też fantastyczną opowiadał anegdotkę, jak graliśmy w Rzeszowie, jak kiedyś Warta Poznań się utrzymała w lidze i świętowali z piłkarzami w Rzeszowie, ale nie o tym. On był też tutaj kiedyś gościem przy jakiejś okazji swojego pewnie święta, które wymyślił. I mimo tego, jakim on jest królem anegdotek, to tutaj bardzo ciężko się z nim rozmawiało.
1: No ale słuchaj, Kamil, to samo przecież, jakby niesamowity dorobek promotorski, jakby świetna kariera DJ-ska, jakby bardzo miły człowiek na co dzień, ale tutaj radio, jak widać, nawet takie osobowości potrafi zeżreć.
0: Z Lulu Maliną też miałem po audycji taką rozmowę, że mogła mniej zachowawczo rozmawiać, że mogłaby, biorąc pod uwagę swoją pozycję też na rynku DJ-skim, to mniej zachowawczo mogłaby mówić, mniej
1: no
0: na okrągło, tylko bardziej...
1: Przykład z nas. My od razu walimy nazwiskami, jakby śmiało i tak dalej.
0: Zamiast chwalić, to tutaj ganimy od początku.
1: Ale nie, no jakby trzeba sobie powiedzieć szczerze, że były świetne audycje. No były dobre audycje. No legendarna audycja z Quendim o zamknięciu labu. Tak. To jakby wiele osób jakby ciepło ją wspomina jako highlight.
0: Ta audycja była 3 stycznia chyba, czy coś takiego, a on, czy 10 stycznia, już nie pamiętam, ale tak naprawdę tam się skumulowało właśnie Sylwester, zamknięcie labu, które trwało cały weekend i wyobraźcie sobie Quendiego we wtorek, który tutaj przyszedł jeszcze cały czas zamykając ten lab. No wrak człowieka, a my tylko na tym skorzystaliśmy.
1: Nie da się ukryć. Skorzystaliśmy na tym i wyciągnęliśmy z niego, co się dało. Aczkolwiek, no, Mateusz nie jest jakby najbardziej wylewną osobą, więc była to audycja płynąca ostrożnie, powoli.
0: Ale rozpędzał się.
1: Ale mimo wszystko z dużym pazurem.
0: Fantastyczna była tam anegdotka, jak zapytaliśmy go, czy kiedyś smutni panowie do niego, jak był właścicielem projektu Lab, przyszli i on powiedział, że przyszedł kiedy, znaczy pewnie nie raz przyszli, z tego co kojarzę, ale że raz jak potraktował jednego, jesteś w stanie tutaj przybliżyć, żebym ja tutaj nie spalił tego, jak to było dokładnie?
1: Myślę, że tam można to podsumować tak, że po prostu odwdzięczył się z nawiązką.
0: Tak, tak, bo to było tak, że przyszedł jakiś koleś, który chciał od niego, krótko mówiąc, pewnie jakiś haracz czy coś takiego, a on mu pokazał zdjęcie wnuka i tak rozwiązał sprawę. A jakieś takie jeszcze z takich najciekawszych audycji, najciekawszych gości, teraz ci przychodzi do głowy?
1: Na pewno z ekipą zmytujemy, czuję, że mamy jakby niedokończone rachunki. Tak, tak, tak.
0: Tam ta godzinka bardzo, była za mało.
1: Bardzo oni się pięknie przygotowali. No też jakby ludzie, którzy robią naprawdę ciekawe rzeczy, fajni, inteligentni, z którymi się super rozmawia i tam zdecydowanie ta godzina to to kompletnie tego nie starczyło. Każdą audycję z Igorem Fleischerem, mimo że było ich chyba najwięcej, ponieważ Igor organizuje festiwale, z którymi radio regularnie współpracuje i tutaj w ramach jakby współpracy my wypełnialiśmy tę audycję zawsze z Igorem, ale one zawsze były świetne też.
0: Tak, sorry, teraz mi wypadło ziomal, który robi w schronie super cykl erotika, sorry, romans. To były również super audycje, chyba z dwa razy był gościem i bardzo merytoryczne audycje.
1: I to jest moja znajomość, która jakby przez audycję trochę powstała i z audycji wyszła i bardzo czuję, tak mi się przynajmniej wydaje, że się lubimy i szanujemy, naprawdę bardzo, bardzo fajny człowiek.
0: Tak, ale rok wcześniej do nas pisał, czy by mógł u nas poopowiadać o audycji?
1: Zlaliśmy
0: to wtedy, ten temat.
1: Bo początek audycji był taki, że nie spodziewaliśmy się, że jakby będziemy tu tak długo i że jakby tak szeroko z tym wyjdziemy, ale to też tylko pokazuje, że jakby była to też pouczająca dla nas też audycja.
0: Piotr Szymowski się tutaj pokazał z dobrej strony, albo...
1: Tak uważasz?
0: Tak mi się wydaje, nie? Uważasz, że nie była to dobra audycja, jak ten?
1: Nie, no żartuję sobie, tak wiesz, żart na temat komika, tak, a wiesz. Musiałem się postarać.
0: A jakąś wtopę kojarzysz? Mi jedna przychodzi do głowy. No. Nie wiem, czy to jest wtopa, czy nie, ale robiliśmy tutaj czasami konkursy na antenie.
1: I zdarzało się, że nikt nie chciał wziąć udziału.
0: No to tak, bo to było regularne. Nie, no, ale była taka jedna audycja, gdzie był konkurs i wygrała go, znaczy nie wiem, czy jedną z nagród, czy jedyną wygrała ówczesna dziewczyna mojego brata. No i to tam się z małym kwasem wiązało wśród... Jeden gość się odezwał do nas i nie był zadowolony z tego powodu.
1: I komentował z jakichś fejkowych kont też.
0: Tak, ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było. No generalnie miała na pewno najlepszą odpowiedź i chyba ty to wybrałeś faktycznie.
1: Ja wybrałem.
0: Już teraz nie pamiętam.
1: Nie była dziewczyną mojego brata.
0: Twojego nie, mojego było, no, ale na pewno tutaj może to z takich mniej przyjemnych sytuacji to kojarzę. Poza tym, szczerze mówiąc, nie za bardzo.
1: I tym pięknym akcentem możemy puścić kolejną piosenkę, którą ja odkryłem późno. Ona mi się tak w ogóle przewijała, ale zakochałem się w niej jakby późno, jak na to, kiedy została wydana. A teraz jestem giga fanem i jest to Frankie Lizardo, Shinjuku.

0: Audycja Come On B2B Łęcki, słuchaliśmy sobie Franki Rizzardo, jego niewątpliwie przebój Shinjuku. Ja powiedz mi szczerze, jak sobie tak rozmawiamy o tej audycji wspominkowo, mam nadzieję, że jakkolwiek da się to usłyszeć, ludzi to interesuje. Zawsze ciągnąłem z ciebie bekę, że przyjdziesz nieprzygotowany. No. Ile średnio zajęło ci zawsze przygotowywanie się do audycji?
1: Wiesz, ja wychodzę z założenia w życiu, że nie muszę się z niczego tłumaczyć.
0: Nie musisz się tłumaczyć, to tylko jako ciekawostkę.
1: Nie, ale tak średnio przygotowanie do audycji między... Średnio? Mhm. Uśrednić to wszystko? Mhm. No to tak...
0: Między 0 a 15 minut?
1: Nie, z półtorej godziny. Ja miałem zawsze notatki. Tak? No, nie widzisz, że zawsze z telefonem albo z kompem jestem?
0: No widzę, ale tak tam trzy linijki są zazwyczaj.
1: Nie, nigdy nie widziałeś, co ja tam mam.
0: No, to prawda, nigdy cię nie podpatrywałem.
1: No, nie, tak z godzinkę, półtorej to zawsze, ale były też dłuższe. Jak jakieś researche się dzwoniło, to trochę dłużej. Może po prostu tak brzmiałem.
0: Że obojętnie ile czasu by to nie było, to i tak nic nie daje.
1: Tak, dokładnie. Wiara pisze.
0: Co Wiara pisze?
1: Wrotek pisze, że mając trzech braci, to grupa dziewczyn do wyeliminowania z konkursu radiowego jest dość spora.
0: To prawda.
1: Szczególnie jak bracia na przykład w danym momencie nie są w związku, to się mnoży wtedy.
0: Tak.
1: Bakcyl pisze, że jego ulubione audycje to...
0: Ale poczekaj, wróćmy jeszcze do Wrotka, no. Jak nas słucha. Czy Wrotek jedzie z nami na Ibizę we wrześniu?
1: Wysłałem mu info i powiem ci, że jak gadałem z nim ostatnio, to był mocno zainteresowany.
0: Super. Wrotek, pozdrawiam cię serdecznie, bardzo liczę, że się pojawisz w tej grupie.
1: Tak jest. Jakby ktoś chciał jechać na Ibizę z nami we wrześniu, to...
0: Organizujemy, odzywajcie się.
1: Tak, można. Na obecnie gdzie, w sumie, na Insta, gdziekolwiek.
0: Na Instagramie.
1: Baksyl pisze, że najbardziej jego ulubione audycje to były te, gdzie były wyciągane kwity i przy okazji przypomina o tym, jak na wizji powiedzieliśmy o jego żylakach na jądrach. I operacji. To też było mocne, bo...
0: To było mocne,
1: bo tam chyba lekarze się pomylili i mu zoperowali tak. Nie to jądro. I został tym zaatakowany tutaj podczas audycji. Wybrnął jakoś.
0: Przez ciebie zaatakowany.
1: Tak, ja lubiłem takie
0: sytuacje. Ty lubiłeś takie sytuacje.
1: Bardzo.
0: I powiedz mi właśnie, po tych trzech latach jakby wyciągania ludzkiej prywaty, które jakby nie chcieliby koniecznie opowiadać jakby tutaj na foni, uważasz dalej, że to był dobry koncept?
1: Tak.
0: Nie żałujesz niczego. Czy masz tak, że komuś coś dostrałeś i jakby uważasz, że za dużo?
1: Nie, ja żałuję. No,
0: to mi przypomniało.
1: Że co, kiedy przesadziłem?
0: To było doskonałe. Jeden z moich ulubionych momentów w tej audycji. No. Było, jak była tu ekipa Spacementu.
1: Pierwsze pytanie na ryj.
0: I zapytałeś ich, czy dużo łatwiej się robi karierę DJ-ską, jak jest się bananową młodzieżą.
1: Tak, bo ja myślałem, że oni są tacy mocno do przodu i tutaj chciałem od początku tą audycję wnieść na taki, no dość wysoką, jakby to powiedzieć, dynamikę i myślałem, że to tutaj tą dynamikę zwiększy, a tutaj jak tylko zobaczyłem ich minę, to po prostu jak pety zostali zgaszeni. Nie wiedzieli, co powiedzieć. Myślałem, że oni szybko odbiją z tymi bananowymi dziećmi, bo myślałem trochę, że to jest taka beka, a że oni się tak nie czują.
0: Nie, to ja
1: jednak tam kurde, no nadepnąłem na dość czuły punkt.
0: Czyli nie żałujesz niczego. Nie masz tak,
1: nie
0: że
1: pamiętam,
0: jakby wyszedłeś
1: taki
0: z jakiejś audycji i żałujesz, że nie, tu przesadziłem, bo widać, że to nie fajnie dla kogoś. Nie miałeś tak.
1: Nie kojarzę.
0: Okej. Okay.
1: Nie kojarzę, no. Ja tam lubiłem.
0: Chciałem ci podać rękę, żebyś mógł kogoś przeprosić, czy coś, jakby, jeżeli nie, to nie. Los. To napiszę tym ludziom, że jakby
1: podtrzymasz. A pamiętasz? Ktoś ci
0: nie,
1: się
0: no troluję cię, spokojnie.
1: Fajnie by było, jakby to jeszcze dymy jakieś na koniec wyszły.
0: Ale wracając do Bakcyla, padły mocne słowa w tej audycji i my jakby lubimy ludzi rozliczać jakby z mocnych słów, które tutaj padają. Więc pytanie jest, kiedy będzie Bakcyla powrót do grania?
1: No. Mam nadzieję, obiecał tutaj na antenie, że wróci do grania, także Bakcyl, czekamy. No, Aga Hirsch pisze, także ta audycja o kuli lump, jeżeli dobrze pamiętam, jak się kula lump zamykała, tak, to
0: też
1: było,
0: to
1: była bardzo fajna, zresztą no, całe ich oddziaływanie społeczne na łazarski rejon i nie tylko, na emerytów w tym mieście i osoby dotknięte jakimkolwiek kryzysem, to naprawdę też duża historia, fajna sprawa.
0: Dużo udało nam się wyjść poza te ramy muzyczne i jakby bardzo...
1: No w pewnym momencie nie mieliśmy wyjścia, bo tak naprawdę mogliśmy tę audycję zakończyć półtora roku temu, gdybyśmy się tylko na muzyce zamykali, a tak naprawdę, żeby dalej nas to interesowało, żeby mam nadzieję w jakimś stopniu interesowało słuchaczy, to trzeba było trochę te horyzonty poszerzyć.
0: To co, może poszerzmy te horyzonty, ale jednak muzycznie.
1: Dobra, to jest numer, który trwa 26 minut, więc tyle nie będziemy, czy 28, tyle nie będziemy lecieć, ale też jest związany z tą audycją, bo kiedyś do tej audycji przyniósł go AN, to jest Everywhere You Go w remiksie Ricardo Villalobosa. I kurde, powiem ci, że od kiedy AN tutaj przyniósł ten numer do audycji, to ja go przesłuchałem z 200 razy.
0: Ja jeszcze się włączę jakby na tle tego kawałku, bo można, bo i tak całego nie przesłuchamy, ale AN bał się do nas przyjść, a uważam, że bardzo fajnie wypadł.
1: Tak, on umie mówić.
0: Free AN, ocieplamy wizerunek.
1: Tak, umie mówić pełnymi zdaniami i się uśmiechać czasami. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.

0: audycja Gemot B2B Łęcki, ostatnia audycja, jesteśmy w Radiu Afera oczywiście. O przelocie tutaj przed chwilą wspomnieliśmy na koniec poprzedniego wejścia, czy teraz poza anteną?
1: Poza anteną.
0: Przelot się zamknął, my się zamykamy, projekt Lab się zamknął w międzyczasie, jak tutaj prowadziliśmy tę audycję, Kula Lump się zamknęła. Trochę zmian w Poznaniu chyba było, ale czy faktycznie na rynku muzycznym, czy scena jakoś mocno przez te 3 lata się zmieniła? Zaobserwowałeś jakieś zmiany tutaj większe?
1: Scena na pewno ewoluuje cały czas, bo trendy w muzyce elektronicznej ewoluują i nie wiem, czy my podążamy za tym. Myślę, Michał, że nie podążamy za tym w ogóle, jak te trendy ewoluują, bo byśmy tutaj grali hard techno i jakby hard groovy i trends i nie wiem co. Więc trochę poszliśmy pod prąd i może nie pod prąd, ale zawsze robiliśmy to dookoła tego, co my najbardziej chcieliśmy pokazywać, a nie dookoła tego, co było w danym momencie najmodniejsze i fajnie. I tak niech będzie.
0: Dokładnie. Pamiętam wyjazdową jedną audycję, dwugodzinną chyba, w Przelocie właśnie.
1: Jedyną taką, tak, którą zrobiliśmy.
0: Byłem na początku trochę, może nawet tego nie pokazywałem, ale trochę nie czułem, nie wiedziałem, czy to wyjdzie dobrze. Trochę może nawet sceptyczny do tego pomysłu, aby wyszło bardzo fajnie. Ja po prostu bałem się, że ludzie nie przyjdą.
1: No, sceptycznie to ja byłem nastawiony do tego, że ty zrealizujesz kolejną, na którą się umówiliśmy, mieliśmy zrobić latem w nurcie i faktycznie to się nigdy nie odbyło, także jeżeli chodzi o nasze sceptyczne nastawienie do swoich wzajemnych działań i pomysłów, to czuję, że moje było bardziej uzasadnione. Pamiętasz w ogóle, że miało tak być? Że
0: no, kojarzę taki temat, ale ja jestem, wiesz, zbyt skromny, żeby tam do nurtu całą audycję przeprowadzić.
1: Chyba my jesteśmy zbyt skromni, żeby w nurcie się opłacało nas pokazać na scenie rozmawiających.
0: Co pojawiło się nowego w Poznaniu przez te lata? Bittersweet, o, na pewno Bittersweet się pojawił i kurczę, to jest fajny projekt, fajna wizytówka Poznania, duża sprawa.
1: Na przestrzeni ostatnich 3 lat zdecydowanie myślę, że z takich najważniejszych rzeczy muzycznie, gdzie Poznań się rozwinął, to Bittersweet Festival jest na pewno największą historią. Jest nam też bardzo miło, że organizatorzy w zeszłym roku znaleźli czas do nas przyjść i porozmawiać o festiwalu. W tym roku nie było audycji, ale to nie dlatego, że nie znaleźli czasu, po prostu...
0: Przed Nexfestem rozmawialiśmy.
1: Przed Nexfestem, ale nie było czasu, po prostu nie byliśmy już wystarczająco blisko festiwalu, żeby tą audycję zrobić. Ale pozdrawiamy organizatorów, jeżeli nas słuchają, lub też przedstawicieli organizatorów.
0: A kto fajnie na scenie się pojawił z fajnej strony przez te 3 lata? Bliskis pewnie?
1: Tak.
0: Myślę, że tak. Młody Bobo, Your Mate.
1: Młody Bobo, Your Mate.
0: To myślę, że takie tutaj postacie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj przychodzi do głowy. Takich.
1: Zilma pozdrowimy, ale nie wiem, czy on się pojawił w ciągu ostatnich 3 lat, ale na pewno potem mi wypomni, że o nim nie powiedziałem. Także Zilmuś pozdrawiam serdecznie. Mega. Tak, Munoludo oszukali. Powinieneś tam debiut roku dostać.
0: Balkon. Ekipa z balkonu.
1: Ekipa z balkonu.
0: To jest temat.
1: Super ludzie, cudowni ludzie i zdecydowanie bardzo, bardzo dobrze, że o nich wspomniałeś. Oni akurat dostali Munoludo.
0: Tak, z 3. miejsce chyba, że tak mi się wydaje. Tak, zasłużone. Jeżeli ktoś kojarzy projekt
1: super
0: na Świętym Marcinie,
1: polecamy.
0: To jest zajebista, oddolna inicjatywa, naprawdę.
1: Takich ludzi nam trzeba i dla takich ludzi powinno być miejsce w Poznaniu jak najwięcej. Jeżeli chodzi o to miejsce, to właśnie, my ustępujemy miejsca z naszą audycją. Może przyjdzie ktoś nowy, kto będzie chciał audycję elektroniczną w Radio Afera prowadzić.
0: No, myślę, że jest to miejsce. My też...
1: Trzymamy kciuki, polecamy.
0: Przed nami przez wiele, wiele lat. My byliśmy 3 lata, nie wiem, ile dusz nagrania nie było, ale milion lat pewnie tutaj byli w Radio Afera. 6-7? Długo byli, nie?
1: Aż tyle? Nie.
0: Nie? Arek, nie. Ile lat byli? A, przed Arkiem. A czyś, bo istniał świat przed Arkiem?
1: Istniał świat przed Arkiem. No, ale myślę, że mogli być faktycznie. W każdym razie jest, znaczy nie wiemy, czy jest, bo nie jesteśmy dyrektorami programowymi, ale z naszej perspektywy patrząc, robi się miejsce na audycję z elektronicznej w Radio Afera. Jeżeli ktoś by był chętny zająć nasze miejsce, to też może się do nas odezwać. Na pewno pomożemy, skontaktujemy z kim trzeba i będziemy trzymać kciuki i wpadniemy jako gościa, żeby też można było nas przytyrać, tak jak ty tyrałeś. Chociażby Basement.
0: Proponuję kolejny numer, a zaraz potem zapytam, co ci dały te 3 lata i czy cokolwiek.

0: Cześć Edgar.
1: Cześć, dobry wieczór. Niezwykle mi miło, tym bardziej, że gdybyście dociągnęli do 4 lipca, to byłaby trzecia rocznica. Po 4 lipca 2023 mieliście swój pierwszy program.
0: Kroniki prowadzisz?
1: Nie, sprawdzałem naszą rozmowę na Messengerze, która gdzieś tam się odbywa. Ale przejrzałem, co wam napisałem po pierwszym programie.
0: Był gnoj?
1: Że Kemoc trochę na spinie, a Łęcki jakby miał wystrzał endorfin, ale później już było spokojnie i bardzo okej. Okay.
0: Okej. Okay. Słuchałeś nas kiedyś oprócz tej pierwszej audycji?
1: Tak, oczywiście, że tak. Nie, no to jest, drogi panie, no nie bez powodu piszę o tym, że naprawdę jestem dumny, bo naprawdę jestem dumny i nawet jeżeli Łukasz Kowalka twierdzi, że zbyt często uderzam w wysokie tony i wielkie słowa, że zgłosiliście się wtedy, że udało się znaleźć dla was miejsce. I to jeszcze na ten wtoreczek, który zawsze był taki palce widać i przepraszam, że się odwołam do tego, ale no, trochę gdzieś tam kontynuowaliście wspaniałą, fantastyczną tradycję dusznego grania.
0: Kurde, bo ja ich nigdy nie słuchałem.
1: No, widzisz, no, musieli
0: on, na tym grać. On wtedy strachy na lachę.
1: No i panowie, no, świetna sytuacja. Zrobiliście audycję wyjściową z świętej pamięci już niestety przelotu. Pamiętam też, jak wchodziły nowe ramówki i się przynajmniej na początku Łęcki, ty bardziej, Michała, a Kemoc chyba troszeczkę mniej. Zostaniemy czy nie zostaniemy? Zostaniemy czy nie zostaniemy? No kurczę, to są naprawdę fantastyczne wspomnienia. Audycja, która wyznaje taką zasadę, że można czasem popełnić błąd językowy i słuchacz wybaczy, ale nie wybaczy, jeżeli nie robi się czegoś z pasją, a wy to naprawdę pokazywaliście pasję i wchodziliście tam na pełnej na antenie i prezentowaliście naprawdę świetną muzykę. To niektóre wywiady fantastyczne. Nieraz to prawda musiałem się utłumaczyć z nich.
0: No właśnie, tak. Właśnie, o to chciałem zapytać. Ja to było moje, a ty też chciałeś.
2: Tak,
0: bo ty nam nigdy nie dawałeś jakiegoś takiego większego feedbacku. Raczej była cisza. Zresztą jak Michał teraz Rogodziński jest teraz...
2: Pytanie jest, czy był kiedyś gnoj.
0: No, czy był gnoj z góry, czy... Bo ty też masz jakiś... Bo ty byłeś naszym szefem. My nawet do końca nie wiedzieliśmy, kto jest nad tobą. Ale każdy ma swojego szefa. Czy był gnoj za tą audycję?
1: Gnoj nie, ale zwracano mi uwagę, że może gdzieś tam Michałowi powiedzieć, że kiedy się rozmawia z niektórymi gośćmi, to żeby jednak troszeczkę przystopować. I wbrew pozorom, bo wy mówicie, że nie było tylko oczywiście, bo ja wyznawałem zawsze zasadę jako programowy, jeżeli maszyna idzie, to nie przeszkadza i niech to się fantastycznie kręci. A jak zwracasz uwagę, to tak, żeby to nie było opierdolka, tylko żeby to było takie gdzieś tam po prostu zrzucone słowo, ale które miało docierać, ale nie miało sprawiać wrażenia, że ma się o coś pretensje, bo to później też zabija atmosferę, później za bardzo człowiek się wpina, zaczyna się denerwować, więc gdzieś w tych rozmowach bez pozoru one przechodziły, ale ktoś ich nie zapamiętaliście, to dobrze, bo taki był mój cel.
2: Czyli radio studenckie, ale jednak flow korporacyjny.
1: O, tego się nie spodziewałem. Moja bankowa dusza teraz tym bardziej jest obrażona. Zresztą nawet nie wiem, czy do końca jest to masz tak dumny po tych słowach.
2: Nie, no nie, żartuję oczywiście, ale...
0: Byłeś super szefem,
2: bardzo doceniamy to, jak zostaliśmy tutaj w audycji potraktowani, dlatego tym bardziej jest nam bardzo, bardzo miło, że w tej ostatniej mogliśmy się z tobą połączyć.
1: Bardzo mi miło, nawet nie wierzycie, jak chciałem do was dostać do studia, ale niestety, wiecie, świadectwa trzeba
0: powyzyskiwać. Dobrych bąbelków byś spróbował. A uwaliłeś kogoś? Ktoś nie przeszedł do kolejnej klasy?
1: Nie, ale kilka dwój wystawiłem. Mhm. A dostać dwóje u Hajna, to już trzeba się naprawdę postarać. Wy w każdym razie byliście na szóstce.
2: I tego nam było trzeba. Bardzo, bardzo serdecznie ci, Edgar, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo, Edgar.
2: Kolejny numer.
1: Dzięki wielkie.
0: Kolejny numer.
1: Do usłyszenia, siema.
0: Cześć. Siema, pa.
2: Pa.

0: Audycja Kemat B2B Łęcki jest to ostatnie wejście, ostatniej audycji Kemat B2B Łęcki ever, a przynajmniej do czasu, aż znowu nam się zachca.
1: Właśnie, czy to ściema, że kończymy, czy nie ściema?
0: Ściema nie jest, ale jakby uważam, że nie warto zamykać sobie jakby furtki, palić mostów i tak dalej, więc jeżeli kiedyś jeszcze przyjdzie nam chęć na prowadzenie takiej audycji, to ja nie mówię, że nigdy.
1: Nie, no stary, to myślę, że fajnie się bawiliśmy, więc jeżeli będzie dobry pomysł, fajna realizacja.
0: Scena się rozrośnie, będą kolejni goście do zaproszenia.
1: Ktoś będzie nas chciał słuchać.
0: To przede wszystkim.
1: Fajnie, ale teraz jakby tak przybliżyć, dlaczego to jest dobry moment, to trochę na początku powiedzieliśmy, że dobrnęliśmy do jakiejś ściany, ale po prostu chyba gdzieś nie ma takiej opcji, żeby w tych tutaj warunkach zrobić krok do przodu, a sami nie potrafimy pewnie go wykrzesać z siebie, jakiegoś takiego większego. Ale patrzysz na mnie jak na debila.
0: Nie, zastanawiam się, co tu wymyślisz, jakby ciekawego do powiedzenia, ale tak, zgadzam się.
1: Co u ciebie dalej?
0: Zgadzam się.
1: Co, zamknąłeś przelot, zamykasz audycję, jakie plany na przyszłość? Gdzie widzisz siebie za 10 lat?
0: Jadę na wakacje od czwartku, nie będzie mnie, a potem serdecznie zapraszam wszystkich 4 lipca na moją imprezę urodzinową do Tamy, które urodziny obchodzę wspólnie z Areczkiem, jednym z dwóch Areczków, którzy zajmują szczególne miejsce w moim serduszku. Tym razem nie Areczkiem z Afery, a Areczkiem z Tamy. Areczek 50.
1: Często byli naszymi gośćmi. I też, Arek, i Asia.
0: I też zawsze bardzo fajne, szczere audycje, pełne rozdawki biletów na wyprzedane imprezy, pełne ogłoszeń spod lady. Zawsze bardzo, bardzo fajnie było ich tu gościć. Więc zapraszam serdecznie 4 lipca na te wspólne urodziny do Tamy, a gdzie widzę siebie za 10 lat, nie mam pojęcia. Najchętniej gdzieś... Nie wiem.
1: Muzyce zostajesz, DJ-em nadal jesteś.
0: O Jezu.
1: Ale nie za 10 lat, teraz.
0: A teraz? No. Myślałem, że za 10 lat mi każesz,
1: to z tym 10 lat to było takie...
0: A jak długo myślisz, że będziesz DJ-ował?
1: Właśnie, to jest dobre pytanie, bo ostatnio z kimś rozmawiałem na ten temat i pamiętam, że Piotrek Szymowski, który był naszym gościem tutaj, dostał pytanie, bo tam, nie wiem, czy można o tym mówić, czy nie, ale on był blisko tego, ale był blisko tego niedawno, żeby dostać program w jednej z największych telewizji, jeżeli nie największej, regularny, i taka szefowa tego programu powiedziała mu, no ale przecież pan nie będzie całe życie komikiem. Nie można być całe życie komikiem. A on jej odpowiedział, proszę pani, ja marzę o tym, żeby być całe życie komikiem, i szczerze mówiąc, ja, jeżeli chodzi o granie, to też mam nadzieję, że mi to nie przestanie jarać, i chciałbym długo, żeby mnie jarało, a dopóki mnie jarało, będzie to jarało, to będę grał, więc
0: tak,
1: chciałbym całe życie.
0: Tak, mamy znajomych, którzy są od nas z dychę, czy tam plus minus dychę, nawet więcej niż dychę, starsi i dalej grają, mają się dobrze, więc na pewno jeszcze te 10, 13, 15 lat można pograć. Myślę, że takie 5 dych to może być moment, w którym się zacznę zastanawiać.
1: Że ty się zaczniesz zastanawiać?
0: Tak. Ale ogólnie jak będę nadążał za jakby ludźmi i oni będą chcieli dalej przez mnie słuchać, to tak. Trzeba pamiętać też, że może być tak, że te czasy się trochę zmienią i ci ludzie, którzy są w naszym wieku, jak będą mieli te 5 dych, to oni dalej będą chcieli wychodzić bardziej niż ci obecni 50-latkowie, więc to też może będzie trochę mniej taki dysonans, że będziemy musieli grać dla ludzi 20 lat od nas młodszych.
1: No jest to tendencja widoczna na zachodzie, więc można się spodziewać, że u nas będzie podobnie, jeżeli jakieś kryzysy nas tutaj większe nie złapią, a lubią przez ostatnie lata gdzieś tam hulać dookoła.
0: I gdyby ktoś czuł się trochę zastany, że trochę jednak by chciał wyjść, ale jakieś nie wie gdzie i nie ma do końca pomysłu, to właśnie to jest główne hasło moich urodzin, żeby ludzie, którzy zastanawiają się, czy, kiedy, gdzie i po co wyjść i odpalić wrotki, to że właśnie to 4 lipca dali se po całości.
1: A czy to będzie także twój last dance, jeżeli chodzi o odpalanie wrotek?
0: W sensie pytasz mnie, Jezu, to ty jak zawsze w jakieś prywaty wchodzisz, czy to będzie ostatni raz, jak będę pił alkohol w życiu? Nie, na pewno nie.
1: Okej, dobra. Podziękowania. Ostatnie podziękowania. Bardzo dziękujemy całemu Radio Afera, wszystkim, którzy to radio tworzą, już Arek Cierniak, tutaj nasz kochany realizator, i wszystkim innym realizatorom, którzy nas realizowali, całym władzom, Edgarowi, który nam tu zaufał, Michałowi, który ostatnio był przez ostatnie rok, dwa naszym szefem. Dziękujemy wszystkim gościom.
0: Ekipie z działu promocji też dziękujemy, tak, bo dokładnie. Mieliśmy dużo wsparcia i też dużo fajnych rzeczy do rozdania, więc również bardzo dziękujemy. Dziękujemy władzom radia, że jeżeli była jakaś skarga, to nigdy do nas to nie dotarło.
1: Tak, to jest bardzo miłe.
0: Dziękujemy też ludziom w studiu nagraniowym, którzy nieraz ratowali nas nagraniami na ostatnią chwilę i składaniem tego na ostatnią chwilę. I no jest wiele, wiele, wiele osób. I dziękujemy wszystkim gościom i tym, którzy jakby byli bardziej rozgadani, i tym, którzy byli mniej rozgadani, i tym, którzy czuli, że jakby my im coś daliśmy, i tym, którzy nam coś dali. I naprawdę warto było to dla was i z wami przez te 3 lata robić.
1: No przede wszystkim dziękujemy słuchaczom, bo to, że ktoś tych naszych wypłacin chciał słuchać, to jest rzecz w pewnym sensie nieprawdopodobna.
0: I ja dziękuję ci, Michał, za to, że zgubiłeś hasło zarówno do SoundClouda, jak i do Instagrama, bo może jakby tych followersów i odsłuchań było więcej, to chciałbym się to dłużej robić, a tak przynajmniej jest luz.
1: Tak, to myślę, że to jest tutaj dobry argument, żeby kończyć. Ja tobie, Tomek, bardzo dziękuję, ponieważ jak myślałem, czy warto jeszcze kontynuować to wszystko, to takim największym argumentem i jedynym za było, że po prostu w te wtorki spędzałem z tobą bardzo miło czas i będzie trzeba to zastąpić. Ale my we dwójkę jeszcze nie jedną rzecz robimy. Niedługo chyba to nie jest ogłoszone, więc nie będziemy mówić, ale na jednym z największych polskich festiwali razem zagramy i pewnie to nie jest ostatnia sprawa, którą razem zadziałamy. Bardzo ci dziękuję. Bardzo wszystkim
0: bardzo
1: dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie, Michał, dziękuję. A ostatni numer wybrałem nieprzypadkowo, ponieważ w ciągu tych ostatnich 3 lat miał wybrać jedną postać w muzyce globalnie, w której zakochałem się najbardziej w jej sznycie producenckim, to jest to właśnie ona, Mera z Norwegii i jej nowy utwór November. Więc dokładnie teraz, jak ten numer wyszedł, to pomyślałem sobie, wow, jakbym miał wybrać jedną postać, która zrobiła na mnie największe wrażenie takim swoim unikatowym stylem, to wybrałbym właśnie Merę.
1: A Fred Again?
0: Nie.
1: Okej. Pa.

0: Chemot, B2B, Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
4: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
3: Tak.
4: A jaka pana interesuje formuła?
3: Zapowiedzi i relacje?
4: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
3: Halo, słucham.
4: Z wizją czy bez?
3: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
5: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
7: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
8: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe.

0: do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Dobry wieczór, minęła godzina 21. Pewne rzeczy robi się przez 3 lata i trzeba je w końcu zakończyć. A pewne rzeczy robi się po raz pierwszy i ja w tej sytuacji zostałem postawiony. Dobry wieczór.
4: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Tymoteusz Powędzowski przy mikrofonie, Arkadiusz Cierniak przy konsolecie. W tym składzie przez najbliższą godzinę jesteśmy z wami. I tak wyjątkowo w smutnych piosenkach ja, wyjątkowo smutne piosenki zaprosiły mnie. Tak się czuję trochę, jakbym wszedł komuś do domu w butach. Ale no wierzę, że Dawid miał we mnie na tyle wiary, żeby mnie jednak tutaj... żebym mógł go zastąpić, więc z tego tytułu bardzo mu dziękuję i mam nadzieję, że nie zawiodę. I tu miałem zakład o to, że ta sentencja padnie na antenie. Arek mnie już tutaj zdążył przed chwilą rozproszyć rozmową pozaantenową, więc jakiekolwiek wejście miałem przygotowane, ono zapewniam, że zniknęło zupełnie. Natomiast wiem jedno. Fighting For You od Arab Strap to jest nowość zapowiadająca ich album nadchodzący już we wrześniu, albo dopiero we wrześniu, jak to tutaj woli. I na etapie, kiedy dostałem wiadomość od Dawida, czy chciałbym poprowadzić, no to powiedziałem pewnie, jasne, czemu nie? I skłamałem, mówiąc, że jestem gotowy. I wtedy dopytałem też się o swego rodzaju klucz doboru utworów na tej audycji, czy on jakiś specyficzny posiada. I zanim odpisał mi, że to, co gra akurat w sercu prowadzącego, no to już miałem ułożone piosenki, które faktycznie są smutne. I kilka takich na pewno się pojawi. Pojawi się oczywiście top 3 utworów Nicka Cave'a, na których chciałbym zagrać na perkusji. I to się pojawi w swoim czasie. Na razie, tak jak zapowiedziałem, coś smutnego. I jako ten Arab Strap zahaczyłem, no to ten trop kontynuować zamierzam.

to tylko bym chciał. Po tym, jak już dodałem kilka tych smutnych utworów i potem okazało się, że wcale nie muszę robić całkowicie smutnej listy, to przypomniałem sobie o takim artyście. Bardziej przypomniał mi o tym rolka na Instagramie, którą zauważyłem, bo tam pojawił się pewien aktor, który jest bardzo dobrze znany ostatnio, tak rzucając, z filmu Duna. Aktor, który swego czasu zagrał w bardzo, bardzo zmyślnym teledysku i teledysku, który nawet do utworu, który nawet Dune w jakiś sposób wspomina. I myślę, że już dałem wystarczająco dużo podpowiedzi.

Klasyka. Co ja to będę dodawał? Nic nie będę dodawał, ale na pewno teraz przeniesiemy się, jeśli chodzi o, o geografię. Geografię, o miejsce, z którego pochodzi artysta. Bo byliśmy już w Szkocji, teraz w Anglii, a teraz przeniesiemy się na naszą południową granicę. Za naszą południową granicę. Nie mam dokładnych informacji, z jakiego miasta pochodzi Vypsana Fixa. Ja mam tylko teorię, że wywodzi się z San Diego, tak jak wielokrotnie w tektach wspominają. Jako, że ja z racji na charakter swojej autorskiej audycji miałem raczej okazję zagrać tylko te lżejsze utwory z ich ostatniej płyty Ideal, to ja tutaj sobie pozwolę wygospodarować nieco czasu na te trochę mocniejsze, ale jeszcze nie teraz, bo teraz zagram utwór ostatni, taki mały ukłon w stronę country.

Przed chwilą miałem przedstawione nie dość, że dowiedziałem się, z jakiego miasta pochodzą chłopaki z Wypsana Fiksa, Pardubice, znane z, jak do tego doszliśmy, koni, żużla i piłki nożnej, i bycia industrialnym miastem, no i tego, że jest tam bezpośredni pociąg z Poznania, więc jeśli ktoś chce się wybrać, to jestem przekonany, że chłopaki tam na pewno jeszcze koncert zagrają w Pardubicach, bądź też w San Piego, jak to woli już teraz. Billy Edim, to jest utwór ostatni na płycie. Taki moment, nazwijmy to, dekompresji po utworze poprzedzającym, który nosi tytuł Kolobek, który jest takim bardzo już smutnym utworem, więc stwierdziłem, że to jest za łatwo i jego absolutnie nie zagram. Zagram za to coś, czego właśnie u siebie nie postanowiłem nie grać. Utwór, który zresztą jest jednym z singli i trochę się nawet zastanawiam, czy ja mogę wymówić ten tytuł, ale jako, że to jest angielski, z angielskiego kalkę, to chyba mogę. Fucking Party się nazywa.

No nie kończy się ten utwór po prostu, nie ma łatwo, Arku. No, czekaliśmy z tym wejściem, żeby do ostatniej nutki w sumie trochę przycięliśmy. Wycieczka do Pardubic się skończyła i jako, że ja lubię gdzieś tak sobie nawiązywać czasami do niektórych radiowców u nas tutaj, no to ja nie omieszkam się wypowiedzieć na temat tego, że Dawid nas radiowo kiedyś zabrał do Bratysławy. I pamiętam bardzo dobrze tę wycieczkę do Bratysławy. Ona była no, bardzo dużo emocji tam było, pięknych po prostu, jeśli chodzi o widoki, o architekturę i tak dalej. Ale co ważne, wcześniej było jeszcze Drezno i Berlin. No mnie tam niestety nie było. Żałuję niesamowicie, ale co ważne, pamiętam bardzo dobrze, że będąc w Bratysławie, było wzgórze, jejku, nie pamiętam, które to było, które już teraz na samym początku wycieczki, wzgórze, z którego on pokazywał, gdzie są różne stolice, gdzie jest, w którą stronę, co się znajduje, tu góry, tu tak, tu, i tak dalej, pokazywał też, gdzie znajduje się Wiedeń. I w tym Wiedniu, tam było go widać bardzo blisko i byłem zaskoczony naprawdę, w tym Wiedniu znajduje się w taki mały zespół, który niedawno nagrał i wydał płytę i z tej płyty sobie teraz zagramy.

Jak miałem okazję porozmawiać z twórcami z Naked Cameo, bo tak się nazywa ten zespół, to zapytałem się ich wprost, czy oni uważają, że nagrali smutny album, ponieważ te utwory mają takie nazwy, które mocno sugerują jednak takie mimo wszystko jakiś smutek, który tam się skrywa. I w odpowiedzi usłyszałem, że trochę tak, ale muzyką staraliśmy się to jakoś przykryć i gdy się słucha No Sleep in the Summer, to już trochę słychać, bo no, jak dobrze przykryć takim letnią muzyką tekst zupełnie niewesoły. I druga rzecz, o którą też zapytałem tych wykonawców, jakieś małe faux pas, jakiś mały błąd, ale czasami naprawdę muszę dopytać o inspiracje, bo czasami one są bardzo, bardzo słyszalne i tu w przypadku słuchania albumu od Naked Cameo, no właśnie miałem cały czas takie z tyłu głowy uczucie, że ja to gdzieś słyszałem. Coś mi tam w głowie świta. I w końcu Beatlesi się pojawili w mojej głowie i to było moje pytanie. Czy ci Beatlesi się pojawiali na próbach? Odpowiedź została potwierdzona. Odpowiedź była twierdząca.

No to teraz wyczekiwany moment. Robię top 3 utworów Nicka Cave'a, które chciałbym zagrać. Tak jak mówię, po słowie z Nickiem już jestem. Jest to nie do powiedzenia, jestem po słowie z automatyczną sekretarką, ale porozmawialiśmy sobie naprawdę na bardzo interesujące tematy. Między innymi właśnie o to, jakie trzy utwory chciałbym zagrać. Więc prezentuję numer 1.

0: scène alors.
1: Smutku, Nick Cave and the Band Seeds.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Make some noise!
3: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
4: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. Pogotowie @afera.pl

Konbanła, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Sebastian Szymura, witam się ostatni raz przed wakacyjną ramówką. Dziś szczęśliwi przegrani, jak co roku, czyli te utwory, które były bardzo blisko zagrania i w końcu dostające się na sam środek sceny, czyli dziś będzie samo gęste z ostatniego roku. Zaczęliśmy od Susumu Hirasawy, utworu z jego chyba najbardziej znanej płyty Kyusai no Gihou. To 1998 rok, jak to zwykle mistrz Hirasawa dowodzi od samego początku, ale będzie oczywiście więcej takich utworów, no bo generalnie to jest muzyka, która może nawet nie tyle otarła się o to, żeby być zagraną, to zwykle są to znakomite albumy, gdzie po prostu powybierałem trzy, czasem cztery utwory, no i ten piąty, no to już było zwykle za dużo. Może nie do końca tak było z tym utworem Lac en Ciel, który zagram, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra piosenka. No i też z lat 90. Słuchajcie, Japonii w Radiu Afera.

Largon Seal i utwór Flower. Dlaczego to trochę inna historia niż z utworem Hirasawy, który wcześniej grałem? Otóż Flower jest z płyty True, którą no niemalże ominąłem w porównaniu do na przykład Ark. Trochę mniej czasu jej poświęciłem, no i tym sposobem Flower nie zmieściło się zupełnie, a nie tam, że piąty utwór, no bo to na pewno nie jest piąty utwór, jeżeli chodzi o najlepsze z płyty True. No ale dzisiejsza audycja jest właśnie dla takich utworów. Mieliśmy dwóch artystów bardzo, bardzo znanych, a teraz będzie coś innego. To Hypo Z i utwór Taboo.

Tabu to utwór Hypozy, czyli projektu kierowanego przez Miho Moribayashi, i to znowu lata 90. Tak się jakoś złożyło. Album Gluon, no dla wszystkich, którzy trafili tutaj przypadkiem, no to gram dziś utwory, które nie zmieściły się w ciągu poprzedniego roku, kiedy prezentowałem na przykład właśnie takie płyty jak Gluon, więc możecie sobie, drodzy słuchacze, wyobrazić, jakie jest poziom tych płyt, skoro taki bardzo, bardzo fajny dubbing, troszeczkę pachnący pewnie Fishmansami i bardzo mi się to podoba, nie dostał się, że tak powiem, do audycji kilka miesięcy temu. Nie dostał się też utwór Life Goes On. Teraz robi się shoegazowo. Przed wami grupa Honey Deep.

wham, am I like these? You can hear it too, can't you? Listen.

za nami Honey Deep i Deep Is, czyli wspaniały projekt kierowany przez Jana Tomita, który to projekt wypuścił tylko jedną płytę. Deep Time to był 1995 rok i płyta naprawdę, która wyprzedziła swój czas, która bardzo mocno opierała się na samplowaniu, gdzieś tam torując drogę takim wydawnictwom jak chociażby Since I Left You, The Avalanches. A teraz przejdziemy do płyty, która może i nie utorowała nikomu drogi. Sleep in a Synchrotron to grupa Color Filter, ale nie zmienia to faktu, że jest na tym albumie kilka pięknych kawałków i zdecydowanie do tego grona należy utwór Stars Above You.

Köst, Staat, Snoopjes en Schinken.

Color Filter, duet z Tokio, Yuki Nishimura to wokale, Ryuji Tsuyinochi to gitary, programowanie, no i zdaje się, że to też jego wokal tam się pojawia. Debiut duetu to Sleep in a Synchrotron, zagrałem utwór Stars Above You. Sleep in a Synchrotron to taka niby mocno syntetyczna płyta, ale jednak okraszona na przykład właśnie takimi pięknymi gitarami i generalnie takim przyjemnym, ciepłym, lekko odrealnionym brzmieniem. Bardzo, bardzo polecam tę płytę. Przygotowując dzisiejszą audycję, tak sobie myślałem, że trochę mało elektroniki grałem przez ostatni rok, ale też troszkę elektroniki się znalazło. Taki projekt jak Kaito się pojawił na przykład w ciągu poprzedniego roku w Japonii w radiu Afera. Kaito to Hiroshi Watanabe, chyba znany najbardziej właśnie jako Kaito. Zagramy utwór z płyty 100 Million Light Years. To był rok 2006. A utwór nazywa się We Were Born Here. Słuchajcie Japonii w Radio Afera.

Kaito, We Were Born Here. Słuchacie Japonii w Radiu Afera. Przed nami jeszcze dwa utwory z tych, które nie dostały się przez ostatni rok do audycji, a grałem muzykę artystów. Tak też było z utworem Akiry Yamaoki. Utwór nazywa się Null Moon i znalazł się na ścieżce dźwiękowej do gry uznawanej za jedną z najlepszych gier komputerowych w historii gier wideo. Silent Hill 2 to oczywiście legendarny tytuł wydany na konsolę PlayStation 2. Oryginalnie niedawno, chyba jakieś 2 lata temu, ukazał się remake też, także jeżeli nie macie dostępu do starszej konsoli, to i na nowych można pograć. No i przede wszystkim warto posłuchać tej ścieżki dźwiękowej, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra. Przeróżne klimaty tam są, ale jako że gra jest generalnie horrorem, no to można się też tej muzyki troszkę przestraszyć. Przed wami w Japonii w Radiu Afera Akira Yamaoka i utwór Null Moon.

Kiraja Małka i Null Moon ze ścieżki dźwiękowej do gry Silent Hill 2. To wspominałem już, że to ostatnia audycja przed wakacyjną ramówką. I co następuje? Na czas wakacji, dokładnie tak jak w zeszłym roku, Japonia przenosi się na środę na godzinę 20. I pierwszy raz 8 lipca będziecie mogli posłuchać Japonii o wakacyjnej porze. Nie obiecuję, że wtedy, ale na przykład planuję na wakacje pewną relację z Japonii. Niestety nie osobistą, ale też będzie sporo muzycznej relacji od tego gościa. Zobaczymy, kiedy dokładnie to będzie. Możecie śledzić fanpage na Facebooku. Ktoś tam chyba czasem jeszcze zagląda. Tam na pewno napisze, co się tam będzie działo w tej Japonii wakacyjnej. Jeżeli faktycznie gość się pojawi, to na pewno jakaś informacja będzie wcześniej. Oczywiście zapraszam też na Spotify do obserwowania playlisty Japonia. Tam już, jak ostatnio sprawdzałem, zdaje się ponad 150 godzin muzyki z kraju kwitnącej wiśni. Zaraz dodam muzykę z dzisiejszej audycji, a zakończę innym mistrzem. Zaczęliśmy od Hirasawy, a na koniec Ryuichi Sakamoto, utwór Adelic Penguins z dosyć eksperymentalnej elektronicznej płyty z połowy lat 80. z albumu Esperanto. To była Japonia w Radiu Afera. Prowadził ją dla was Sebastian Szymura, który jak zwykle zaprasza też na audycje jazzowe. Do usłyszenia. Słyszymy się za nieco ponad 2 tygodnie w środę o 20:00. Jak zwykle w Radiu Afera. Cześć.

0: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w 1090 wydaniu już programu Summertime. Sprzed mikrofonów kłaniają się nisko Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
0: Sporo gitary mamy, widzę, na dzisiaj zaplanowane i będą to i bardzo znane nazwiska, i takie troszkę może mniej rozpoznawalne, ale też już z absolutnie pierwszej ligi. No, rozpoczynamy od Marcina, ulubionego gitarzysty.
1: Jednego z ulubionych, tak. Pat Metheny, kolejna odsłona jego najnowszego albumu. Trochę mówiłem o tym albumie, który jest świeżutki, rześki, ale sporo nawiązuje do tych starszych brzmieni Pata Metheny'ego i myślę, że to jest bardzo fajny kierunek. Nowy skład, właśnie, bo o tym składzie zupełnie nie wspominałem poprzednim razem, kto obecnie współpracuje z Patem Metheny. Faktem jest, że zawsze dobiera sobie absolutnie znakomitych muzyków i tym razem na keyboardach i instrumentach klawiszowych Chris Fishman, na perkusji Joe Dyson. Czasami tam słychać rzeczywiście, że sporo takiego brzmienia Joe Dyson, trochę w stylu Antonio Sancheza, ale to jest chyba taki styl, który bardzo preferuje u perkusistów Pat Metheny. Gęste granie, dość przypominające mi nawet brzmienie perkusji nieżyjącego już wspaniałego Roya Hinesa. A jako ciekawostkę, producentem, takim współproducentem jest dawny współpracownik Pata Metheny'ego, który grał na kontrabasie, Steve Rodby, który grał w Pat Metheny Group w tych czasach najbardziej obfitych, gdzie bardzo często nagrywali i sporo koncertowali po całym świecie. Zresztą Pat po każdej płycie jeździ po tym świecie, to jest niezmordowany muzyk i kompozytor i oby tak dalej, a tymczasem kolejna odsłona i wybraliśmy kompozycję Don't Look Down, Pat Metheny, najnowszy album.

0: Don't Look Down, Pat Metheny i najnowszy album Side Eye 3+, coś takiego myślę, czy będziemy mówić 3+. 3+ to takie trochę, tak jakbyśmy mówili jakąś ocenę, a album jest bardzo fajny. Polecamy.
1: No dobrze, no to skoro Marcin tu prezentuje swojego ulubionego gitarzystę, no to teraz pora na mnie. Jednego z, oczywiście, a ja tutaj bez jednego z, tylko po prostu Mary Halvorson obecnie dla mnie jest numerem jeden na gitarze. Absolutnie. No i mamy teraz album nagrany w duecie. Nazywa się Slow Mo Neon Luminate Hovering. Wydaje mi się nawet, że ten album jeszcze nie jest po premierze, ale pierwsze single się pojawiają. Jeden z takich singli jest właśnie Blood and Sand. Na trąbce Ambrose Akin-Mazuri, a na gitarze Mary Halvorson.

Jak po raz pierwszy wyświetliło mi się, że Ambrose Akinmozory i Mary Halvorson nagrywają płytę w duecie, byłem bardzo ciekaw, jak to będzie do siebie pasowało i czy to się fajnie zazombi. I wygląda na to, że jest fajnie. Bardzo ładnie ze sobą tych dwoje artystów współpracuje. No i myślę, że to może być bardzo duża przyjemność, kiedy płyta już w pełni się ukaże. Ambrose Akinmozory trąbka, Mary Halvorson na gitarze. A wśród ulubionych naszych jednych z wspólnych gitarzystów zamieszkujących kontynent europejski jest niewątpliwie samo Salamon, pochodzący ze Słowenii, a w związku z tym, że dzisiaj są urodziny Wasila Hadzimanowa, z którym ostatnio samo Salamon nagrywał płytę, to wykorzystamy ten fakt. Wasil Hadzimanow, rocznik 1973, i zajrzymy teraz do albumu Dances of Freedom, gdzie dwójce wymienionych muzyków towarzyszy Rakalam Bob Moses na perkusji.

0: Album sprzed 2 lat, Dances of Freedom, a kompozycja Free Dances, Międzynarodowe Towarzystwo Samo Salomon, Słowenia, Wasil Hadzimanow, Serbia, czyli dawna Jugosławia, no i Bob Moses, a tak przy okazji Bob Moses kiedyś też współpracował z Patem Metheny, który dzisiaj wybrzmiał.
1: Wasil Hadzimanow dzisiaj obchodzi urodziny, więc wykorzystamy tę okazję, żeby zaprezentować jeszcze odrobinę jego twórczości. Tym razem liderem będzie Michael Waldrop. Płyta z 2025 roku nazywa się Native Son i w składzie Martin Dziakonowski na kontrabasie, Wasil Hadzimanow, wiadomo, fortepian, Michael Waldrop na perkusji. Dodatkowo na perkusjonaliach udzielają się Brad Dutz i Jose Rossi, a przed nami utwór, który nawiązuje do pewnego znanego nazwiska. Nazywa się Vasconcelos.

0: Michael Waldrop na perkusy i jako lider na płycie pod tytułem Native Son, która oddaje swój perkusyjny hołd między innymi postaciom na Vasconcelosa czy Elvina Jonesa. Na fortepianie Wasil Hadzimanow, jak ci Martin powiem, że tu jest jeszcze utwór, który nazywa się Belgrad i to pisany podwójnie, zarówno alfabetem łacińskim, jak i powiedzmy, że wersją serbskiego. Ja nie wiem, która tam wersja tej cyrylicy jest prawidłowa i jak się nazywa. No to pewnie będziesz kiedyś chciał, żebyśmy do tego albumu jeszcze sobie wrócili. Jest jeszcze utwór pod tytułem The Wrong Blues. Tytuły są w ogóle bardzo fajne. Trzeba by się kiedyś szerzej zainteresować postacią Michaela Waldropa, bo i na perkusji ciekawie gra i też fajne tytuły, jak się okazuje, wymyśla. A teraz wracamy do gitary po jednym utworze przerwy i będzie też nawiązanie do niedawnego festiwalu Enter Music Festival.
1: Tak, będzie teraz album, na którym będzie grał gitarzysta, który gościł na Enter NA Festival jakiś czas temu, Julian Lash. Tutaj do współpracy zaprosił Johna Medeskiego. Tak, to jest właśnie ten John Medeski z tego wielkiego tria. Jorge Roeder i Kenny Wollesen. A album cały nosi tytuł Scenes from Above. Bardzo fajne granie. Zdążyłem trochę odsłuchać ten album, jest dość długi. To jest nowość z tego roku. A kompozycję, którą za chwilę wysłuchamy, to Tucking Drum.

0: Julian Lesz, John Medeski, Jorge Roeder, Kenny Wollesen. Myślę, że to właśnie też z tej płyty materiał mógł się pojawiać na festiwalu, który no, żałujemy strasznie, jak to się stało, że tego dnia z Johnem Zornem nie udało nam się odwiedzić. No ale cóż, każdy gdzieś tam w rozjazdach nie zawsze. You can't always get what you want, jak śpiewali Rolling Stonesi w zeszłym tygodniu na rozpoczęcie Summertime. No, jak ktoś nie słuchał, to już nie sprawdzi, że trochę was tam przekłamujemy, ale okej. No i dobrze, skoro John Medeski się pojawił, to teraz połączymy go z Johnem Scofieldem, ale to nie będzie płyta A Go Go, gdzie Scofield grał z całym trio Medeski, Martin and Wood, tylko będzie coś jeszcze bardziej specjalnego.
1: Tak, ale ten skład, który przed chwileczką był z Julianem, no to właściwie to jest skład, który tworzy aktualnie New Masada Quartet, także no brzmi to naprawdę konkretnie i rasowo i muzycy to są absolutnie topowi. Tak, a teraz nawiązujemy już do albumu, który fragment za chwilę wybrzmi i który już kiedyś u nas się pojawił na programie. Będzie to album sprzed paru ładnych lat, już czas leci. 2017 rok, album Hudson, no i nieodżałowany Jack DeJohnette, John Medeski, John Scofield, Larry Grenadier, a wybraliśmy kompozycję na zakończenie tytułową, która rozpoczyna ten album. Czyli Hudson.
0: Rozpoczyna album, a kończy dzisiejszy Summertime, za który bardzo serdecznie dziękujemy. To było wydanie 1090. Odpowiadają za nie Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: W sumie to dobry wieczór. 30 kilka sekund przed północą w audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Pąkinia. Jestem zaskoczony, bo strasznie rzadko się zdarza, że Przemek z Marcinem kończą ciut wcześniej niż o północy, albo nawet czasem grubo, a dzisiaj proszę, jak ładnie im to wszystko wyszło. Dzisiaj 23 Dzień Ojca, ale 24, czyli już za chwilę, jest rocznica śmierci Freda Andersona. Fred Anderson był niezwykle ważnym muzykiem, ważnym dla chicagowskiej sceny, ważnym dla amerykańskiego jazzu i ważnym także dla Poznania poprzez festiwal Made in Chicago i postać Wojtka Juszczaka, twórcy tego festiwalu, zafascynowanego Fredem Andersonem i jego działalnością, tym, co w Chicago przez lata tworzył. Nim jednak sięgniemy dziś po muzykę Freda Andersona, rozpocznijmy to nasze spotkanie, jako że już po północy, od dwóch przypomnień, od których rozpoczynamy od ponad 4 lat spotkania w Wieku Awangardy. Po pierwsze, tuż za naszą granicą trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka ciebie i mnie. Spróbujmy pozostać solidarni z Ukrainą. Spróbujmy, pozostańmy, bo to jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest wspierać tych, którzy przed wojną cierpią.

swój klub dla wszystkich. Co nie znaczy, że każdy z każdym tam stawał na scenie. Niestety, nie wszyscy te poglądy i to odrzucenie podziału Freda Andersona uznawali za obowiązujące ich samych, ale nie przeszkadzało im to spotykać w Velvet Lounge i grywać. Nawet jeżeli było to granie we własnym środowisku, to było to granie otwarte na innych przez to, że klub był dla nich otwarty. Sięgamy na początek naszego spotkania z Fredem Andersonem po nagranie, które ukazało się dopiero w ubiegłym roku. Jest to część albumu The Bottle Tapes, czyli albumu dokumentującego działalność innego chicagowskiego klubu, The Empty Bottle. Tam również pojawił się Fred Anderson. Tam razu pewnego w 1998 roku przyprowadził muzyków swojego tria po to, żeby zagrać koncert ze słynnym trębaczem z Kalifornii, z San Francisco, Bobbym Bradfordem. I to jest chyba jedyne nagranie upublicznione do tej pory, gdzie Bradford spotyka Freda Andersona. Na The Bottle Tapes jest tylko ten jeden utwór, ale to 17 minut jest naprawdę niezwykłym zapisem tego, jak fascynującymi muzykami byli wtedy, gdy to grali, bo Bobby Bradford cały czas żyje i jest aktywny. Fred Anderson i Bobby Bradford.

No i tych braw będzie jeszcze całkiem sporo. Brett Anderson, Bobby Bradford, Kent Kessler i Hamid Drake. Przepraszam, Chet Taylor w tym składzie. Bobby Bradford plus Fred Anderson trio. Z roku 1998. Ale tak naprawdę kariera Freda Andersona zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Gdy w roku 1965 był członkiem założycielem AACM-u, pewnie był już zdecydowany na to, że jego powołaniem jest być muzykiem. To nie były łatwe czasy dla muzyków, zwłaszcza awangardowych, po 1968 roku. Po tej takiej wielkiej rockowej rewolucji, która wtedy nastąpiła pod koniec lat 60., okazało się nagle, że jazzu, zwłaszcza tego awangardowego jazzu, nikt nie chce słuchać, że nie ma już publiczności na jazz. Lata 70. to tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych muzyka soul i dla czarnej publiczności jazz przestał być atrakcyjnym. To wtedy Miles Davis zaczął odwracać się plecami do publiczności, dając do zrozumienia, że granie dla białych go nie interesuje. To jest jedno, ale też było to potwierdzenie faktu, że nie ma czarnej publiczności, która chce słuchać muzyków jazzowych, a Miles Davis i tak był gwiazdą. Wtedy to w latach 70. większość muzyków jazzowych przekwalifikowała się, została kierowcami, taksówkarzami, kelnerami. Kelnerem był m.in. Sam Rivers, Pharoah Sanders jeździł ciężarówką, wielkim takim tirem po Stanach Zjednoczonych, a Fred Anderson postanowił otworzyć klub, aby inni muzycy mieli gdzie grać, a sam zajął się w tym klubie nalewaniem piwa gościom. Czasami, gdy muzyka dobrze się rozkręciła, chwytał za instrument i dołączał do innych. Pierwsze nagrania Freda Andersona pochodzą z 1966 roku. To wtedy wziął udział w sesjach nagraniowych Josepha Jarmana do jego płyty Song 4, która ukazała się ostatecznie rok później, roku 67, nakładem chicagowskiego Delmarku. Na swoją pierwszą autorską płytę musiał czekać do roku 1984. To wtedy ukazał się album The Missing Link, który nagrał, zarejestrował i za którym stał Chuck Nessa, słynny promotor i producent jazzu i jazzowej muzyki z Chicago. Jednak wcześniej ukazał się jeszcze jeden album, gdzie w tytule Neighbors and Fred Anderson jego nazwisko się pojawia. Płyta nazywała się Akcent i zarejestrowana została w roku 1978 podczas albo przy okazji wizyty Freda Andersona na festiwalu w Moers w Niemczech. To wtedy austriacki pianista Dieter Klawisznik zaproponował Fredowi Andersonowi, aby dołączył do jego tria i tak powstał album Akcent. Ta płyta ukazała się na winylu, ale widziałem też nie tak dawno, że wytwórnia Klopotek wznowiła ją na Bandcampie. Można ściągnąć w końcu cyfrową wersję bez zniekształceń, bez szumów, bez tego wszystkiego, co niesie ze sobą odtwarzanie, także zgrywanie z płyt winylowych na nośniki cyfrowe. Polecam bardzo, bo to piękny album. My dzisiaj nie sięgniemy po niego. Przejdziemy od razu do tego pełnoprawnego, autorskiego debiutu, dojrzałego już Freda Andersona, bo on już był wtedy dobrze po 40, z roku 1984. To na tej płycie pojawia się chyba pierwszy raz u boku Freda Andersona Hamid Drake, jeszcze wtedy znany pod nazwiskiem Hank Drake, czyli tym swoim rodowym imieniem i nazwiskiem. Zamyka to wszystko kompozycja Freda Andersona Tabla Piece, gdzie tabli nie ma, ale na perkusji Hamid Drake bardzo intensywnie i z dużym wyczuciem imituje dźwięk tego indyjskiego instrumentu. A jak wyszło to?
całemu zespołowi, kwartetowi prowadzonemu przez Freda Andersona zaraz usłyszymy. Fred Anderson, Larry Hyrot, Hamid Drake i Adam Rudolph. Dwie perkusje, właściwie perkusja i perkusjonalia w zupełnie niezwykłym połączeniu.

funk o latach 80. że bywało tak, iż na koncercie Sun Ra w Chicago było 5-6 osób, dosłownie. I oni grali w małym klubie, gdzie nie mieścili się na scenie, ale było to jedyne miejsce, które mogli znaleźć na ich koncert, a grali i tak tylko i wyłącznie za gaszę z biletów. Więc z tych 5-6 osób, jaka to mogła być gaża z biletów? Ale jednak takie koncerty były i klub Freda Andersona, The Velvet Lounge, był właśnie przykładem takiego miejsca, które było otwarte. Fred miał wielki wpływ na młodych muzyków Chicago. Bardzo cenili go za taką osobistą uczciwość, za wierność zasadą, za to, że był dla nich przykładem i wzorem niezależności w muzyce, bo on nie chodził do firm płytowych po to, żeby wydawały jego muzykę. Jak ktoś gotowy był z nim zagrać, to grał, ale cały ten biznes, którym obrasta zwykle muzyka, był mu kompletnie obcy. Jemu na tym po prostu kompletnie nie zależało. Zależało mu na tym momencie, kiedy pojawiał się na scenie i mógł twarzą w twarz spotkać się z drugim człowiekiem. Gdy po śmierci Freda Andersona, dosłownie kilka dni później, przyleciał do Poznania Ken Vandermark i rozmawialiśmy o tym, jakim Fred był człowiekiem. Ja spotkałem go wcześniej, spotkałem go w Warszawie, spotkałem go, gdzie miałem z nim piękną rozmowę w Poznaniu podczas festiwalu Made in Chicago w roku 2007. Wyraziliśmy wtedy opinię obaj, już nie pamiętam od kogo z nas to wyszło, że Fred tak naprawdę był w tym wszystkim wolnym człowiekiem. I ta charakterystyka Freda Andersona jest chyba tutaj najbardziej istotna jako człowieka, dla którego nie było ograniczeń, dla którego nie było uprzedzeń, jako człowieka, który był ponad wszelkimi podziałami, żalami i jakimiś takimi drobnymi ludzkimi małostkami. Co ciekawe, renesans jego muzyki zaczął się tak naprawdę w roku 1996. To wtedy, namówiony przez Kena Vandermarka, Bruno Johnson z chicagowskiej wytwórni, wówczas chicagowskiej wytwórni Okkatisk, zaczął wydawać archiwalne nagrania Freda Andersona. Wkrótce dołączył do tego John Corbett i jego seria Unheard Music Series, wytwórni Atavistic. I dzięki tym dwóm wytwórniom, potem jeszcze dołączyła wytwórnia Corbett versus Dempsey, po tym jak Atavistic się zamknął. Mamy dziś dostępne na płytach CD właściwie najważniejsze elementy dorobku Freda Andersona od początku jego kariery. Okka zaczęła swoją serię wydawniczą od takiego albumu sygnowanego przez dwóch fantastycznych muzyków, Steve'a McCalla i Freda Andersona właśnie. Sięgaliśmy jakieś 2 miesiące, wydaje mi się, do fragmentu, obszernego fragmentu, bo na tym albumie są tylko 2 długie improwizacje na perkusję i saksofon tenorowy. Sięgaliśmy do tego albumu, więc dzisiaj go nie zagramy, ale opowiemy trochę o kolejnych płytach, które wtedy ukazały się. Ukazała się między innymi płyta triowa Fred Anderson, Merlin Crispell i Hamid Drake. Ukazała się trio Freda z Kentem Kesslerem i Hamidem Drake'iem. Okka naprawdę działała bardzo prężnie i rok później w końcu ukazał się album, który miał przynieść trochę problemów. To jest album DKV Trio with Fred Anderson. I te problemy nie były muzycznej natury, to znaczy nikt nie miał wątpliwości, że to jest bardzo dobra płyta, piękna płyta z cudownym zakończeniem, które zabrzmi u nas za chwilkę, ale oto nagle okazało się, że muzycy, młodzi muzycy, którzy gromadzili się wokół Freda Andersona, którzy gromadzili się przygarniani przez AACM chicagowski, nagle odkryli, że ktoś, jakiś biały muzyk przychodzi i nagrywa i wydaje płyty, które zostały zarejestrowane w ich klubie, w Velvet Lounge, że pojawia się muzyk, który ma aspiracje do tego, żeby, jak mówili, ukraść im ich Freda Andersona. Fred nigdy nie był ich.

bo Fred był zawsze swój, zawsze był w tym sobą, ale było takie nastawienie, że oto teraz, kiedy ukazują się archiwalne nagrania Freda Andersona, kiedy znowu mówi się o jego muzyce, kiedy wszyscy już w Chicago go znają, to że on wyjdzie i zagra z tymi czarnymi, młodymi muzykami, z którymi grał na co dzień, a dochodziły przez te kolejne lata nowe pokolenia muzyków, które chciały grać z Fredem Andersonem. Fred jakoś to wszystko wtedy przytrzymał i jeszcze wyszedł na prostą, ale bardzo odbiło się to wszystko, co wydarzyło się w związku z nagraniem albumu DKV Trio with Fred Anderson na Kenie Vandermarku. Oto nagle okazało się, że większość muzyków czarnych z czarnej sceny z Southportu, z chicagowskiego, nie chce z Kenem współpracować. Dochodziło do takich scen, że niektórzy muzycy wychodzili z Velvet Lounge, kiedy na scenę wchodził Ken Vandermark, zapraszany przez Freda Andersona. Więc te podziały były tam wtedy bardzo, bardzo mocne i ten album, który jest świetną płytą, który odniósł duży sukces, bardzo przyczynił się do tego, że te podziały wciąż istniały. Z albumu DKV Trio with Fred Anderson, Ladies in Love.

Richard Anderson i DKV Trio Ladies in Love. I tak naprawdę to wtedy rozpoczęła się ta wielka przygoda z muzyką Freda Andersona dla bardzo wielu osób. Dla mnie też od tamtych nagrań dołączył do tego wkrótce chicagowski Delmark, publikując kolejne nowe nagrania. Fred Anderson Trio i jego kwartetu. Dołączył do tego Tatsuo Oki wkrótce, publikując nagrania kwartetu, w którym sam grywał na kontrabasie. I tak to trwało długie lata, aż w końcu w 2010 roku usłyszeliśmy, że Freda już nie będzie. Wcześniej, w 2006, Fred pojawił się na Warsaw Summer Jazz Days w Warszawie, pojawił się rok później, w roku 2007, chociaż duchem był już wcześniej, na festiwalu Made in Chicago w Poznaniu. Tak naprawdę Wojtek stworzył ten festiwal z myślą o tym, by zaprosić do Poznania tych, którzy jeszcze żyją, tych, którzy jeszcze tworzą, by zaprosić do Poznania Roscoe Mitchella, który nigdy wcześniej nie był, i właśnie Freda Andersona. Freda zaprosić mu się udało już na drugą edycję. To wtedy przyjechał i wystąpił najpierw w trio, a potem na zakończenie w dużym projekcie jako gość specjalny i solista. Pamiętam taki moment na koncercie Tria Freda Andersona, gdy przy gromkich brawach publiczności na koniec zszedł ze sceny, wyszedł i to już było po bisie. Nie chciał już więcej grać, był zmęczony, widać było. On grywał w takiej bardzo charakterystycznej pozycji, pochylony nad instrumentem. Instrument gdzieś między jego nogami, nisko bardzo. I Fred dreptał takimi małymi kroczkami po scenie, w takim właśnie pochyleniu. I grywał te swoje długie, hipnotyczne frazy. I wtedy wyszedł na scenę na koniec i podniósł saksofon nad głowę, długo go jeszcze trzymał, jako taki hołd dla publiczności, ale też dla muzyki. I potem powiedział do mikrofonu: chyba trzeba już będzie iść. I był to taki bardzo, bardzo metafizyczny koncert. Moment tego pięknego koncertu, tego pięknego spotkania z muzyką jednego z najważniejszych chicagowskich saksofonistów. No to cóż, sięgniemy teraz jeszcze po jedną kompozycję Freda Andersona, po kompozycję z dawnych, dawnych czasów. Pierwotnie ukazała się ona w 1979 roku na płycie Dark Day, a potem wznowionym w latach 90. w ramach Unheard Music Series przez chicagowski Atavistic. Three on Two, tak nazywa się ta kompozycja Freda Andersona. Fred Anderson, Bill Brimfield, Steve Palmore i wtedy jeszcze Hank Drake. A potem spotkanie z Triem, które chyba zagrało tylko raz jeden. Jari Bouchahid, kontrabasista zespołów Roscoe Mitchella, wywodzący się ze sceny Detroit, Hamid Drake, no i Fred Anderson. Na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką Freda. Tyle na dziś. Ja już się rozstaję z wami na żywo. Życzę pięknego, pięknego dnia, pięknego tygodnia. I zostańcie z nami. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.